0: Dzisiaj podpisano umowę. Mamy, ja uważam, że jeden z większych, jeśli nie największy sukces, no może poza KPO, porównywalny z KPO, sukces rządu. I słyszałem taką debatę w mediach publicznych, w mediach, która się przetoczyła w ostatnich dniach i tygodniach. Niektórzy nawet członkowie naszej koalicji mieli pewne wątpliwości. Wspominali, że nie widzą żadnych reform, ani jakichś strategicznych rozwiązań wprowadzonych przez ten rząd, więc ja widzę, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale uznaję Sejm za jedno z takich rozwiązań. Mamy absolutnie tragiczny czas i trudny czas w historii geopolityki i w tym czasie uprawianie polityki a la Nawrocki jest skandalem, jest po prostu grzechem przeciwko polskiej racji stanu. Tutaj nie ma miejsca na politykierstwo Nawrockiego czy innych jego współpracowników, tylko to jest miejsce na budowę systemu obrony Polski, które zagwarantuje nasze bezpieczeństwo. Brzmi bardzo górnolotnie, ale to jest bardzo prawdziwe. I kończąc powiem taką rzecz, takie osobistą, takie wrażenie, które mam z pracy w Europarlamencie. Ja tam jestem od 2019 roku, czyli 7 lat już, z krótką przerwą na polski Sejm. I kiedy przyszedłem w roku 2019 do Parlamentu Europejskiego, to wszystko pasowało do tych opowieści, o których czasem żartowaliśmy w mediach, że rozmawiamy o różnych sprawach, nazwijmy to w cudzysłowie, o tym, jak banan bardzo powinien być krzywy. Dzisiaj nie ma właściwie innych dyskusji niż o broni, o systemie antymigracyjnym, o tym, jak Europa powinna się chronić przed Putinem. Ta Europa także się bardzo zmieniła.
1: Szanowni Państwo, na podstawie tej umowy SAFE możemy otrzymać prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek, ale to właśnie nie podoba się prezydentowi, który uważa, że po pierwsze to jest ryzykowny kredyt, który spłata zajmie bardzo wiele lat, kilka pokoleń do przodu. Po drugie, że to oprocentowanie nie jest pewne. Ono się w tej chwili można szacować, będzie układać na poziomie około 3%. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Czy wy, jeżeli dojdziecie do władzy, to będziecie się starali wycofać SAFE?
2: Na pewno ta umowa jest podpisana nielegalnie, niezgodnie z prawem europejskim i niezgodnie z prawem polskim.
1: Dlaczego?
2: Prawo europejskie mówi w artykule 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego. A ten europejski program zaproponowany przez Komisję Europejską współdzieli odpowiedzialność za decyzję w sprawie bezpieczeństwa narodowego militarnego Polski z Brukselą.
1: A w jaki sposób, jeśli pan...
2: A my też, dlatego, że tam jest zasada warunkowości, tam są różne ograniczenia, gdzie możemy kupować, od kogo możemy kupować, za ile możemy kupować, jak szybko możemy kupować.
1: Nie, za ile nie ma. No generalnie chodzi o to, żeby głównie to był europejski system.
2: Generalnie decyzje są współdzielone z innymi stolicami, a to powinno być decyzje podejmowane wyłącznie w Warszawie.
1: Ale pan co, tylko nawiążę
2: do tego, co... Mamy
1: dwoje europosłów, ale o to chcę pana zapytać, o to, co powiedział Bartosz Arłukowicz. Bo czy nie zauważył pan pewnej zmiany w instytucjach unijnych po wybuchu wojny w Ukrainie? To znaczy Unia, która była generalnie organizacją, nazwijmy ją cywilną i bardzo gospodarczą, jednak zaangażowała się jasno po stronie Ukrainy w pomoc także w zakupie broni, a zatem Unia zmieniła do jakiegoś stopnia swój charakter.
2: I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Natomiast Unia Europejska opowiadała, że i w czasie naszej prezydencji opowiadano nam, że Unia Europejska dojrzała do tego, żeby kraje wschodniej flanki Unii Europejskiej, również jakim jest Polska, dostaną pieniądze na wzmocnienie swojej siły militarnej, a potem dopiero naprawdę od kilku miesięcy zaledwie to wiemy, że okazało się, że to nie jest grant, tylko to jest straszliwa pożyczka na okres, trwający tyle, co PRL. Panie, 45 lat. Oprocentowanie. Pan wspomniał o oprocentowaniu. Nawet jeśli to będzie 3%, ale i tu nie mamy pewności, bo dopytywani ministrowie mówią, że nie wiedzą, że to się dopiero okaże. Nawet 3% oznacza, że z tych 180 miliardów złotych będziemy musieli oddać drugie 180 miliardów złotych.
3: Panie ministrze, ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy pan, panie ministrze, mówi to, bo w to wierzy? Czy pan...
2: Bo jest alternatywa,
3: wie pan. Czy pan, panie ministrze, po prostu powtarza narrację Prawa i Sprawiedliwości, która na początku była taka, że biliście brawo temu programowi.
2: Bo miał być grant, a nie straszliwa pożyczka.
3: Że biliście brawo.
2: Brawo dla grantu.
3: I jeszcze zapędzaliście koalicję rządzącą, żeby szybciej, żeby więcej.
2: Grantu.
3: Tymczasem, kiedy okazało się, że ten program może być po pierwsze korzystny dla polskiego bezpieczeństwa, po drugie koalicja, która rządzi, może mieć z tego określone profity polityczne, zaciągnęliście hamulec. Zwłaszcza, że nie ma ani nie wskazaliście żadnej alternatywy dla
2: jest tego. Alternatywa.
3: Nie ma żadnej alternatywy, bo alternatywa miała być wtedy, kiedy doszłoby do jakiegoś dealu pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim.

0: Pałacem Prezydenckim i jeszcze nie wiadomo kim. Kiedy okazało się, że nie ma takich możliwości przeprowadzenia przez pana prezesa Glapińskiego swoich pomysłów, to nagle okazało się, że w Narodowym Banku Polskim nie ma 180 miliardów, tylko tylko 35 miliardów straty.
1: Zatem,
0: żeby nie było, ostatnie zdanie, żeby nie było podczas kampanii wyborczej czegoś takiego, że PiS, panie redaktorze, powie, leżały na stole pieniądze, a wyście ich nie wzięli. W rządzie jest projekt ludowców, Safe Ludowców, który będzie swoistym sprawdzam. Położymy na stole taki sam projekt jak prezydenta i zobaczymy, czy te pieniądze będą, czy nie.
2: Jedna porządkująca uwaga. Panie ministrze, zwracam się do Jarosława Sellina. Kiedy Mariusz Błaszczak, wasz minister obrony, pisał, że fundusz SAFE to szansa na rozwój sił zbrojnych RP. Nie możemy pozwolić na to, żeby te środki zostały zmarnowane, co brzmi, przyzna pan, jak poparcie dla tego programu. To był 23 września. Było już wiadomo, że to jest kredyt. To po pierwsze. Po drugie, w czerwcu 2023 roku okazało się i dowiedzieliśmy się z mediów koreańskich, nie z polskich, boście nie informowali na ten temat. Rząd, który pan był. Zaciągnęliście kredyt 76 miliardów złotych w Korei na zakup tamtejszego sprzętu. On został oprocentowany prawdopodobnie na poziomie 6%. Nie wiemy tego dokładnie, panie bo redaktorze. Się nie informowali.
3: No. Panie redaktorze, po pierwsze o tym, że to jest kredyt, a nie grant, dowiedzieliśmy się w końcówce ubiegłego roku. Po drugie, zakup broni z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych to jest jednolita i jednorazowa umowa na zakup konkretnej broni. A tu mamy do czynienia z programem rozpisanym na 45 lat do składy do 70 roku.
2: Na ile lat jest kredyt z Korei? Panie ministrze, na ile lat jest kredyt z Korei? Co pan mówi, że jednorazowa? No przecież to jest kredyt na wiele lat.
3: No tak, ale dotyczące jednego konkretnego sprzętu z Korei.
2: Nie, no wiele tych sprzętów jest.
0: Tutaj całego asortymentu.
2: 76 miliardów.
3: Ale chcę się ustosunkować do nieprawd, które wygłosił pan marszałek. Otóż Safe 0% zaproponowany przez prezydenta to jest sięgnięcie do zasobu, który jest w rękach wyłącznie polskich, zasobów w NBP-ie. Proszę nie mylić, bo ciągle to wmawiacie ludziom, nie rozróżniacie straty zysku od rezerwy. Strata zysk to jest ocena tego, w zależności od kursów walutowych mocniejszych bądź silniejszych w stosunku do złotego, że w danym roku jest strata albo zysk, ale nie zmienia to faktu, że rezerwa, będąca twarda rezerwa w zasobach Narodowego Banku Polskiego, opiewa na ponad bilion złotych zawartych w złocie albo w twardych walutach, które ten bank ma. I do tego można sięgnąć. Tak. I to jest bez żadnych warunków.
2: Drodzy panowie, dlaczego
3: Parlament Europejski skarżył do TSUE europejski
2: panie ministrze,
3: safe.
2: Ja rozumiem, że pan ma na karteczce cały...
3: Nie.
2: Panie ministrze,
3: nie
2: poprosi pan.
3: Dlaczego Parlament Europejski zaskarżył do TSUE europejski safe?
2: Panie ministrze, bardzo pana proszę. Wie pan doskonale, dlaczego Parlament Europejski to zrobił? Ze względów proceduralnych.
4: Dokładnie.
2: Co nie ma kompletnie znaczenia dla naszej dyskusji. Po drugie, tak jak powiedział pan marszałek Skorzelski, pytanie jest takie do was, jako do Prawa i Sprawiedliwości. Czy poprzecie projekt PSL-u w sprawie safe, który jest delikatną korektą projektu prezydenta, ale co do zasady nie zmienia tego pomysłu na branie pieniędzy z rezerw NBP.
3: Myślę, że tak, bo on jest bliski ustawie prezydenckiej i jest sięgający do polskich zasobów bez żadnych wędzidł
2: ostatnie
3: politycznych.
2: Ostatnie pytanie.
3: W sejfie europejskim są wędzidła polityczne na zewnątrz.
2: Ja rozumiem.
3: Lejce trzymają na zewnątrz w stosunku do nas.
2: Czy jeżeli dojdziecie do władzy, to wycofacie się z tego sejfu europejskiego?
3: Na pewno będziemy prawnie rozważać, czy to było legalne. Naszym zdaniem to nie było legalne i będzie ktoś musiał za to odpowiedzieć, że nielegalnie podpisał umowę o
2: Jan Szolin-Wielgus.
0: Ostatnie zdanie, Asia, już więcej w tej sprawie nie będę się wypowiadał, ale przecież za rządu PiSu Sejm ratyfikował decyzję Rady Europejskiej o tak zwanych zasobach własnych. Czyli inaczej, dziękujemy wam za to, że w trudnych czasach pozwoliliście nam sięgnąć po taki instrument, który się nazywa SAFE.
2: Pani Joanna Scheuring-Wielgus,
4: bardzo
2: proszę.
4: Ale oprócz tego, idąc tokiem myślenia pana Sellina, trzeba powiedzieć, że przecież za rządów PiSu też zaciągnęliśmy dużą pożyczkę. Ona nazywa się KPO. I to było po pandemii, po też ekstraordynaryjnej sytuacji. Więc jeżeli pan mówi o czymś, o tym, że sejf, który teraz mamy, jest nielegalny, to równie dobrze trzeba było powiedzieć, że KPO też było nielegalne, bo to jest generalnie takie samo finansowanie. Druga bardzo ważna rzecz. Nie wiem, dlaczego unikamy tego w debacie, ale za sejf ktoś stoi. Ja bym chciała to nazwisko powiedzieć. To jest Magdalena Sobkowiak. Wykonała naprawdę niesamowitą pracę negocjacyjną. Obserwowałam ją w trakcie prezydencji, obserwowałam ją teraz i naprawdę to ona jest odpowiedzialna za to, że cały ten projekt wygląda tak, jak wygląda. Kolejna rzecz. Powiedział pan o Błaszczaku. Błaszczak nie tylko zaciągał te pożyczki koreańskie, ale również amerykańskie i z takiego zestawienia Money.pl, który jest jednak źródłem bardzo obiektywnym, jasno widzimy, że safe ma oprocentowanie 3,17, kredyt koreański prawie 6,50%, a kredyt amerykański 4,2. Jeżeli chodzi o odsetki, to przy sejfie te odsetki to jest 196 miliardów, przy kredycie koreańskim 359 miliardów, a przy kredycie amerykańskim 260. Więc sami państwo ocencie, nasi słuchacze, co jest korzystne, a co nie. I ostatnia bardzo ważna rzecz. Ja już to kiedyś tutaj w tym studiu powiedziałam. Ja nie chcę i nigdy nie chciałabym mieć sytuacji taka, jaka była w 1939 roku, kiedy mieszkańcy i mieszkanki musieli się składać na to, żeby polscy żołnierze, mieli czym walczyć i jak walczyć. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, dzięki temu, że działamy jako rodzina europejska, możemy te pieniądze mieć. I Polska, i Polacy w Parlamencie Europejskim, pan bardzo często się pyta o nas tutaj, co mówią. Wie pan, co mówią? Jesteście genialni, że wpadliście na to. Dziękujemy wam za to, że te pieniądze będą. Węgrzy nam dziękują, Austriacy nam dziękują, Włosi nam dziękują, bo to wyszło od polskich generałów. I powinniśmy wszyscy, tak jak siedzimy tutaj przy tym stole, być dumni z tego, że dzięki pomysłowi polskich generałów mamy teraz te pieniądze, które mogą obronić naszą przyszłość.
3: Skąd pani zna oprocentowanie europejskiego?
4: No jak to? Money.pl, proszę bardzo.
3: Ale skąd pani zna to? Ministrowie nie znają.
4: Ale proszę mnie, nie.
2: Panie ministrze, to ja powiem, że rozmawiam. Rozmawiałem z Piotrem Serafinem, polskim komisarzem od spraw budżetu w Komisji Europejskiej, który ze strony Komisji Europejskiej był jednym z komisarzy podpisujących tę umowę. Ja od niego to usłyszałem, a zatem mogę się odwołać do Piotra Serafina. Będziemy to u Piotra Serafina weryfikować, czy będziemy sprawdzać, jakie jest to oprocentowanie.
0: I co pan Wojciech?
2: 3% z hakiem. Wojciech Makulski, Konfederacja.
1: No, chyba pani Magdalena Sobkowiak, tak jak mi się wydaje, na którą pani poseł się powoływała, sama przyznawała, że nie do końca jeszcze wiemy, jak będzie wyglądało to oprocentowanie. Zresztą tych transz będzie wiele, także myślę, że dzisiaj trudno tak pewnie o tym mówić. Myślę, że nikt, kto zajmuje się ekonomią, nie przyzna, że można przewidywać przyszłość na pewno w ekonomii. Wręcz przeciwnie, to znaczy zawsze może wydarzyć się coś złego i w przypadku safe również może się wydarzyć. Już pomijam także to, że zaciągamy oczywiście dług w obcej walucie, co jest kolejnym ryzykiem.
2: Ale dolary i wony to też jest obca waluta.
1: To nie jest moja zasługa. Ja uważam, że te przepisy z ustawy o obronie ojczyzny, na podstawie których zaciągano te różne duże zobowiązania finansowe dla państwa polskiego, że te przepisy są niekonstytucyjne, moim zdaniem. Tak? Natomiast to jest oczywiście odpowiedzialność PiSu. My się wstrzymywaliśmy z tej ustawy o obronie ojczyzny. Pomijam już te wszystkie kwestie.
2: Wydaje mi się, mówię z pamięci, może mi tutaj posłowie poprawią.
1: Posłowie Nowej Nadziei.
2: Wszyscy posłowie, wydaje mi się, prawie jak jeden mąż zagłosowali za ustawą o obronie ojczyzny.
1: Posłowie Nowej Nadziei w tamtej kadencji Sejmu się wstrzymali w tej sprawie właśnie między innymi z tego powodu. Natomiast co do samego programu, oczywiście wielkie pieniądze. Pytanie, czy wielkie pieniądze będą w stanie rzeczywiście zapobiec głównym problemom polskiej obronności, polskich sił zbrojnych. Jednym z tych problemów jest na przykład to, że nie mamy w Polsce kompletnie rezerwistów. Czy deszczem pieniędzy sprawimy, że w Polsce pojawią się rezerwiści? Nie. Czy tym deszczem
2: pieniędzy...
1: Ale no jak będzie łatwiej? Ja nie wiem, kupimy rezerwistów? Nie ma ich dostępnych.
3: To lepiej nie mieć pieniędzy, czy lepiej mieć?
1: Ale znaczy, nie sztuką jest wydać duże pieniądze, bo to można wydać zawsze. I oczywiście ceny tego wszystkiego, za co będziemy płacić safe, będą rosły. Rumunii się już w tym momencie z tym mierzą. Ale ja czekałem bardzo długo na głos, chciał dokończyć. Rumunii już się z tym mierzą, dlatego że Rheinmetall podwyższyło oczywiście o 30% ceny produktów, które chcieli Rumunii kupić właśnie w ramach tego programu, dlatego, bo jest mały czas na wydanie tych pieniędzy, dlatego, że tych pieniędzy jest dużo, w oczywisty sposób firmy podnoszą cenę, a więc nieefektywnie wydaje się te pieniądze. Pomijam już kwestie suwerennościowe, że Komisja Europejska ma ostateczne zdanie w kwestii wydatkowania tych pieniędzy, a Komisja Europejska ma już tradycję szantażową finansowania Polski różnymi środkami. Ciekawe, co wydarzy się, jak w 2027 nie będzie już rząd probrukselski, tylko na przykład jakiś prawicowy rząd.
2: Alternatywę? Większość, chwileczkę. Ja tylko jedno zdanie.
3: Jedno zdanie.
2: Dobrze pan wie, że większość tych pieniędzy i tak zostanie wydana do jesieni 2027 roku. Tak?
1: No to, ale to wcale to nie jest dobra informacja, że musimy bardzo szybko wydać duże pieniądze, bo firmy przecież o tym wiedzą, tak? W związku z tym to osłabia.
0: Ale mamy określoną sytuację geopolityczną.
1: Jako towarobiorców, tak, w tym momencie, dlatego że ceny będą najprawdopodobniej duże. Myślę, że w Polsce...
2: Ale wie pan to, że wiele pieniędzy pójdzie do spółek Skarbu Państwa zbrojeniowych w Polsce.
1: W porządku. Ja bym w ogóle chciał, żeby ujawnić listę, skoro tam nie ma nic takiego, prawda, zdrożnego, to czemu by nie ujawnić listy tych wydatków? Rumunii jakoś nie mają z tym problemu, nie wiem, nie obawiają się, że Rosjanie wygraną nam tę listę.
2: Ale tutaj mamy posłów na pokładzie, przecież każdy poseł może iść zobaczyć. Publicznie. No dobrze, ale to nie jest tak, że to jest tajemnicą. Ja też bym chętnie zobaczył ten zwolnienie jawności. Ale to nie jest tak, że posłowie nie mogą tej listy zobaczyć.
1: Polacy powinni ją zobaczyć, tak? I jeżeli tam nie ma nic zdrożnego, no to tym bardziej, tak?
0: Ale alternatywy pan nie powiedział.
1: Alternatywa, właśnie, bo tutaj myślę, że to, co należałoby zrobić na samym początku, to chociażby sprawić, żeby istniało w Polsce realne partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie sił zbrojnych. To jest systemowa zmiana, która pomoże nam na przyszłość. Dlaczego w Polsce, kiedy na przykład wybuchła pandemia, powstało mnóstwo firm produkujących maszynki, sprzęt medyczny,
0: bo były potrzebne. Sprzęt zbrojeniowy w armii się znajdzie?
1: Niech
0: pan nie będzie naiwny, panie
1: pośle. Trzeba
0: stawiać
1: w Polsce fabryki amunicji. I dzisiaj, żeby postawić fabrykę amunicji,
2: jeden z priorytetów,
1: potrzeba 9 lat.
2: Władysława
1: Kosiniaka-Kamysza. Produkcja dronów bojowych.
0: Przecież
1: tego wszystkiego
0: pan wie, że nie ma sklepu z czołgami, nie ma sklepu z karabinami, na wszystko trzeba czekać.
2: Na jedno zwracam uwagę. Drodzy państwo, mamy dwie sprzeczne wartości, bo rzeczywiście jest tak, że te pieniądze trzeba z europejskiego sejfu dać dość szybko, ale jednocześnie tu odnoszę się do tego, co powiedział Jarosław Sellin. Potencjalny safe zero, jeżeli uważamy, że on byłby realny, byłby najwcześniej za ponad rok.
1: Pieniędzy nie ma, ale nie istnieje.
2: Bartosz Arłukowicz.
5: Odniosę się za chwilę do pana posła Sellina, zaś bardzo zafrapowała mi wypowiedź tutaj Konfederacji. Posłyszę od pana taką dość karkołomną tezę, że te pieniądze de facto zaszkodzą, że te pieniądze po pierwsze nie to zwiększą
1: zdrowie.
5: Liczby żołnierzy.
1: Ja panu
2: jeszcze panie ministrze, nie chcę być małostkowy, ale to, co pan zaliczył, uznał za sukces KPO, pewnie polityczny był to wasz sukces. No nie wszystkich z tych pieniędzy. Bo już najdelikatniej i bardzo eufemistycznie zostały wydane efekty.
3: Bardzo ucieszyło.
5: Dobrze, ale ja mogę z panem na ten temat porozmawiać, ale teraz mówię o sejfie, o wypowiedzi Konfederacji, która twierdzi, że od tych pieniędzy nie przybędzie rezerwistów, od tych pieniędzy nie przybędzie żołnierzy.
1: Nie będzie.
5: No to lepiej, żeby w czasie, kiedy spadają bomby na Ukrainę, gwałcone są kobiety i porywane dzieci, tych pieniędzy nie było, bo od tego nie przybędzie żołnierzy, czy żeby te pieniądze były, żeby żołnierze, którzy dzisiaj są, mieli lepsze doposażenie i lepsze karabiny, naboje, działa i armaty. To lepiej czy gorzej?
1: Ale wasza konstrukcja, polskiej armii,
5: wasza
1: tak
5: konstrukcja
1: nie
5: myślenia
1: tak
5: jest
1: nie
5: dość karkołomna. I teraz do pana Sellina. Pan tutaj opowiada o złamaniu prawa, procedur, że będziecie się wycofywali z tego, bo to nie jest zgodne z polskim prawem i ustawami. Panie pośle, Błaszczak pojechał do Korei bez żadnego sejmu, bez żadnej ustawy, bez żadnego rozporządzenia. Pojechał do Korei i kupił broń za miliardy złotych. Wziął kredyt na miliardy złotych, które wcale ta broń nie gwarantowała naszego bezpieczeństwa. Nie wiedział o tym sejm, nie wiedział o tym prezydent, a przynajmniej my nie wiemy, żeby wiedział. I za chwilę będzie pan mówił, teraz ja mówię.
2: Bartosz,
5: i wasz sejf, wasze rozumienie bezpieczeństwa od nowoczesnego europejskiego, w tym naszego rozumienia, różni się jedną rzeczą. Wie pan, ja przed naszym programem sprawdziłem, co się działo w roku 2021, kiedy ministrem obrony narodowej był Błaszczak. I poza tą Koreą, o której dzisiaj już dużo padło i nie ma sensu kontynuować, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi, o kupowaniu za miliardy bez zgody Sejmu, to ja mam przed sobą specyfikację zamówienia wojskowego, które złożyło wojsko za rządów Błaszczaka. Chcę panu usłyszeć, to jest rok 2021.
2: Ale może bez detali technicznych?
5: Wie pan, co zamawialiście? Nie, nie, to nie są detale techniczne, one są bardzo ważne. Wojsko Polskie w 2021 roku złożyło zamówienie na 300 sztuk mobilnych ołtarzy, w tym kropidło małe i kropidło klasyczne. To był sejf PiS-u, a nasz sejf to są drony, to jest technologia, to jest IT,
2: drodzy państwo, rzeczywiście było takie zamówienie, ono, jeśli dobrze pamiętam, zostało potem zmniejszone, ale panie ministrze, dodajmy uczciwie, że PiS kupował nie tylko
5: ale ja nie powiedziałem, że tylko. Kapliczki. Powiedziałem, że to ich sejf.
3: Ale
5: to
3: sejf szukali w ołtarzach, a my szukamy w Europie.
6: Jest pan demagogiem i populistą. Natomiast
5: kto kupował te ołtarze?
2: Ale rozbawiło to
6: pan. Jeżeli pan,
3: Jeżeli pan przytoczył tylko ten przykład, to jest pan demagogiem i populistą. Natomiast...
6: To prawda czy nieprawda? Co jaki demagog?
3: Prawda, ale jest pan demagogiem i populistą, bo pan redaktor słusznie panu zwrócił uwagę, że...
6: Ale na co wam były ołtarze w wojsku?
3: Mogę?
2: No i są ordynariaty polowe, za waszych czasów są też ordynariaty polowe.
6: Gdybym ja podejmował decyzję, to by prawdopodobnie...
3: Proszę nie odmawiać żołnierzom prawa do posług religijnych.
6: Ale nie
3: za rządów Zjednoczonej Prawicy uchwaliliśmy ustawę o obronie ojczyzny, na mocy której powstał Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, czyli obok budżetu MON-u, drugi filar wzmacniający polską obronność i umożliwiający zakupy. I to nastąpiło jeszcze przed wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej. Trzeci filar, jeśli jest potrzebny, proszę bardzo, dyskutujmy, ale ja uważam, że to powinien być filar, który jest całkowicie w rękach Warszawy, a nie dzielony decyzyjnie i współodpowiedzialność wyprowadzona poza granice Polski. Sejf prezydencki 0% właśnie takim trzecim filarem jest. Sejf europejski takim filarem nie jest. Tam są wędzidła polityczne. Trzeba będzie uzgadniać, od kogo kupować, za ile kupować. Nie wolno kupować poza sprzętem europejskim. Dobrze, 80%.
4: Panie, nie ma czegoś takiego.
3: I tak dalej. Mało tego, od końca maja kontrakty będzie można zawierać tylko, jeśli się dogadamy z jakimś kolejnym krajem europejskim albo dwoma krajami europejskimi. Nie możemy kupować samodzielnie, swobodnie.
0: Panie ministrze,
3: te trzy filary, które ja wymieniłem, dają kompletną swobodę decyzji w Warszawie, co chcemy kupować, kiedy, od kogo.
6: Wy byście się dogadywali
2: Panie marszałku, zaraz panu oddam głos. Kilka rzeczy porządkujących. Ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta wedle mojej najlepszej pamięci już po wybuchu wojny. Rzeczywiście, tak jak wspomniał pan rzecznik Machulski, w 5 było wstrzymujących się, byli to przedstawiciele Konfederacji, a teraz właśnie pan marszałek Piotr Gorzelski, ja bardzo proszę. Zwracam tylko jedną uwagę, przepraszam. Ostatnie zdanie, przepraszam. No to jeszcze to chciałem powiedzieć. Panie ministrze, to zwracam się do Jarosława Sellina. Musicie też brać pod uwagę, że bazowanie na zasobach złota, które ma NBP, jest też związane z pewnym ryzykiem kursowym złota. Piotr Gorzelski.
0: Ja chciałem powiedzieć, może to akurat przekona pana ministra, że Atlantic Council, czyli taki think tank amerykański, który zajmuje się bezpieczeństwem, bardzo pozytywnie ocenił sam program SAFE.
3: Ale ambasadorowie amerykańscy nie.
0: Mogę dokończyć.
2: Administracja amerykańska krytykuje.
0: Sam bardzo pozytywnie ocenił ten program, zwłaszcza, że on tak naprawdę wpisuje się w narrację Donalda Trumpa, który mówił, że czas najwyższy, aby Europa wzięła na siebie odpowiedzialność za zbrojenie się...
2: Ale wie marszałek, że chodziło Trumpowi o coś zupełnie innego niż kupowanie europejskiego sprzętu.
0: Ale też odpowiadając tutaj panu ministrowi, chcę powiedzieć, że w żadnym stopniu poprzez to, że został zaciągnięty program SAFE, nie umniejszone zostały i nie będą umniejszone zakupy w Stanach Zjednoczonych. Przecież pan dobrze wie, że
2: mamy jeszcze pieniądze z polskiego budżetu.
0: Oczywiście, ponad 100 miliardów już jest zainwestowanych, a podobnie jak tutaj zgodzę się z panem rzecznikiem, jest coraz bardziej prawdopodobna sytuacja i ona będzie się pogłębiać, a nie zmniejszać niestety, bo wszyscy teraz będą kupowali uzbrojenie, że na nie trzeba będzie coraz dłużej czekać. Dlatego tak alternatywne rozwiązania, jak sejf europejski, jak możliwości zakupów bezpośrednich w innych krajach, są po prostu naszą racją stanu. I to, co wyście zrobili, czyli zaciągnęliście hamulec, bo zadziałaliście tylko i wyłącznie w logice partyjnej, wtedy, kiedy trzeba odrzucić logikę partyjną, dlatego, że jest...
3: Nie, zaproponowaliśmy
0: dlatego, że jest wróg, dlatego, że wróg stoi u bram.
3: Zaproponowaliśmy ścieżkę bezpieczną dla Polski, a wyście ją przejęli zresztą.
2: Zwracam uwagę, panie ministrze, że za swoich rządów, mimo że potrzebowaliście pieniędzy, czego dowodem są kredyty koreański i amerykański, mając swojego prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie zaproponowaliście takiego rozwiązania, które opierałoby się nie na pożyczkach w Korei czy w Ameryce, tylko na naszych krajowych zasobach. Wpadliście na ten pomysł, kiedy pojawił się europejski SEF. Joanna Scheuring-Wielgus.
4: Ja muszę tutaj sprostować wszystkie kłamstwa, które powiedział pan Sellin. Po pierwsze, 90% zakupów, które będzie robiła Polska z pieniędzy SAFE, to są firmy polskie. 10,
3: w Polsce,
4: tak,
3: Polska.
4: 12 tysięcy firm. Więc jeżeli pan mówi, że pan ma z tym problem, to znaczy, że pan nie chce, żeby 12 tysięcy firm nie dostało tych pieniędzy.
3: Polsce,
4: druga bardzo ważna rzecz. Powiedział pan, że to w ogóle jest straszne, że Polska będzie musiała czasami robić te zakupy w partnerstwie. Proszę pana, cała Unia Europejska, wszystkie projekty, niezależnie od tego, o jakim obszarze mówimy, czy kulturalnym, czy zdrowotnym, czy zbrojnym, to jest działanie w partnerstwie. partnerstwie, bo w partnerstwie jest łatwiej czasami przekonać tego, od kogo chcemy kupować. To jest taka główna zasada działania w Parlamencie Europejskim. I zarówno pan z Konfederacji, jak i pan z PiSu mówili o tym, że Unia trzyma nas na smyczy. To ja mam taką prośbę indywidualną. To powiedzcie, czy na wędzidle, to powiedzcie swoim europosłom, żeby z tej smyczy się po prostu zerwali, oddali swoje mandaty i niech na te miejsca wejdą ci europosłowie, którzy chcą na serio w Parlamencie Europejskim współpracować w partnerstwie.
2: Ja chcę jeszcze pana rzecznika Wojciecha Machulskiego zapytać. Czy pan uważa, że szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła jest nienormalny czy normalny? Dlatego, że trwa publiczna dyskusja wśród liderów Konfederacji. Sławomir Mentzen uznał generała Kukułę za nienormalnego. Uważa, że nie ma kompetencji, żeby być szefem sztabu. Uważa, że powinien być co najwyżej kapralem. A z kolei Krzysztof Bosak broni generała Kukuły i uważa, że Mentzen ma złych doradców. Po takim diktum Bosaka Mentzen odpowiedział, że w sumie i tak się hamował, oceniając generała Kukułę, więc chciałbym zapytać, która wersja jest panu bliższa? Generał jest normalny czy nienormalny?
1: Ja się do tego oczywiście odniosę, nie uciekam od tego pytania, natomiast chciałbym jeszcze krótko powiedzieć, czyli rozumiem, pani poseł proponuje, że pomimo tego, że Parlament Europejski ma wpływ na nasze życie, to jeżeli ktoś się nie zgadza z linią Parlamentu Europejskiego, to nie powinien brać udziału w procesie decyzyjnym. Wydaje mi się to mało demokratyczne. Co do jeszcze programu SAFE,
4: nie potraficie to tam chętnie, żadnych decyzji przyjmować.
1: Znaczy, Parlament Europejski proponuje takie rzeczy, znaczy jeśli jesteśmy w mniejszości, myślę, że to
4: nie decydujecie o niczym.
1: No, możemy oczywiście być tymi, którzy informują Polaków, jakie głupoty się tam dzieją. To jest przynajmniej nasza rola do czasu, kiedy
4: prawica
1: zdobędzie większość w Parlamencie Europejskim, daj Boże, kiedyś. Chciałem jeszcze państwu przeczytać bardzo ciekawe, moim zdaniem, doniesienia sprzed miesiąca. Defense 24. Polska Amunicja, czyli polska spółka, wycofała się z postępowania dotyczącego dostaw amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla sił zbrojnych w ramach programu SAFE. To jest bardzo ważna amunicja, ta bardzo używana na Ukrainie, bardzo przydatna. I jak się okazuje, ustalenia Defense 24 główną barierą są uwarunkowania formalno-techniczne, w tym konieczność przeprowadzenia procesu certyfikacji w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. W przypadku amunicji tego typu procedura może potrwać co najmniej 2 lata, co stoi w sprzeczności z krótkimi terminami realizacji zamówień finansowanych z SAFE. No, to jest komedia, tak? To jest komedia, że mówi się, że SAFE...
2: Ale mam rozpaczać, że prywatna spółka się wycofała.
1: Ale polska amunicja, polska spółka, która miała produkować bardzo ważną amunicję artyleryjską, której się zużywa tysiące dziennie na Ukrainie, nie będzie tego procedowała z przyczyn biurokratycznych. A mówi się, że SAFE uzdrowi polskie siły zbrojne.
2: Chwileczkę. To jest bardziej skomplikowane. Pojawiały się bardzo poważne wątpliwości do tego, czy ta spółka Polska Amunicja ma w ogóle zdolności do zbudowania tego typu amunicji, która jest najbardziej potrzebna, więc no, to mnie akurat nie dziwi, czyli wycofanie mnie nie dziwi, bo nie były dziwi. Wątpliwości, czy oni mają w ogóle fabrykę, mówiąc zupełnie szczerze. Pytanie jest takie, czy generał Wiesław Kukuła, czy pierwszy żołnierz RP jest normalny, czy nienormalny, czy wy macie jedno wspólne zdanie w Konfederacji?
1: Mnie dziwi to wycofanie, no bo tak jak mówię, to jest kluczowa amunicja, nie wiadomo, czy będzie w Polsce ona produkowana. Ale nie, bo to jest bardzo ważne. Natomiast co do generała Wiesława Kukuły, ja uważam, zresztą tutaj padło wielokrotnie, że polscy generałowie są autorami tych wszystkich pomysłów dotyczących zbrojeń, wcale nie politycy, co jest oczywiście pewnego rodzaju rozmywaniem odpowiedzialności politycznej. Dzisiaj polska armia jest kompletnie nieprzygotowana do konfliktu.
4: Ale nie odpowiedział pan na pytanie.
1: Ale to proszę mi dać powiedzieć, bo ja mówię pół zdania i pani cały czas coś dopowiada. Naprawdę spokojnie.
2: Ale panie rzeczniku, mam proste pytanie. Ono jest naprawdę
5: czy
2: bardzo...
5: Jest normalne,
1: ale dlaczego tak pan uplaszcza rzeczywistość?
2: No, ale to chwileczkę, ja cytuję. Ale, pan pozwoli, no tak. Dam panu 2 cytaty. Proszę powiedzieć, który jest bliższy, tak po prostu... In pectore, pana sercu. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem. Cytat numer 1. Cytat numer 2. Już szukam tutaj cytatu z Bosaka. Zrozumienie wyzwań i tak dalej.
4: Mogę jedną rzecz?
1: Nie pozwoli chyba.
2: Bo tutaj bardzo skomplikowanie
4: napisał. Mogę do pana rzecznika jedno pytanie?
2: To, w międzyczasie?
1: Proszę,
4: a gdybym ja teraz na przykład powiedziała przy panu, ten człowiek, czyli Sławomir Mentzer, jest nienormalny, nie ma kompetencji do tego, żeby być politykiem. Jak by pan to skomentował?
1: Ja oczywiście się z tym fundamentalnie bym się nie zgodził, natomiast no oczywiście ma pani prawo do takiego
4: nie,
1: zdania.
4: Bo nie można mówić to publicznie ja uważam... o innych osobach, że nie są
1: dlaczego?
4: Nienormalne.
1: Ale jest wolność
4: jest to
1: słowa, czy nie?
4: Nie, nie. Nie można obrażać.
2: Już mam, okay, już no mam dla pana ten drugi cytat,
4: nie
2: bardzo przysiadam. Przepraszam, że wypowiedź jest obraźliwa, że generał jest odpowiedzialny, roztropny i doświadczony jako dowódca. To ma pan do wyboru. Nienormalny albo odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca. No dość duży rozdział.
1: Tak, jeżeli spojrzymy na życiorys generała Kukuły, no to tam prawda, służył w Iraku, wiele lat doświadczenia i tak dalej. Natomiast to są fakty dotyczące jego tak CV. Natomiast uważam, że wszystkich powinno się oceniać po efektach ich pracy. I efektem pracy najwyższego dowództwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, ostatnich kilku szefów sztabu generalnego Wojska Polskiego, w tym generała Kukuły, jest kompletne nieprzygotowanie wojska. Wojska, w którym panuje kompletna fikcja. Te wszystkie dokumenty, które nawet politycy dostają dotyczące ćwiczeń, zdalizowanych zadań.
2: Ja dla pana mam cytat Bosaka, tym razem szybciej go znalazłam. Nie przedstawiajmy naszych dowódców jak idiotów nierozumiejących podstawowych wyzwań, bo to jest nieprawdziwe.
1: Ja chętnie zacytuję też publicystkę Edytę Rzemłę, która jest autorką książki Wojskoste, który bardzo polecam tę książkę. Ona sama mówi po rozmowach
2: dobrze,
1: z
2: ale
1: ludźmi z MON-u.
2: Czyli bliżej panu do stwierdzenia, że Kukuła jest nienormalny.
1: Po rozmowach z pracownikami MON-u,
2: panie,
1: z oficerami, z żołnierzami.
2: Ale, panie rzeczniku.
1: Ale czy ja mogę udzielić odpowiedzi, czy nie?
2: Tak, bo ja
5: cały czas udzielę pan wejścia, ale pan mówi cały czas.
1: Ale rozmawiajcie państwo może sami o tej odpowiedzi.
2: Panie rzeczniku, chwileczkę, drodzy państwo. Ale ja panu dałem dwie wypowiedzi i chciałbym się dowiedzieć.
1: Ja powiedziałem, że wypowiedź Sławomira Mentzera jest mi bliższa. Krzysztof Bosak ma odmienną opinię, ja się z nią nie zgadzam. Natomiast Edyta Rzemła mówi, że jak się nazywa generała Kukułę w kręgach Ministerstwa Obrony i Armii, dyzmą Polskiej Armii. Czy tak jest? To jest oczywiście
2: bardzo
1: do oceny.
2: Żeby częściej państwo dziennikarze ostatnie zdanie
1: którzy się tym zajmują. Natomiast sytuacja Polskiej Armii jest zła, jest fatalna i pudrowanie rzeczywistości przez całą klasę polityczną jest zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu.
5: Musi pan nauczyć mówić do
2: Panie Myszy, ja
5: pani, ja bardzo dbam o to, żeby dobrze wybrzmiało to, co szerzy w Polsce Konfederacja. Bo to, że jest antyunijna, chyba już dotarło do wszystkich. Że chcą wyjścia z Unii i jednocześnie patrzę na tych konfederatów w Unii, świetnie się tam czują.
4: Świetnie.
5: I naprawdę się wyśmienicie odnajdują w luksusach brukselskich salonów. Po drugie...
2: Nie, leksusy to wszyscy macie.
5: Leksusy czy leksusy?
2: Luksus.
5: Po drugie, Konfederacja dzisiaj mówi ustami Mentzena, słuchajcie, Mentzena, że Kukuła jest nienormalny. Można mieć uwagi co do pewnej jakości funkcjonowania naszego wojska i wszyscy je pewnie mamy. Ale wie pan, podchodzenie w ten sposób do życia publicznego i do naszej obronności jest czymś niebywale skandalicznym. Ja sam mam uwagi do funkcjonowania naszego wojska, ale nigdy nie odważyłbym się powiedzieć, że ten generał jest nienormalny, albo ten profesor medycyny jest nienormalny.
4: Albo, że Mentzen jest nienormalny.
5: I teraz kończąc o tej Konfederacji, żeby dobrze wybrzmiało, żeby wszyscy młodzi ludzie to zrozumieli. Ja najlepiej znam się na systemie ochrony zdrowia z różnych dziedzin życia publicznego. To ten sam Mentzen, który dzisiaj mówi o Kukule, że jest nienormalny, powiedział tak. Dać ludziom bon 5000 zł, niech się martwią o swoje zdrowie.
1: Uproszczenie. Demagogia. Czyli Platforma Obywatelska w pełnej rozciągłości. Populizm i uproszczenie.
2: Nie, drodzy państwo, przechodzimy, bo mamy jeszcze jeden temat. Ja tylko... Jestem momentami małostkowym. Chcę przypomnieć panu Bartoszowi Arłukowiczowi, co wyście mówili o generale Kukule, kiedy zarząd kierował wojskami obrony terytorialnej.
5: Ja tutaj wszedłem w jakąś obronę Kukuły? Nie, ja mówię o tym, że wypowiadanie się w taki sposób o osobach, które funkcje publiczne pełnią, jest rzeczą
2: niebywałą. Mamy jeszcze jeden ważny temat, bardzo proszę.
7: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Karol Nawrocki domaga się referendum w sprawie wycofania Polski z unijnej polityki klimatycznej, która stawia na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Posłuchajmy prezydenta.
8: Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Ma to szczególne znaczenie dla państwa polskiego, a zgodnie z artykułem 125 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w takich właśnie sprawach głos powinien należeć do narodu. Dlatego zgodnie z wcześniejszą obietnicą podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Chcę jasno powiedzieć. To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
2: Szanowni Państwo, mówię szczerze, no tak sformułowane pytanie, gdzie jest powiedziane, że to wszystko powoduje wzrost kosztów życia, cen energii, prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej, to ja bym zagłosował. W sumie tak bardzo Szarłukowicz się wyrywa, ale wie pan co, najpierw mam pytanie do Jarosława Sylina. Wiem.
6: A ja chętnie się wypowiem.
2: Dlatego, że był pan, zwracam się do Jarosława Sylina, w rządzie Mateusza Morawieckiego, który w grudniu 2020 roku zgodził się na zaostrzenie celów klimatycznych. Był pan w rządzie, kiedy Jarosław Kaczyński jako wicepremier mówił, odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie, to plan, w którym warto uczestniczyć. A teraz słyszę i pana prezydenta, ale też was, bo pan prezydent dołącza do waszych postulatów, żebyśmy zerwali pakt klimatyczny.
0: A Janusza Wojciechowskiego warto jeszcze
2: odzyskać. Wojciechowski, który mówił, że Zielony Ład jest elementem,
0: jest program rolny,
2: elementem programu rolnego, to był komisarz, komisarz do spraw rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości. Jak wam się to wszystko zgadza?
3: Każdy program podlega pewnej ewaluacji. Jeżeli dzisiaj...
2: To otwiera drogę do ewaluacji sejfu. Tak?
3: Jeżeli dzisiaj się dowiadujemy... Jeżeli dzisiaj,
0: o ewolucji czy o ewaluacji?
3: Jeżeli ewolucji nie akceptują. Jeżeli dzisiaj się dowiadujemy, że...
2: Ewolucji chciałem, bo Jarosław Sylin ma tutaj bardzo skrupulatne notatki. Bardzo proszę.
3: Proszę się nie przyczepiać moich notatek, bo pan też do notatek.
2: Ja mam bardzo... Ja opieram się wyłącznie na notatkach.
3: Ale był pan przed chwilą złośliwy, że mam jakieś notatki. Przed sobą.
2: Nie, ale ja z uznaniem, że się pan przygotowuje, okay. Więc ale bardzo proszę.
3: Więc pakiet Fit for 55 dla Polski do 30 roku oznacza koszty 527,5 miliarda euro.
9: Morawiecki się zgodził, Morawiecki.
3: Ale nie na ETS-2. ETS-2,
9: a na co się
3: wy głosowaliście za, nasi europarlamentarze.
9: A na co się zgodzili?
2: Chwileczkę, drodzy państwo, zdanie, panie ministrze, zdanie wyjaśnienia. ETS-2, drodzy państwo, to jest program, który ma wejść od 2028 roku, który powoduje, że każdy z nas indywidualnie będzie płacił za emisję dwutlenku węgla, będziemy płacić za ogrzewanie budynków, za paliwa do samochodów osobowych. Jest duża kontrowersja wewnątrz Unii Europejskiej. No, mówiąc zupełnie szczerze, także rząd, zwracam się do Bartosza Wołkowicza, Joanny Szulnik Wielby, Piotra Zgorzelskiego, nawet polski rząd próbuje zablokować wejście tego ETS-2.
3: I oznacza, że 5 do 6 milionów domów w Polsce będzie musiało przejść termomodernizację, żeby móc w ogóle funkcjonować. I koszt termomodernizacji jednego domu to od 150 do 300 tysięcy złotych.
9: Chyba, że zrobi to Czarnek.
3: Ale spójrzmy na to szerzej. Moim zdaniem Zielony Ład z tymi wszystkimi podprogramami to jest po prostu ideologiczne szaleństwo wyłącznie Europy.
2: Czyli tak za referendum
3: jednym słowem, tak? I tak. W żadnym innym regionie świata się takich programów nie wprowadza, wręcz przeciwnie. I moim zdaniem to doprowadza do utraty konkurencyjności całej europejskiej gospodarki. My już dzisiaj mamy 2-3 razy droższą energię niż na przykład w Stanach Zjednoczonych i 4-5 razy droższy gaz niż w Stanach Zjednoczonych z powodu Zielonego Ładu. Więc podcinamy gałąź nie tylko polską, na której siedzimy, ale cała Europa podcina gałąź, na której siedzi, stając się skansenem ekonomicznym.
2: Jeszcze jeden mam cytat dla pana. Mateusz Morawiecki, rok 2023, tuż przed oddaniem władzy. Polityka klimatyczna jest rdzeniem polityki gospodarczej całej Unii. Wszyscy, którzy znają się na Unii, wiedzą, że gdybyśmy chcieli sobie wyjść z polityki klimatycznej, tak po prostu zrezygnować z niej, to byłoby to jednoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej. To mówił wasz premier bardzo.
3: Ale referendum zmierza do tego, żeby rządowi dać instrument do zracjonalizowania tego programu albo wycofania, bo generalnie już większość rządów...
2: Panie ministrze, ale ja czytam, że to jest rdzeń i gdybyśmy chcieli sobie wyjść, to tak jakbyśmy wyszli z Unii Europejskiej. Bartosz Szarłukowicz.
9: Pan poseł Sylin powiedział o ewaluacji, ewentualnie ewolucji.
3: Kosztów.
9: Bardzo szybko wam się w głowach pozmieniało, panie pośle, bo grudzień 2021, żeby to dobrze wybrzmiało.
3: Pięć lat temu.
9: Grudzień 2021. Zielony Ład w rolnictwie to nie jest program Brukseli. to jest w 100% program rolny PiS. To powiedział Wojciechowski. To już dzisiaj poleciało. I chciałbym, żeby pan był wierny. Ja się nie dam wciągnąć ani w tym studio, ani w żadnym innym w dyskusję nad referendum zaproponowanym przez pana prezydenta. Pan prezydent już zapowiadał wiele rzeczy. 30% energia miała spaść, jak zostanie prezydentem. 1000 rzeczy miało się wydarzyć. Prezydentowi pali się dzisiaj pod jego fotelem, że tak ładnie powiem.
2: Tronem.
9: Pod jego tronem, idealnie. Z powodu kryptowalut i te jego wymysły o zmianie konstytucji, o zespołach, o referendach, o tej zielonej energii, to wszystko jest po prostu próba nieudolnej zasłony tego, że został prezydentem w mojej ocenie, między innymi dzięki temu, że rynek kryptowalut w Polsce szalał bez żadnej kontroli. I dzisiaj
2: ale prezydent... co pan ma na myśli?
9: To samo co pan, bo słuchałem nie, pana, słuchałem ale nie, pana ale wypowiedzi
2: proszę powiedzieć
9: publicznej.
2: To głośno.
9: Mówię to głośno, że pan prezydent w sposób jawny broni dzisiaj funkcjonującego w sposób niejasny rynku kryptowalut poprzez swoje dwa weta. I dzięki między innymi.
2: Ale, to, ale a jak to się ma do tego referendum,
9: które prezydent chce zadać? Bardzo prosto. Pan prezydent chce, żebyśmy w studio rozmawiali o referendum, a nie o kryptowalutach.
2: O kryptowalutach regularnie to rozmawiamy.
9: Ja wiem, że rozmawiamy, tylko mówię o czym, czego chce prezydent. On dlatego wrzuca te propozycje w tej chwili jak Katarynka, można? Jedna za drugą, trzecią,
2: nie
9: piątą,
2: dlatego
9: że on nie chce, nie chce, żebyśmy dyskutowali o tym, co się wydarzyło z CIPAC-iem i kryptowalutami.
2: Piotr Koszelski.
0: Referendum to jest bardzo ważne narzędzie demokratyczne i PiS, który jest antydemokratyczny, powinien jako ostatni odwoływać się do tych narzędzi, bo jeżeli do nich się odwołujecie, to tylko i wyłącznie z powodów politycznych. I to jest po pierwsze. Oczywiście
2: PiS rozpisywał referenda przy okazji wyborów parlamentarnych.
0: No i w jakim celu, jak to się skończyło? Nie będziemy już tutaj się znęcali nad Prawem i Sprawiedliwością. I tak jak mówię,
2: dobrze,
0: referendum jest...
2: Dobrze, obracamy się w realiach. Czy wasi senatorowie... Czy wasi senatorowie... Ja tylko wyjaśnię
0: ale senat
2: państwu,
0: w ogóle
2: panie nie... marszałku, chwileczkę. Żeby prezydent zorganizował referendum, musi się na to zgodzić senat. W senacie koalicja ma większość. Pytanie, czy wasi senatorowie zagłosują za projektem prezydenta?
0: Pytanie jest takie, panie... Oczywiście, że senat... senat
2: pytanie jest proste.
0: Senat...
10: Jasne, Piotrek, kupuj.
1: Pytanie jest proste. Donat będzie się pytał.
2: Pytanie jest jeszcze proste. Czy zagłosują za referendum, czy przeciwko?
0: Dla mnie nie ma wątpliwości, że zagłosują przeciwko tej inicjatywie, dlatego, że to jest inicjatywa, która ma na celu wyprowadzenie pana prezydenta z impasu. Dzisiaj prezydent ma ogromny problem z całą aferą związaną z kryptowalutami. Ma ogromny problem z sejfem. Ma ogromny problem z sejfem i chce z tego ciężkiego dla siebie problemu wyjść i zaproponował to referendum.
2: A nie, nie boicie się
0: które
2: tego?
0: W istocie, panie redaktorze, jest plebiscytem, w który chce się wciągnąć obywateli.
10: Każde referendum jest plebiscytem.
0: Nie każde, panie ministrze. Nie każde jest plebiscytem, bo te, które na przykład są referendami lokalnymi, dotyczą konkretnej sprawy i obywatele nie są tutaj wmanewrowywani w ideę polityczną, za którą stoi tutaj pan prezydent.
2: To jest jasna teza w tym pytaniu pana prezydenta oczywiście, natomiast pytanie jest takie do przedstawicieli koalicji rządzącej, pani Anna Scholling-Wieglus. Czy wy się nie boicie wprowadzenia dla ludzi opłat od ogrzewania budynków? Czy nie boicie się opłat od pali samochodowych? No to już
4: panie redaktorze, ale być może dla osób, które nie wiedzą, ETS2 jest negocjowane. Jest negocjowane dlatego, ponieważ Polska wyraźnie o tym mówi, że będą podwyższone rachunki, że nie możemy sobie na to pozwolić. My jesteśmy głównym negocjatorem, jeżeli chodzi o ETS2. Ale pan pytał się o referendum i pytanie, które postawił pan prezydent. Ja uważam, że prezydent powinien szanować wszystkich Polaków, a tym pytaniem pokazuje, że obraża naszą inteligencję, bo to pytanie jest tak podstawione, tak jakby prezydent Nawrocki miał po prostu ludzi za idiotów. Znaczy się, to trzeba wprost powiedzieć, że to jest takie pytanie i to jest brak szacunku dla inteligencji Polek i Polaków.
2: Czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej?
4: No naprawdę, poczytajcie sobie państwo, co ludzie piszą, jak interpretują to pytanie. No naprawdę nie jesteśmy idiotami, żeby dać się wciągnąć w taką, nie wiem, w taką zabawę, którą tutaj proponuje nam prezydent Nawrocki. Ale to jest taka zabawa, którą prezydent Nawrocki robi od momentu, kiedy objął to stanowisko. Generalnie bardzo zależy mu na tym, żeby inicjować pewne tematy, za które on nie jest odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, wspomnieliśmy już tutaj kilka osób, które o polityce klimatycznej zarządów PiS-u w sposób wspaniały się wypowiadały na ten temat, ale myślę, że warto wrócić do źródeł. W 2007 roku pakiet klimatyczny podpisywał Lech Kaczyński. tak? 2007 rok, od tego się wszystko zaczęło. O, tak, oczywiście.
2: Zarząd pierwszy rządu PiS-u, zaczęły się negocjacje, natomiast rząd Donalda Tuska, pierwszy rząd Donalda Tuska także brał w tym udział, więc jeśli już, to odpowiedzialność jest wspólna.
4: No dobrze, ale mówimy od roku 2007. Pakiet klimatyczny jest pewnym pakietem, który... Używając słów prezydenta Andrzeja, prezydenta Nawrockiego, czy z kampanii, czy z teraz, on mówi o tym, że trzeba z tego wyjść, trzeba to zawetować i tak dalej. Znaczy, to jest pokazanie, jakby zaproszenie Polki i Polaków do wyjścia z Unii Europejskiej. Nie ma takiej możliwości, żeby cofnąć się, wycofać się z tych pakietów, bo to jest coś, co nas wszystkich scala. I teraz ostatnia rzecz. Lata zaniedbań, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory nie wiemy, na co zostało wydane 100 miliardów z ETS-ów, które żeśmy przecież pozyskali. PiS się z tego nie rozliczył, więc tak, rzeczywiście jest teraz coraz drożej, ale nie dlatego, że ktoś w 2007 roku wymyślił pakiet klimatyczny, tylko dlatego, że poszczególne rządy nie zrobiły transformacji energetycznej, kwestie klimatyczne nie były traktowane serio, a już nie mówię o tym, co się dzieje na świecie, na Dalekim Wschodzie.
2: Ja tylko dodam dla jasności, rozwijając to, co powiedziała pani poseł, że polskie państwo, bo to pieniądze z tych uprawnień do emisji nie wędrują do Brukseli, tylko one zostają w Polsce. Polskie państwo zrobiło na tym ETS-ie, na tym pierwszym ETS-ie, czyli że firmy muszą kupować uprawnienia do emisji, niemal 140 miliardów starych złotych. Ułamek w ogóle poszedł tylko na unowocześnienie energetyki. Wojciech Machulski, Konfederacja.
1: To jest oczywiście bardzo ważna informacja, że to polskie państwo pobiera ETS, bo w takim razie polskie państwo mogłoby przestać to robić. Oczywiście.
2: Albo wydawać te pieniądze godnie.
1: Albo sprawiać, że będzie taniej. Mi się wydaje, bo to równie dobrze Polska mogłaby nałożyć własny podatek, no i też by wtedy z tego zarabiała, ale ceny dla konsumentów byłyby finalnie wyższe, więc to jest absolutnie niekorzystne dla Polaków. Natomiast no, jest marne pocieszenie, że negocjujemy ETS-2. No, tak samo rząd Donalda Tuska negocjował i, prawda, rzekomo blokował umowę z Mercosur, no, ale potem stwierdzili, no szanowni państwo, nie udało się, prawda, no musi wejść w życie, prawda, i weszło warunkowo w życie od 1 maja. Ale nie, no nie ma właśnie uprawnień. Sami państwo mówicie, że nie da się z tego wycofać.
9: Ale prezydent mówił o tym, na Radzie Bezpieczeństwa.
1: Tak, Unia Europejska, którą chwalimy, prawda, rząd publikuje grafiki, jaka to Unia Europejska jest wspaniała, bo są kilometry dróg, bo jest jedna ładowarka USB-C. Czemu nie zrobiliście grafik, że no dzięki Unii Europejskiej także będzie bardzo drogi.
9: A jeździ pan do pracy na koncerty?
1: Będzie drogie paliwo, będzie drogie remonty.
2: Panie
1: Rzeczyk,
2: dodajmy, że minister Stefan Krajewski skierował sprawy do europejskiego...
0: I powiem panu jedną rzecz, naprawdę. Z taką szyderą pan się wypowiada o tym projekcie, o którym warto może... O którym warto, żeby pan po prostu może najpierw trochę poczytał. Bo muszę panu powiedzieć...
1: O umowie z Mercosur?
0: Nie, o Unii Europejskiej, wie pan. O Unii Europejskiej. Co to jest za projekt? Że to przydarzył się Polsce z tego powodu, że stał się dla nas strefą bezpieczeństwa i rozwoju. Że dzięki tej Unii Europejskiej, także w Europie, i tutaj mówię jako historyk, która była przez wieki targana wojnami, mamy od 80 lat spokój.
9: Ale jak zatrzymali Mentzena w Londynie,
0: można sobie szydzić.
2: Panie marszałku, dajmy powiedzieć Wojciechowi Makulskiemu, bo ja wrócę do tego pytania. Czy państwo popierają wniosek prezydenta?
1: Tylko odniosę się do tych zarzutów, bo tutaj pan Arłukowicz mówi, że sugeruje, zresztą co też robi część koalicji rządzącej, że to dlatego, że Wielkiej Brytanii nie ma w Unii Europejskiej, słowo Mentzen został zatrzymany. Nie został zatrzymany na lotnisku, dlatego... Przygody
2: lotniskowe Mentzena nie interesują
1: co do Unii Europejskiej, a skąd pan o tym wie?
2: Jestem tego akurat pewien, bo znam naszych słuchaczy.
1: Pan marszałek mówi, że ja podważam dogmat o wspaniałości Unii Europejskiej, natomiast w Unii Europejskiej są różni ludzie. Są ludzie, którzy chcieli Europy, ojczyzn, współpracy gospodarczej, co jest dobre dla Polski. Ale byli też ludzie, którzy marzą o tym, żeby Unia Europejska była socjalistycznym superpaństwem. I to jest błąd.
0: Ja też mam takie samo zdanie.
1: Ale w tę stronę idzie Unia Europejska. Polityka klimatyczna zniszczy Polskę.
2: Ja wiem, nie macie senatorów, natomiast czy politycznie popieracie wniosek prezydenta?
1: Znaczy, prezydent ma rację w tym, że Polacy nigdy nie zgodzili się na Zielony Ład. Kiedy Morawiecki się zgadzał na Zielony Ład? Kiedy rząd Tuska teraz będzie...
2: Czy Morawiecki, Kaczyński to nie w imieniu Polaków? się zgadzali?
1: No nie, no przecież Polacy, po pierwsze ja uważam wtedy,
2: no nie, że pan Jarosław Sellin,
1: zgadzali się wtedy na to, kiedy właśnie Kaczyński mówił, że...
9: Konfederacja pojechała z PiS-em.
1: Ale chwila, nawet nie doszedłem jeszcze do tego.
9: W imieniu pisowskich elit się zgodzili.
1: Kiedy Jarosław Kaczyński mówił, że to jest postawienie się na marginesie, przecież Polacy wtedy nie mieli nawet świadomości, bo PiS zresztą z całą wtedy ówczesną tak zwaną totalną opozycją, wtedy nie chcieli o tym mówić. W ogóle to jest piękne, że wtedy w 2021 roku Konfederacja była jedyną partią, która chciała odrzucenia polityki klimatycznej. Wtedy wszyscy to popieraliście.
2: Solidarna Polska także tego chciała.
1: Tak.
2: Ostatnie zdanie Jarosław Sellin.
1: Wszyscy to popieraliście, wszyscy przyznają rację Konfederacji. To jest piękne. Natomiast to referendum niestety, ja uważam, że to nie jest zbyt zgrabny pomysł, szczególnie dlatego, że to pytanie jest z tezą. Tak? Jeżeli chcemy robić uczciwe referendum, to powinniśmy zrobić uczciwe pytanie, a tak to pytanie się zgadzam z tą tezą, ale to nie jest pytanie
3: referendalne. Ja na końcu w tym temacie nieco koncyliacyjnie, bo pracuję w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i dostrzegam, państwo o tym wspomnieli, że ten obecny rząd też widzi zagrożenia związane z ambitnymi planami związanymi z Zielonym Ładem i próbuje to przyhamować, a czasami nawet namawiać do wycofania się z niektórych programów. I zwracam uwagę na to.
9: Robimy z wami koalicję.
3: I zwracam uwagę na to, że mandat, który by ten rząd otrzymał od narodu po referendum, że Zielony Ład generalnie narodowi się nie podoba, wzmocniłby go w realizowaniu tego celu, jakim jest przyhamowanie
2: tego programu.
9: Referendum jest przykrywką na kryptowaluty. Ale chcę powiedzieć naszym słuchaczom, bo mało nas ogląda jakby w obrazie. Ja zawsze
2: nie,
9: oglądam,
2: dużo,
9: ale
2: dużo. Dużo
9: więc przedstawiciel Konfederacji, pan Machulski, jest bardzo młodym człowiekiem. Jest rok młodszy od mojego syna, jest rocznik 2020.
2: Ale bez ageizmu.
9: To nie jest ageizm. To jest podziw. I chciałem pana zapytać na koniec tego programu.
1: No, słucham.
9: Jeździ pan do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii na dowodzie osobistym, czy woli pan jeździć na paszporcie? Podoba się panu to, że jesteśmy razem w Unii Europejskiej, będziemy chronić naszego bezpieczeństwa?
2: Co, ale
9: czy
2: panie ministrze, ale to nie znaczy, że trzeba się zgadzać ze wszystkim, co robi Unia Europejska, nawet jeżeli
9: ale nie walić ją w czambuł, tak jak robi to Konfederacja.
2: Drodzy państwo, na koniec o waleniu w czambuł. Wojciech Makulski, Jarosław Sellin, Jan Oszanik-Wielgus, Bartosz Arłukowicz.
9: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
7: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Po tygodniu od uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia wspomina o nim Donald Trump. Jak napisał w swoim portalu społecznościowym prezydent USA, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został uwolniony dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Mój przyjaciel, prezydent Polski Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu zeszłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał Donald Trump. Podziękował też prezydentowi Białorusi, Aleksandrowi Łukaszence, za współpracę i przyjaźń, dodając, że tu cytat, to takie miłe. Andrzej Poczobut został uwolniony w ramach wymiany więźniów 5-5 między Rosją i Białorusią z jednej strony, a Polską i Mołdawią. Na wolność wyszedł też zakonnik Grzegorz Gaweł oraz inna osoba skazana za szpiegostwo. Polska uwolniła natomiast m.in. rosyjskiego archeologa Aleksandra Butyagina, który prowadził pracę na okupowanym przez Rosjan Krymie. Dramatyczny wypadek na torze w Gnieźnie podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej. Młody zawodnik Patryk Budniak uderzył w bandę, po czym wyleciał z toru prosto na betonowe elementy trybun. Reanimacja żużlowca na miejscu trwała kilkadziesiąt minut. Sportowiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Jego stan lekarze określają jako ciężki, ale stabilny. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i sprawdziła przygotowanie toru do zawodów. Spotkanie zostało przerwane. Podpisanie umowy SAFE tematem burzliwej dyskusji w studiu Radia Z. To nie jest grant, tylko straszliwa pożyczka na okres dłuższy niż PRL. Z tych 180 miliardów złotych będziemy musieli oddać drugie 180 miliardów, przekonywał w siódmym dniu tygodnia Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nawet jeśli to będzie 3%, ale i tu nie mamy pewności, bo dopytywani ministrowie mówią, że nie wiedzą, że to się dobrze, dopiero okaże. Nawet 3% oznacza, że z tych 180 miliardów złotych będziemy musieli oddać drugie 180 miliardów złotych.
0: Odsetki od kredytów koreańskich czy amerykańskich zaciągniętych przez Mariusza Błaszczaka są o wiele większe niż te przy SAFE, odpowiada Joanna Szojring-Wielgus z Lewicy.
2: Ja nie chcę i nigdy nie chciałabym mieć sytuacji taka, jaka była w 1939 roku, kiedy mieszkańcy i mieszkanki musieli się składać na to, żeby polscy żołnierze mieli czym walczyć i jak walczyć.
0: To nie jest dobra sytuacja, że musimy w krótkim czasie wydać duże pieniądze, bo firmy o tym wiedzą. Kwitował dyskusję poseł Konfederacji Wojciech Machulski. Szczecińska stocznia może produkować dla wojska. Zakład zdobył wszystkie wymagane przez prawo certyfikaty i wkrótce może rozpocząć budowę jednostek dla marynarki wojennej. Jak ustalił reporter Radia Z Miłosz Gocłowski, szczegóły przyszłego zamówienia mają być przekazane za 2 tygodnie.
3: Po przejęciu władzy od Zjednoczonej Prawicy i restrukturyzacji spółki stocznia, która miała ponad 100 milionów straty, teraz wyszła na prostą. Dostaje nowe zamówienia i jak mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, wkrótce ma rozpocząć także produkcję dla polskiej armii.
4: Polegałoby to na współpracy przy realizacji części jednostek. Szczegóły zostaną za 2 tygodnie mniej więcej przedstawione, kiedy papiery zostaną sfinalizowane, kiedy dokumenty zostaną podpisane.
3: Stocznia miałaby współpracować z zakładami z Trójmiasta, które mają już praktykę w realizacji projektów dla wojska. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Obywatelstwo to przywilej, na który trzeba zasłużyć, tak MSWiA uzasadnia planowane zmiany w przepisach dotyczących cudzoziemców. Resort zapowiada wprowadzenie obowiązkowego testu, który sprawdzi wiedzę o polskiej historii, wartościach i zasadach. Nowe wymogi to także minimum 8 lat pobytu w kraju, polska rezydencja podatkowa oraz znajomość języka na poziomie co najmniej B2. Procedurę ma kończyć uroczyste podpisanie aktu lojalności wobec Rzeczypospolitej. Rządowy projekt ma podnieść rangę polskiego paszportu i zapewnić pełną integrację nowych obywateli z polskim społeczeństwem. Remonty dróg w Łodzi pod większą kontrolą. Drogowcy mówią o zmianie filozofii remontowania ulic. Podstawą ma być właściwa kontrola budowy, tak by odnowione jezdnie służyły.

0: Biorów Technicznych Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Sprawdzane będzie m.in. to, czy nie pojawiły się wady ukryte czy oznakowanie. 5 medalistów olimpijskich przygotowało nie lada gratkę dla kibiców w warszawskim Parku Górczewska. Przez kilka godzin towarzyszyli mieszkańcom stolicy na specjalnym wydarzeniu międzypokoleniowym. Przygotowali swoje specjalne stacje sportowe, na których można było zaznajomić się z dyscyplinami, które reprezentują. Doskonała frekwencja dopisała m.in. w marszu rekreacyjnym, który poprowadził 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
2: Można z dowolnego punktu zmierzać dowolnie daleko i mierzyć wysoko. Jak najbardziej. Paru takich młodych zawodników tutaj zaobserwowałem, którzy mieli ogromną ambicję, serce do walki. Co najważniejsze, to byli wspierani przez swoich rodziców, bo to jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim, by młody człowiek, który ma swoje ambicje, nie słyszał, że coś jest za trudne dla niego albo mierzy za wysoko. Nie, trzeba go wspierać i koniec.
1: W wydarzeniu brali udział też 2-krotna medalistka olimpijska Agnieszka Kobus z Zawojska, srebrny medalista zimowych igrzysk z Mediolanu Władimir Semiruni oraz brązowi medaliści Krzysztof Kosedowski i Aleksandra Jarecka. Japończyk Geoff Fukuda wygrał tegoroczny bieg Wings for Life. Przebiegł prawie 79 kilometrów, a najlepszy w Polsce i drugi na świecie był Dariusz Nożyński z dystansem prawie 68 kilometrów. W Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz, uciekało w sumie ponad 8 tysięcy biegaczy. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
3: Jestem bardzo zadowolony, fajna atmosfera. Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super, tak dodawało w ogóle tego animuszu.
4: Czy to jest prawda, że ta impreza jednak faktycznie dodaje skrzydeł?
5: Oho, jeszcze jakich? To jest taki power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą, to tak, dodaje takiego kopa.
6: Jak się mija na trasie tych ludzi na tych wózkach, no to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
1: Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Na koniec futbol. Barcelona po raz 29 mistrzem Hiszpanii. Duma Katalonii przypieczętowała triumf w La Liga w najlepszym możliwym stylu, wygrywając El Clasico z Realem Madryt 2-0. Losy spotkania rozstrzygną się już w pierwszej połowie po trafieniach Marcusa Rashforda i Ferrana Torresa. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka obronił trofeum, zdobywając mistrzostwo drugi rok z rzędu. Dla królewskich porażka ma wyjątkowo gorzki smak. Real Madryt ten sezon kończy bez ani jednego trofeum. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
8: Dwie młode dziewczyny, to samo osiedle i historia, która przez lata wyglądała jak dwa niezwiązane ze sobą zaginięcia. Dopiero kiedy śledczy zaczęli łączyć fakty, okazało się, że za tymi dwoma zaginięciami może stać jeden mężczyzna, prowadzący podwójne życie i umiejący wzbudzać zaufanie. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

Był młody, przystojny i sprawiał wrażenie takiego, którego łatwo polubić. Wysoki, ciemnowłosy, śniada cera, po prostu typ chłopaka, za którym dziewczyny oglądały się na ulicy. Na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego. Jeden z tych, którzy w tłumie nie wzbudzają lęku, a wręcz przeciwnie. Potrafią wejść w towarzystwo gładko, bez oporu, bez jakiegoś alarmu. Dopiero później okazuje się, że pod powierzchnią jest coś niepokojącego. Arogancja, agresja i coraz wyraźniejszy ślad po kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. Jacek S. miał już za sobą wyrok za włamanie, choć był jeszcze bardzo młody. I właśnie to bywa w takich historiach najgroźniejsze. Kiedy sygnały ostrzegawcze pojawiają się wcześnie, ale nikt jeszcze nie chce uwierzyć, że są zapowiedzią czegoś znacznie gorszego. To historia o chłopaku, który funkcjonował wśród ludzi, znał swoje ofiary, obracał się w tym samym środowisku, chodził z nimi do szkoły, spotykał się z nimi, rozmawiał, żartował, po prostu był obok. A potem obie z tych dziewczyn zginęły. Każda inaczej i każda w innym kontekście, ale ślad prowadził do tego samego człowieka.

pierwszą była Dorota. Miała 19 lat. Wysoka blondynka, atrakcyjna, taka obok której po prostu trudno przejść obojętnie. Z materiału wyłania się obraz dziewczyny żyjącej lekko, trochę poza bezpiecznymi granicami. Częściej widywano ją w modnych lokalach, w hotelowych restauracjach, na dyskotekach, w towarzystwie ludzi, którzy już wtedy mogli budzić niepokój, między innymi cinkciarzy. Pojawia się też przypuszczenie, że mogła stawiać pierwsze kroki jako tak zwana pani do towarzystwa. A to ważne, bo w takich sprawach styl życia ofiary bardzo często wpływa na kierunek śledztwa. Czasem pomaga, a czasem przeciwnie. Rozmywa krąg podejrzanych tak bardzo, że zaczyna po prostu przypominać już mgłę. 24 kwietnia 1984 roku Dorota spotyka Jacka i Aldonę. Znają się już od dawna, bo jeszcze z podstawówki. Kumplowali się. Więc to nie jest spotkanie obcych sobie ludzi. To jest jeden ze zwyczajnych momentów, ponieważ Dorota robi zakupy przy Piotrkowskiej, dokładnie kupuje torebkę, bieliznę, spodnie, bluzę i sukienkę, a potem zaprasza znajomych do hotelu Grand na obiad i sama płaci za całą trójkę. Już ten detal musiał zastanawiać. Spójrzmy na to z tej perspektywy. 19-letnia dziewczyna, która wydaje pieniądze z rozmachem w realiach, w których taka suma mogła wystarczyć na miesiąc życia. Oczywiście to nie musiało jeszcze oznaczać niczego konkretnego, ale z pewnością przyciągało uwagę także tę niewłaściwą. W czasie spotkania Jacek umawia się z Dorotą, że odkupi od niej bluzkę dla swojej dziewczyny. Niby drobiazg, ale uważam, że to jeden z tych szczegółów, które początkowo mogą wydać się banalne, a jednak nie są. Następnie Dorota spieszy się do fryzjera i ich drogi się rozchodzą na kilka godzin, a później już ślad zaczyna się po niej urywać. Tego samego wieczoru Dorota melduje się w hotelu Trybunalski w Piotrkowie Trybunalskim, oddalonym od Łodzi o około 80 km. Personel zapamięta, że opuszczała ten hotel w towarzystwie mężczyzny. I to tak naprawdę jest jedna z ostatnich twardych informacji o niej, bo potem już zapada całkowita cisza i jest ona uderzająca, nie tylko dlatego, że ona znika, ale, drodzy Państwo, bardzo długo nikt właściwie nie reaguje. Nikt nie zgłasza zaginięcia, nikt nie uruchamia alarmu. Rodzina również nie zwraca od razu uwagi na jej nieobecność. Po Dorocie po prostu zdarzało się już znikać na dłużej i po prostu nie kontaktować z bliskimi. I to jest jeden z takich bardzo gorzkich elementów tej historii, bo czasem ofiara znika nie dlatego, że wszyscy przestają ją widzieć, ale dlatego, że wszyscy są już przyzwyczajeni, że pojawia się i znika według własnych zasad. Idąc dalej, 3 maja 1984 roku przypadkowy mężczyzna spaceruje z psem w Piotrkowie Trybunalskim i to pies coś wyczuwa. Zaczyna węszyć przy kanale przepustowym na skrzyżowaniu krakowskiego przedmieścia z ulicą Eryka i dokładnie tam znajdują się zwłoki młodej kobiety. Kobieta ta jest ubrana i ma na sobie czarne spodnie, białe rajstopy ze złotą nitką i również czarną bluzkę. Obrażenia mogą wskazywać na uduszenie. Na miejscu zostaje także niedopałek papierosa i odcisk sportowego buta. Z pozoru wydawać by się mogło, że tych śladów jest niewiele, ale tak naprawdę wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że ktoś nie tylko odebrał jej życie, ale też porzucił ciało tak, jakby liczył, że przez jakiś czas pozostaje nikim, taką bezimienną blondynką znalezioną przy kanale. Dlatego tożsamości ofiary początkowo nie znano. Milicja wówczas publikuje zdjęcie tejże kobiety w prasie. I dopiero wtedy, to bardzo przykre swoją drogą, zgłasza się tata Doroty. Mówi, że rozpoznaje córkę. No i znów tak naprawdę wraca ten bolesny motyw, który podkreślam. Z uwagi na tryb życia dziewczyny, rodzice nie zgłosili jej zaginięcia, bo brak kontaktu po prostu nie był dla nich niczym niezwykłym.
Ostatni raz widzieli ją około 2 tygodnie przed ujawnieniem ciała w mediach. I w takich sprawach, drodzy Państwo, łatwo osunąć się w prosty osąd, ale dla śledczych to przede wszystkim konkretny problem, bo im później uruchomione zostają poszukiwania, tym więcej znika. Znikają ślady, wspomnienia, świadkowie, znikają okazje po prostu do odtworzenia ostatnich godzin życia. A środowisko, drodzy Państwo, w którym Dorota się obracała, nie pomagało. Ludzie, którzy mogli coś wiedzieć, po prostu nie byli skłonni do współpracy. Zresztą też to były takie czasy, tak mi się wydaje, że współpraca z milicją raczej była kojarzona z donosicielstwem, nawet jeżeli odbywała się w dobrej wierze. W zeznaniach powtarzał się obraz Doroty w towarzystwie zamożnych mężczyzn. Mężczyzn, czyli nie jednego konkretnego. I to od razu rozszerzało pole podejrzeń do granic absurdu, bo jeśli młoda kobieta była widywana z wieloma ludźmi, jeśli wokół niej krążyły pieniądze, hotelowe restauracje, szybkie znajomości, tajemnicze układy, to śledztwo zamiast zawężać się, mówiąc brzydko, zaczynało puchnąć. A w śledztwie jest taki moment, w którym zbyt wiele tropów bywa po prostu równie niebezpieczne, jak tych tropów brak. Na milicję zgłasza się też portier Politechniki Łódzkiej. Mężczyzna przypomina sobie, że widział Dorotę 20 kwietnia na dyskotece w Grandzie. Siedziała tam sama. Powiedziała mu, że nie ma pieniędzy, że pokłóciła się ze swoimi rodzicami i nie może wrócić do domu. Zaproponował jej prowizoryczne schronienie w pustostanie przy Piotrkowskiej 260. Następnego dnia już jej tam nie było. Zostawiła rzeczy, a później spotkał ją znowu w hotelu Grand, tym razem w towarzystwie kilku mężczyzn. Jednego zapamiętał szczególnie, bowiem miał twarz boksera, połamany nos. Kiedy odjeżdżała, zawołał do niej, że będzie czekał przy pustostanie, jednak ona nie zareagowała. Potem znalazł kartkę z prośbą, by przyniósł jej rzeczy właśnie do Grandu. Nie zaniósł. Był na nią zły. Dopiero po lekturze gazety oddał jej reklamówkę milicji. W środku były drobiazgi. Szczotaczka do zębów, paczka papierosów, krem. Śledczy więc próbują ustalić, co działo się z Dorotą między ostatnim pewnym momentem a dniem śmierci. Pojawiają się różne informacje, także te mylące. Pewien ginekolog z Częstochowy nawet twierdzi, że była u niego i była w ciąży, a ojcem dziecka miał być Libańczyk, który chciałby tę ciążę usunęła. Problem w tym jednak, że sekcja zwłok tego po prostu nie potwierdza. Dorota nie była w ciąży, nie miała ze sobą żadnej aborcji. To jest, drodzy Państwo, też wspaniały, klasyczny przykład tego, jak w głośnych sprawach zaczynają krążyć opowieści, które po prostu brzmią sensacyjnie, ale nie wytrzymują konfrontacji z dowodami, a dla opinii publicznej są paliwem. Niestety, wtedy dla śledztwa są hałasem. I właśnie w takim chaosie sprawa Doroty zaczyna tonąć. Młoda kobieta, jak już wiemy, prowadziła ryzykowny styl życia. Jeśli rzeczywiście utrzymywała kontakty seksualne za pieniądze, jeśli wokół niej krążyli obcokrajowcy, taksówkarze, ludzie z półświatka, to sprawcą mógł być teoretycznie niemal każdy. Po paru miesiącach więc śledztwo zostaje umorzone. Ale to nie jest koniec tej historii, jeszcze nie. To dopiero moment, w którym system powie nie wiemy i zamknie teczkę, ale w rzeczywistości ta teczka, no cóż, nie powinna była zostać zamknięta. A to dlatego, że potem znika druga dziewczyna. 17 listopada 1984 roku przepada Iwona, a jest to koleżanka Doroty z dawnych lat. Dziewczyny znały się dobrze, miały wspólnych znajomych, ale były zupełnie różne. I to jest dość istotne, bo Dorota jawi się jako dziewczyna grająca z losem, swobodna, wymykająca się jakimś schematom, a Iwona wręcz przeciwnie. Iwona jest dziewczyną wychowaną twardo, pod kontrolą, zobowiązaną do powrotów o określonej godzinie, dziewczyną pilną, taką zdyscyplinowaną i zresztą uczącą się w studium medycznym. Jedna żyła szeroko, a druga ostrożnie. Tym razem reakcja rodziców jest natychmiastowa. Iwona nie wraca do domu, więc zaczynają jej rodzice szukać jej praktycznie od razu.
Milicja początkowo patrzy na to inaczej, jak na po prostu kolejną nastolatkę, która uciekła z domu. To jest typowy błąd dla tamtych lat i niestety błąd bardzo, ale to bardzo kosztowny. Kiedy system zbyt szybko uznaje, że młoda dziewczyna pewnie gdzieś poszła, pierwsze godziny znowu znikają bezpowrotnie. Rodzice Iwony zostali pozbawieni realnego wsparcia, więc zaczęli próbować wszystkiego. Księdza, jasnowidza i oczywiście to brzmi jak rozpacz, bo po prostu nie wiedzą, gdzie pójść. I w istocie to była rozpacz dla tych rodziców. W końcu trafiają do koleżanki, u której Iwona miała być tamtego wieczoru. I ta dziewczyna potwierdza, że Iwona rzeczywiście tak, odwiedziła ją, ale potem wyszła i dodaje coś, co zmieniło całkowicie kierunek tej sprawy. Z relacji Iwony wynikało, że na wieczór była umówiona z Jackiem. Tylko tyle. Jedno nazwisko, jeden trop. Milicjanci przesłuchują chłopaka i jego kolegów, ale początkowo nic z tego nie wynika. I tu właśnie ta historia naprawdę się zaczyna, bo gdyby spojrzeć na nią z dystansu, nie widać już tylko dwóch ofiar. Ale chłopaka, który wcześniej planował przestępstwa, który miał myśleć o tym, by podchodzić do kobiet pod pretekstem wymiany pieniędzy, wciągać je do samochodu, okradać i dusić. Widać człowieka, który nie działa wyłącznie impulsem, ale potrafi tworzyć w głowie scenariusze przemocy. I widać też, że w jego życiu od dawna pojawiały się sygnały, których nikt nie odczytał albo nie chciał odczytać. Na razie śledczy jednak wciąż nie mają ciała Iwony. Nie mają pełnej rekonstrukcji zdarzeń. Nie mają jednej wersji, bo Jacek będzie kłamał, mieszał, pomawiał, mnożył nazwiska i scenariusze, ale mają już coś zupełnie innego. Rosnące przekonanie, że jeśli chcą zrozumieć, co się stało z tymi obiema dziewczynami, to muszą wejść w psychikę człowieka, który bardzo wcześnie nauczył się jednego, że prawda to nie jest to, co się wydarzyło, tylko to, czym na dany moment uda mu się zapanować nad cudzym myśleniem. W takich sprawach bardzo łatwo popełnić pierwszy błąd. Uznać, że wszystko zaczyna się w chwili śmierci, że historia ofiary naprawdę rusza dopiero wtedy, kiedy ktoś znajduje ciało. Tymczasem w rzeczywistości najwięcej dzieje się dużo wcześniej. Właśnie w tych zwyczajnych rozmowach czy drobnych decyzjach, gestach, które jeszcze nikogo nie alarmują, bo każdy wydaje się w cudzysłowie zbyt mały, żeby zwiastować tragedię. I z Dorotą właśnie tak było. Jej śmierć nie zaczęła się przy kanale przepustowym, zaczęła się niestety dużo wcześniej, w rytmie życia, które z zewnątrz mogło wydawać się swobodne, ale z perspektywy śledczej coraz bardziej przypominało życie na cienkiej granicy pomiędzy kontrolą a całkowitym chaosem. Początkowo milicja przesłuchuje Jacka i jego kolegów. Nic z tego nie wynika i to jest też moment bardzo typowy w sprawach z udziałem młodych sprawców. Po prostu nie przyznają się, nie pękają, trzymają wspólną wersję. Ale coś zaczyna się nie zgadzać. Z czasem sprawy Doroty i Iwony zostają formalnie połączone. I wtedy zaczyna się pojawiać coraz więcej elementów niepokojących dotyczących właśnie samego Jacka. Z zeznań wynika, że nie był tylko biernym uczestnikiem zdarzeń. Pojawiają się informacje, że wcześniej planował napady na kobiety, że miał pomysł, by podchodzić do nich pod pretekstem rozmiany pieniędzy, wciągać je do samochodu, okradać, a następnie dusić. To nie jest już obraz chłopaka, który wpadł w coś przypadkiem. To po prostu zaczyna wyglądać jak proces, jak stopniowe oswajanie się z przemocą. Zresztą w kryminologii istnieje takie pojęcie, nazywa się eskalacją przemocy. Oznacza to moment, w którym sprawca przestaje fantazjować, a zaczyna testować swoje pomysły w rzeczywistości. I czasem właśnie zaczyna się od kradzieży, a potem pojawia się agresja, potem przemoc fizyczna i ta granica przesuwa się jeszcze dalej. W przypadku Jacka bardzo niepokojące jest to, że według materiałów był wcześniej karany za włamanie. A to też oznacza, że kontakt z przestępczością nie był dla niego czymś nowym. Był już po drugiej stronie norm społecznych, a każdy kolejny krok po prostu bywa wtedy łatwiejszy.
Najbardziej charakterystyczne jednak jest to, co zaczyna się dziać podczas przesłuchań, bowiem Jacek nie przedstawia jednej wersji zdarzeń. On przedstawia ich masę. Najpierw wskazuje różne osoby jako potencjalnych sprawców. Później zmienia relacje, dodaje nowe nazwiska. Tworzy w ogóle kolejne warianty. A to zachowanie, które dla obserwatora może wyglądać jak chaos, ale dla śledczych jest to bardzo czytelne. To po prostu próba kontroli narracji. Część sprawców wierzy, że jeśli stworzą wystarczająco dużo wersji wydarzeń, śledztwo wtedy utknie w nadmiarze informacji. Jeśli każdy może być winny, to nikt nie jest wskazany wprost. Jest to strategia, którą w psychologii przesłuchań określa się czasem jako rozproszenie odpowiedzialności przez nadprodukcję informacji. Wśród wskazanych przez niego osób pojawiają się między innymi Roman G. i Jerzy K. Twierdzi, że to właśnie oni byli obecni przy zabójstwie Doroty. Problem polega jednak na tym, że nie ma na to żadnych dowodów. A jedna z tych osób przedstawia bardzo mocne alibi. To jest moment, w którym śledczy zaczynają dostrzegać jeszcze jedną cechę sprawcy, czyli skłonność do manipulacji. Bo kłamstwo polega na zaprzeczaniu faktom, a manipulacja polega na aktywnym kształtowaniu cudzych przekonań. Jacek więc nie tylko zaprzecza, ale próbuje sterować tym, kogo śledczy mogliby uznać za podejrzanych. Zaczyna więc też obciążać Aldonę, czyli swoją dziewczynę. Twierdzi, że ona również była obecna przy zabójstwie Doroty. Oczywiście Aldona temu zaprzecza. I to jest znowu kolejny przykład strategii, którą często się obserwuje u sprawców o wysokim poziomie takiego instrumentalnego podejścia do ludzi, czyli po prostu przerzucanie odpowiedzialności na osoby z najbliższego otoczenia, jeżeli to tylko mogłoby poprawić ich własną sytuację procesową i samopoczucie. Ale w tej historii pojawia się jeszcze jeden szczegół, który z punktu widzenia psychologii kryminalnej jest szczególnie ważny. Jacek znał swoje ofiary. To przecież nie był napastnik z ulicy, to nie był ktoś anonimowy. To był ktoś z ich środowiska. Ktoś, kto wiedział, gdzie bywają. Ktoś, kto wiedział, z kim się spotykają, jakie mają zwyczaje, kiedy mogą być same. A takie przestępstwa często określa się właśnie jako znajome. Sprawca nie jest bliskim przyjacielem, ale równocześnie nie jest też obcym, jest kimś pomiędzy. A to bardzo niebezpieczna pozycja, bo przecież obniża czujność ofiary. I właśnie to mogło mieć znaczenie w przypadku Iwony, bo ta nie była osobą, która wsiadłaby do samochodu z nieznajomym. Ale mogła przecież spotkać się z kimś, kogo znała od lat. I to właśnie czyni tę historię tak niepokojącą. W wielu sprawach kryminalnych istnieje taki moment, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Nie ma spektakularnego zatrzymania czy nagłego przyznania się do winy, albo jednej rozmowy, przesłuchania, które wszystko zmienia. Jest coś subtelniejszego. Moment, w którym śledczy zaczynają rozumieć, że osoba siedząca naprzeciwko nich już absolutnie nie kontroluje swojej historii. I właśnie w przypadku Jacka ten moment następuje. Jest to moment procesu. Z każdą kolejną rozmową jego wersje zaczynają się rozchodzić. Szczegóły przestają do siebie pasować i pojawiają się duże sprzeczności. Im więcej mówi, tym trudniej mu zapamiętać to, co powiedział wcześniej. I znowu to jest jeden z klasycznych mechanizmów w pracy operacyjnej, tak? Czyli pozwolić podejrzanemu mówić, nie przerywać, nie konfrontować, bo przecież osoba, która kłamie, musi pamiętać swoją historię. A osoba, która mówi prawdę, musi pamiętać tylko wydarzenie, tak? Jacek zaczyna się więc gubić. Padają kolejne nazwiska. Próbuje przesuwać odpowiedzialność, znowu tworzy scenariusze z udziałem innych osób, ale każdy taki ruch z jego strony ma swoją cenę. Bo przecież każdą z tych osób trzeba sprawdzić i każde alibi trzeba zweryfikować. I kiedy te osoby zaczynają odpadać jedna po drugiej, po prostu pole manewru zaczyna się kurczyć. Więc pojawia się kolejny element nacisku, czyli konfrontacje. I to jest moment szczególnie trudny dla niego, bo nie rozmawia już tylko z funkcjonariuszem, ale musi spojrzeć w twarz osobie, którą przecież wcześniej obciążał. Utrzymać swoją wersję to wymaga dużej kontroli emocji. Więc Jacek zaczyna tę kontrolę tracić.
zaczyna mówić coś, co po raz pierwszy zbliża śledczych do realnego przełomu. Deklaruje, że może wskazać miejsce ukrycia ciała Iwony. Oczywiście takie deklaracje zawsze traktuje się ostrożnie, bo przecież zdarza się, że podejrzani blefują, licząc na przykład złagodzenie sytuacji. Próbują kupić czas, ale jednocześnie każdy taki sygnał trzeba sprawdzić. Jacek więc mówi, że jeśli prokurator zadeklaruje, że nie wystąpi o karę śmierci, wskaże miejsce. A to bardzo ważny moment tej sprawy, bo też pokazuje, że zaczyna działać już nie tylko jako ktoś próbujący zaprzeczać, ale ktoś, kto negocjuje. A negocjuje się wtedy, kiedy zaczyna się już rozumieć swoją sytuację procesową. Prokurator podejmuje więc decyzję o złożeniu takiej deklaracji. Jacek prowadzi funkcjonariuszy więc w rejon ulicy Telefonicznej w Łodzi. I tam, w terenie, który dla przypadkowej osoby wygląda jak wiele podobnych miejsc, czyli zarośla, przestrzeń bez świadków, krzaki, wskazuje konkretne miejsce, więc zaczynają się prace. Z ziemi zostaje wydobyte ciało Iwony. Nie ma już wątpliwości, że dziewczyna nie uciekała, nie wyjechała, nie zaczęła nowego życia. Została zamordowana i ukryta w sposób, który wskazuje na świadome działanie sprawcy, na porzucenie ciała w przypadkowym miejscu, ale próbę jego ukrycia. W kolejnych wyjaśnieniach Jacek przyznaje, że spotkał się z Iwoną feralnego dnia. Twierdzi jednak, że nie działał sam. Pojawia się kolejna wersja, że obecny był jeszcze jeden mężczyzna. To jest kolejny typowy mechanizm obronny. Jeśli nie da się zaprzeczyć udziałowi, można przecież próbować rozmyć odpowiedzialność. Ale nawet w tych wyjaśnieniach zaczynają pojawiać się elementy, które znowu pozwalają śledczym odtworzyć schemat działania. Z relacji wynika, że Iwona mogła zostać zwabiona pod pretekstem spotkania. Nie była osobą przypadkową. Jak już ustaliliśmy, była kimś, kto Jacka znał i komu mogła zaufać. Pojawia się też możliwy motyw. Według materiałów Jacek mógł obawiać się, że Iwona posiada informacje dotyczące zabójstwa Doroty. Jeśli rzeczywiście tak było, druga zbrodnia mogła mieć charakter eliminacji potencjalnego świadka. Z perspektywy kryminologicznej to również bardzo istotny moment, bo jeśli druga zbrodnia rzeczywiście była związana z pierwszą, oznacza to zmianę jakościową. Pierwsze zabójstwo mogło być jeszcze postrzegane jako czyn wynikających z chciwości, konfliktu, impulsu, ale drugie, jeśli było motywowane chęcią ukrycia pierwszego, wskazuje już na bardziej świadome zarządzanie ryzykiem wykrycia. I to jest różnica między przestępstwem reaktywnym a przestępstwem instrumentalnym. W międzyczasie śledczy zaczynają też lepiej rozumieć zachowanie Jacka po zaginięciu Iwony. W takich sprawach przecież bardzo ważne jest to, co sprawca robi po fakcie, czy próbuje pomagać w poszukiwaniach, czy zachowuje się normalnie, czy wykazuje nadmierne zainteresowanie śledztwem, czy wycofuje się. A w przypadku Jacka widać próby kontrolowania informacji i kierowania podejrzeń w inne strony. To zachowanie często jest obserwowane u sprawców, którzy chcą właśnie pozostać bardzo blisko wydarzeń, ale nie jako podejrzani, tylko właśnie jako osoby pozornie współpracujące. Jednocześnie jego wcześniejsze działanie, jego wcześniejsze zachowania zaczynają układać się w logiczny ciąg. Włamanie, pomysły napadów na kobiety, kłamstwa podczas przesłuchań i wskazanie miejsca ukrycia ciała dopiero pod presją. I to oczywiście przestaje wyglądać jak przypadkowy ciąg zdarzeń i zaczyna wyglądać jak rozwój przestępczej kariery. Mówiąc w cudzysłowie, młodego sprawcy, który z każdym kolejnym krokiem przesuwa swoje granice. Po odnalezieniu ciała Iwony sytuacja Jacka radykalnie się zmienia. Nie może przecież już twierdzić, że dziewczyna wyjechała, że nie wie, co się z nią stało. Już wiemy, że on to wie. I wtedy zaczyna się coś bardzo charakterystycznego, jak powiedziałam, czyli wiele historii, wiele wersji, przerzucanie winy.
I kiedy śledczy nadal zaczynają zestawiać ze sobą sprawy Doroty i Iwony, pojawia się element, który ma ogromne znaczenie, czyli też ta powtarzalność, bo obie ofiary znały Jacka, spotykały się z nim dobrowolnie, żadna też nie traktowała go jako realnego zagrożenia. Jednak z materiałów wynika także, że już wcześniej rozważał popełnianie przestępstwa przeciwko kobietom. Plan, który się pojawił, jest prosty i bardzo charakterystyczny. Pretekst rozmiany pieniędzy, nawiązanie kontaktu, a następnie próba użycia przemocy. Pojawia się jednak element wyprzedzającego myślenia i przygotowania. A to z kolei zmienia sposób patrzenia na sprawcę, bowiem pierwsze zabójstwo mogło mieć związek z motywem finansowym, tak? Dorota miała przy sobie pieniądze, Jacek wiedział o jej dobrej sytuacji. I to stworzyło okazję, którą postanowił wykorzystać. Drugie zabójstwo zaczyna jednak wyglądać całkowicie inaczej, bo znowu, jeśli rzeczywiście Iwona posiadała te informacje łączące go ze śmiercią Doroty, a to stanowiło dla niego zagrożenie, to motyw ten przestał być ekonomiczny, a zaczął być defensywny, bo nie chodziło już o zysk, ale zmniejszenie ryzyka wykrycia. A to trochę zmienia kwestię ustaleń również z prokuratorem. W tej sprawie nie było więc jednego olśnienia, ani tej sceny z filmu, w której ktoś nagle uderza dłonią w stół i mówi: to on. Jacek nie wpadł dlatego, że śledczy mieli jeden dowód. Wpadł właśnie dlatego, że z każdym kolejnym przesłuchaniem, z każdą kolejną osobą i każdą kolejną rzeczą należącą do ofiar, jego własna sieć kłamstw zaczynała się pruć. Powoli, ale nieodwracalnie. I właśnie to w tej historii jest najważniejsze. Przez długi czas chaos działał na jego korzyść, ale w końcu ten sam chaos zaczął go obciążać. Po zaginięciu Iwony i po połączeniu obu spraw, śledczy zaczęli coraz wyraźniej widzieć, że po prostu nie mają do czynienia z dwoma osobnymi dramatami. Dorota i Iwona pochodziły z tego samego środowiska, znały tych samych ludzi, nazwisko Jacka więc wracało przy obu historiach. Pętla zaciskała się jednak nie od razu. Najpierw były te przesłuchania znajomych, kolegów, dziewczyn z otoczenia, ludzi, którzy coś widzieli, coś słyszeli albo coś dostali. I im więcej osób trafiało na milicję, tym bardziej rosło przekonanie, że Jacek ma z obiema sprawami coś wspólnego. Przełom jednak przyszedł po przesłuchaniu Beaty. Dziewczyna powiedziała, że Jacek sprzedał jej sukienkę i bluzkę, a przy tym wyraźnie zaznaczył, żeby nie pokazywała tych rzeczy Aldonie. Pamiętacie Państwo, wspominałam o kupnie. I to właśnie wtedy, po rozmowie z Aldoną, wyszło na jaw, że te ubrania należały do Doroty. Aldona była przecież świadkiem, jak Dorota kupowała je wcześniej. Co więcej, była pewna, że podczas wspólnego obiadu w Grandzie Jacek nie odkupił od niej tych rzeczy. Były nowe, jeszcze nie noszone, a to oznaczało jedno. Musiał spotkać się z Dorotą później, już poza oczami świadków. Chwilę potem milicja dotarła do byłej dziewczyny Jacka z Warszawy, tej, dla której miał tę bluzkę kupować, i ona z kolei miała, ale torebkę Doroty, którą dostała od niego w prezencie. Do tego doszedł jeszcze odcisk podeszwy, znaleziony przy miejscu ukrycia ciała, pasujący po prostu do jego obuwia. I właśnie wtedy, 28 lutego, dokładnie 1985 roku, prokuratura zdecydowała o zastosowaniu aresztu. Od tego momentu oczywiście Jacek zaczął robić to, co już robił i co robi wielu sprawców, którzy wiedzą już, że grunt osuwa się spod nóg, czyli nadal nie trzymał się jednej wersji, nadal mnożył kolejne, nadal wciągał do sprawy innych, pomawiał Siwego, jego ojczyma, później kolejne osoby. Twierdził nawet, że wcześniej zeznania zostały na nim wymuszone. Oczywiście w praktyce nie budował linii obrony, tylko próbował zalać śledztwo nadmiarem wersji, jak już wspomniałam.
W przypadku Doroty pełnej rekonstrukcji niestety nigdy nie udało się odtworzyć z absolutną pewnością. Dlatego też Państwu krok po kroku tego nie opowiedziałam, bo to warto też powiedzieć wprost. Ta sprawa przecież nie jest bajką o idealnie domkniętym śledztwie. Według wersji przyjętej przez prokuraturę, Jacek i Dorota umówili się na później, jeszcze podczas spotkania w Grandzie. Właśnie prawdopodobnie wtedy, kiedy Aldona na chwilę wyszła. Prokuratura zakładała, że Dorota miała przy sobie dużą ilość gotówki. Możliwe też, że właśnie weszła wcześniej w konflikt z kimś w Łodzi i nie mogła tam bezpiecznie zostać. Recepcjonistka hotelu Trybunalski zapamiętała, że dziewczyna prosiła, by nikomu nie mówić o jej pobycie, a obsługa wspominała, że pytali o nią jacyś mężczyźni. Nie wiadomo jednak z całkowitą pewnością, czy do tego Piotrkowa pojechała sama, czy z Jackiem. Możliwe, że dołączył do niej później. Wiadomo natomiast, że hotel opuścili razem wieczorem 24 kwietnia. I motyw tej zbrodni prokuratura widziała początkowo jako finansowy. Dorota została uduszona, jej ciało, jak wiemy, trafiło do kanału przepustowego, ale później dużo mocniejszy procesowo okazał się wątek Iwony. To właśnie tutaj śledczy zdobyli dowód, którego już nie dało się rozbroić. Tak jak wspomniałam, Jacek bardzo bał się kary śmierci. Podczas jednego z przesłuchań zapytał, co mu grozi za zabójstwo i wtedy prokurator, dokładnie Małgorzata Rons, wykorzystała jego lęk i po prostu obiecała, że nie będzie żądała kary śmierci, jeśli wskaże miejsce ukrycia ciała Iwony. Wtedy Jacek przystał na tę propozycję, a nawet zażądał jej na piśmie, choć w chwili zabójstwa Doroty był niepełnoletni, więc kara śmierci i tak nie mogła go objąć. Jednak to był moment, w którym pękł. Zaprowadził śledczych w okolice poligonu i wskazał miejsce zakopania ciała. Rodzice Iwony byli wtedy na miejscu. Technicy rozgrzebali tę ziemię powoli i z ziemi wyłoniło się ciało dziewczyny z kneblem w ustach. No i wtedy już, od tej chwili nie było już odwrotu. I potem znowu Jacek próbował zmieniać wersję, twierdził, że z zabójstwem Iwony nie miał nic wspólnego. Potem, tak jak wspomniałam, że zrobił to Siwy i Piotrek. Kiedy wykazano mu, że ta przyczyna śmierci Iwony nie zgadza się z jego opowieścią, znowu przeszedł do kolejnej wersji. I według tej relacji Iwona była zła, bo nie oddał jej pieniędzy. Wypomniała mu brak lojalności i kontakty z innymi dziewczynami. Wtedy właśnie miało dojść do kłótni, wzajemnych wyzwisk, nawet spoliczkowania. I wtedy, jak sam twierdzi, wetknął jej do ust ściereczkę, żeby ją uciszyć. Kiedy go ugryzła, związał ją i wepchnął knebel głębiej. Wyszedł na chwilę, a kiedy wrócił, Iwona już nie żyła. A potem zawiózł jej ciało samochodem i zakopał w okolicy poligonu. Oczywiście to była jego wersja minimalizująca, taka, w której przemoc miała niby wymknąć się spod kontroli, ale oczywiście, drodzy Państwo, prokuratura patrzyła na to inaczej. Zdaniem prokurator Rons, Iwona domyślała się po prostu, co Jacek zrobił Dorocie i mówiła o tym otwarcie. Podejrzewano, że domagała się też zwrotu pożyczonych pieniędzy, a kiedy Jacek odmówił, zagroziła, że powie policji o swoich podejrzeniach. I w tej wersji druga zbrodnia, tak jak już powiedzieliśmy nawet kilka razy, nie była impulsem, tylko świadomym usunięciem problemu. Prokuratura przyjęła, że Jacek działał z premedytacją. Po spotkaniu z Iwoną posprzątał dom, pozmywał naczynia, pozbył się jej rzeczy, ukrył ciało, a kilka dni wcześniej zaczął już opowiadać o tym, co rzekomo zwierzyła mu się dziewczyna, być może po to, by wcześniej ustawić sobie właśnie wygodną narrację i zrzucić podejrzenia na innych. To bardzo ważne, bo też pokazuje różnicę między człowiekiem, który wpada w szał, a człowiekiem, który po zbrodni próbuje zarządzać konsekwencjami. A Jacek zdecydowanie należał do tej drugiej kategorii. Kiedy sprawa trafiła do sądu, materiał dowodowy nie opierał się już wyłącznie na jego zmiennych wyjaśnieniach. Owszem, były one ważne, ale nie one stanowiły fundament. Fundamentem były rzeczy Doroty, znalezione u kobiet związanych z Jackiem. Ślad podeszwy pasujący do jego obuwia, fakt późniejszego kontaktu z Dorotą, którego początkowo nie dało się wykazać, a potem został obudowany dowodami, a przede wszystkim
wskazanie miejsca ukrycia ciała Iwony. To właśnie ten ostatni element miał ten ciężar, którego przecież nie dało się już rozbroić kolejną opowieścią. Proces przeciwko Jackowi rozpoczął się dokładnie 3 września 1987 roku, prawie 3 lata po dokonaniu obu zbrodni. Wyrok zapadł dokładnie 28 stycznia 1988 roku. Jacek został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na 10 lat oraz grzywny w wysokości 100 tysięcy złotych. Ta historia kończy się skazaniem. Nie pogłoską, nie legendą osiedlową, nie podejrzeniem wiszącym w powietrzu przez dekady. Skazaniem. Materiał podaje również, że w trakcie odbywania kary Jacek miał kilkakrotnie przerwy. W tym czasie, drodzy Państwo, ożenił się, doczekał się potomstwa, a później się rozwiódł. Jest w tym coś szczególnie gorzkiego. Dla Doroty i Iwony czas zatrzymał się na zawsze, a dla sprawcy, mimo wyroku, życie w jakiejś formie dalej płynęło. Chyba właśnie tak trzeba tę sprawę domknąć. Dorota i Iwona były różne, jedna żyła szybko, bardzo ryzykownie, szeroko. Druga ostrożniej, ciszej, bardziej pod kontrolą, a jednak obie zginęły z rąk tego samego człowieka. Jedna najpewniej dlatego, że stała się dla niego okazją, a druga dlatego, że mogła stać się dla niego zagrożeniem. I właśnie dlatego ta sprawa jest tak ważna, bo pokazuje nie tylko samą zbrodnię, ale też drogę do niej. Drogę, na której wcześniej były włamania, plany napadów, manipulacje, kłamstwa, przerzucanie winy, testowanie granic, aż w końcu granicą przestało być cudze mienie, stało się nią cudze życie. Drodzy Państwo, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, reagujcie na swoją intuicję, nawet jeśli inni ją bagatelizują, bo profilowanie sprawców to jedno, ale dla mnie, jako dla kryminologa, najważniejsze jest to, żebyście nigdy nie musieli stać się częścią takich historii. Wasza świadomość i wasza prewencja to jest najlepsza ochrona, jaką możecie sobie dać. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą brutalnego zabójstwa 4-osobowej rodziny w Siennicy. Zachęcam do subskrypcji kanału, podbijania go. Bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową jest całkowicie nie do przyjęcia, napisał Donald Trump. Prezydent USA nie podał żadnych szczegółów. Właśnie przeczytałem odpowiedź od tak zwanych przedstawicieli Iranu. Nie podoba mi się to, całkowicie nie do przyjęcia. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie. Prezydent Donald J. Trump. Brzmi treść wpisu zamieszczonego przez Trumpa. Prezydent USA nie rozwinął swojej wypowiedzi. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że w razie braku porozumienia wznowi bombardowania i groził reżimowi w Teheranie zmieceniem z powierzchni ziemi. Według irańskiej agencji TASS, nim cytowanej przez Reutera, Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. Amerykańskie media, w tym Axios i New York Times, podawały, że obie strony rozmawiały na temat krótkiego 30-dniowego rozejmu i porozumienia o ogólnych ramach pokoju wraz ze stopniowym odblokowaniem cieśniny Ormuz. Ten okres miałby być przeznaczony na ustalenie szczegółów. Wśród wymienianych warunków była mowa o 12-letnim zawieszeniu wzbogacania uranu przez Iran i przekazaniu do USA zapasów wzbogaconego uranu. Na deklarację Trumpa reagują rynki. Ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły. Za baryłkę ropy Brent trzeba zapłacić $104, czyli ponad 2,5% więcej niż wczoraj. A jutro wirtualne spotkanie ministrów obrony ponad 40 państw organizowane przez Francję i Wielką Brytanię. Jego tematem będzie przywrócenie przepływu towarów przez cieśninę Ormuz. Przekształcamy porozumienie dyplomatyczne w praktyczne plany wojskowe, powiedział brytyjski minister obrony John Healey. Wcześniej Teheran ostrzegł Francję i Wielką Brytanię przed wysyłaniem przez te państwa okrętów na Bliski Wschód. Politycy PiS bronią decyzji Zbigniewa Ziobry o wyjeździe do USA. O tym, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, informują prawicowe media. Jarosław Sellin z PiS mówi, że rozumie decyzję Ziobry, bo i on, i były wiceminister Marcin Romanowski nie mają szans na sprawiedliwy proces.
1: Zapowiedzi polityków z władzy wykonawczej były takie, że właściwie ta sprawa jest rozstrzygnięta, że panowie wylądują w aresztach tymczasowych.
0: Romanowski jest ścigany europejskim nakazem aresztowania w sprawie Zbigniewa Ziobry. Taka decyzja sądu jeszcze nie zapadła. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że dziś wystąpi do USA o ekstradycję podejrzanego o 26 przestępstw polityka PiS. To temat zastępczy tak o referendum w sprawie Zielonego Ładu, które proponuje prezydent, mówią politycy koalicji. Karol Nawrocki złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie głosowania. Piotr Zgorzelski z PSL-u w programie Radia Z 7 dzień tygodnia zapewnił, że senatorowie jego partii nie poprą pomysłu prezydenta, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że to próba przykrycia tematu afery kryptowalutowej i niewygodnego dla Nawrockiego tematu pieniędzy z programu Safe. Podobnego zdania jest Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: Prezydentowi pali się dzisiaj pod jego tronem z powodu kryptowalut i tego wymysły o zmianie konstytucji, o zespołach, o referendach, o tej zielonej energii. To wszystko jest po prostu próba nieudolnej zasłony tego, że został prezydentem w mojej ocenie między innymi dzięki temu, że rynek kryptowalut w Polsce szalał bez żadnej kontroli.
0: Prezydenckiego pomysłu bronił Jarosław Sellin z PiS-u.
3: Zielony Ład z tymi wszystkimi podprogramami to jest po prostu ideologiczne szaleństwo wyłącznie Europy.
4: Czyli tak za referendum jednym
3: żadnym i tak, ale referendum zmierza do tego, żeby rządowi dać instrument do zracjonalizowania tego programu albo wycofania.
0: Pytanie, które według prezydenta powinno paść w referendum, to czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W Krakowie powstanie Dom Literatury i Języka, zapowiadają to władze miasta. To realizacja obietnicy z 2013 roku. Gmina dostała 50 milionów złotych z unijnego programu Phoenix na rozwój dzielnicy kreatywnej Wesoła. Te tereny w centrum miasta zajmowane do niedawna przez szpital uniwersytecki. I właśnie w jednym z poszpitalnych budynków powstanie Dom Literatury i Języka, o czym reporter Radia Z Przemek Taranek rozmawiał z dyrektorką krakowskiego biura festiwalowego Karoliną Pietyrą.
5: Teraz

0: Remont trwa tam już 12 lat i potrwa jeszcze co najmniej 2. Mowa o warszawskiej sali kongresowej. Gotowa jest tylko znajdująca się na stropie rozeta w kształcie słońca. Przez lata komplikacji było wiele, ale głównym problemem okazała się konieczność usunięcia blisko 1500 ton azbestu. Takich ilości w ścianach nikt się nie spodziewał, mówi dyrektor pionotechnicznego w Pałacu Kultury i Nauki Piotr Łosiak.
1: No, okazało się tu być znacząco więcej niż zakładaliśmy. Z mojej perspektywy ten remont trwa od listopada 2023. Przedłużymy je i planujemy zakończenie tych wszystkich prac na przełomie roku 2027-2028.
0: Od 2023 roku budową zajmuje się nowy wykonawca. Całkowity koszt remontu sali kongresowej może sięgnąć, uwaga, blisko 500 mln zł. Synoptycy ostrzegają, w tym tygodniu możliwe są przymrozki. Przed nami trzej zimni ogrodnicy i zimna Zośka. To zazwyczaj ostatnia fala przymrozków. Czego więc nie sadzić w ogródkach i z jakimi pracami jeszcze się wstrzymać? O tym z działkowcami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
2: Przed zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką nie sadzimy bardzo wrażliwej na mróz bazylii, pomidorów ani papryki. No chyba, że pod folię.
3: Czyli trzeba teraz sadzić rzeczy bardzo czujnie.
2: To oczywiście nie oznacza, że na działce nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Praca w re.
4: Róże już...
5: Wsadzamy, winogrona wsadzamy, tak, jakieś tam cebulki.
2: A synoptycy przyznają, że to już tak zwykle bywa, że ogrodnicy i zimna Zośka to ostatni podmuch arktycznego powietrza. Potem już tylko lato, lato i lato.
0: Radio Z na jednej z warszawskich działek od kilkunastu dni prowadzi radiowy ogród działkowy. Co się tam dzieje? Możecie zobaczyć na radioz.pl. Teraz to już wszystko. Dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest 5:30, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Sytuacja opanowana, pożar nie rozprzestrzenia się, ale strażacy wciąż na miejscu. Dogaszając pogorzelisko, przeczesali około 350 hektarów lasów Puszczy Solskiej. W akcję zaangażowanych jest około 200 strażaków.
5: Szukają jeszcze ewentualnych zarzewi ognia, przekopują je i przelewają wodą. Pożar robią m.in. obszary torfowe, w których mogą być ukryte zarzewia ognia. Strażacy wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze. Szacowanie strat zacznie się dopiero po ostatecznym zakończeniu akcji.
6: Tydzień po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta Donald Trump zabiera głos w sprawie jego wypuszczenia z białoruskiego więzienia. Jest wolny dzięki wysiłkom moim i prezydenta Nawrockiego, pisze amerykański prezydent. I dziękuję białoruskiemu przywódcy za, tu cytat, współpracę i przyjaźń.
5: Mój przyjaciel, prezydent Polski Karol Nawrocki spotkał się ze mną we wrześniu zeszłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia, pisze Trump na swojej platformie internetowej. Dziś Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. Stany Zjednoczone działają na rzecz wszystkich sojuszników i przyjaciół, podkreśla prezydent USA.
6: Ceny na stacjach po weekendzie bez zmian. Za litr benzyny 95 płacimy nie więcej niż 6,35, a za benzynę 98 6,85.
5: Litr diesla z kolei kosztuje maksymalnie 7 zł i 3 grosze. Ceny na jutro minister energii ogłosi dziś w południe.
6: Szczecin przywraca do życia stare urządzenia. Znowu działają zabytkowe, ponad 120-letnie pompy miejskie.
5: Te bogato zdobione urządzenia od lat przyciągają turystów. Charakterystyczny element Szczecina po długiej w tym roku zimie znowu pracuje, mówi rzeczniczka Zakładu Wodociągów Hanna Pieczeńska.
7: Dzisiaj te pompy służą nam głównie do tego, żeby chronić mieszkańców w takich ekstremalnych sytuacjach związanych z brakiem wody. I dlatego robimy wszystko, żeby one były nie tylko ładne, ale też funkcjonalne, pomimo tego, że tej wody napić się nie powinniśmy.
6: W sumie w Szczecinie jest ponad 120 miejskich pomp. Najstarszych, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, jest kilkadziesiąt.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: A cóż to dzisiaj w pogodzie widzimy, słuchajcie, na południu ciągle deszczowo i bardzo dobrze, bo były takie miejsca niedawno w Polsce, że przez 2 miesiące nie spadła ani kropla deszczu.
10: No, dokładnie, a teraz już wszystko będzie mokre i takie, uważajcie na kalosze.
9: Na północy 11 stopni, na południu nawet 17.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry bardzo, kłaniamy się nisko. Nowy tydzień, nowe możliwości. Fantastycznie, że zaczynacie ten tydzień z Radiem Z. Dzisiaj 11 maja, imieniny obchodzą Zuzanna, Franciszek oraz Ignacy.
1: I ja mam takie specjalne dni, są zawsze takie święta. I dzisiaj jest dzień bez śmiecenia i dzień doradcy podatkowego.
0: Mhm. No to Bartek, szybki test. Jak zjesz krówkę ciągutkę i zostaje ci papierek, co z nim robisz?
1: Idę do kosza.
0: Bardzo dobrze. Nie spodziewałem się po tobie takiej dobrej odpowiedzi.
1: Znaczy, no jak jest naprawdę dobra ciągutka, to nie ma co wyrzucać.
0: No właśnie. Dlaczego już nie śpicie, kochani? Dajcie znać na ogólnopolską centralkę porannego wstawania. 321 321 321, numer do nas.

0: Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Wczesna pora, to słuchają Państwa Radia Z i pytaliśmy się Was, dlaczego Wy jeszcze nie śpicie?
1: Witam serdecznie. Zazwyczaj zaczynam pracę o 6:00, dziś wyjechałem godzinę prędzej, ponieważ kilka dni temu urodziła mi się wnuczka i chcę skończyć prędzej pracę, żeby pojechać ją odwiedzić. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wow, witamy. Czyli można powiedzieć, że urodziła się wnuczka, czyli kolejna słuchaczka Radia Z. Ona jeszcze nic nie rozumie, ale my teraz możemy powiedzieć temu dzieciaczkowi, słuchaczowi tak, żeby wszystko to dziecko zrozumiało. Wiesz, jak się mówi do bobasków?
2: Jak?
0: To powiedz tak, nie, no przecież wiesz, jak się mówi do bobasków, no.
2: No nie wiem, moje bobaski to już, wiesz, mówią do mnie, tato, puść mi bliczka.
0: No to ja powiem do bobaska, dzień dobry bardzo w Radiu Z, uwaga.
3: Dobra.
4: A ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki

0: Reklama.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się szósta, jest poniedziałek, 11 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
8: Spod parasola Orbana pod gwiaździsty sztandar Ziobro w USA.
9: Statek z hantawirusem jest na Teneryfie. Większość pasażerów zeszła na ląd.
8: Tego egzaminu nie da się nie zdać. Ruszają sprawdziany ósmoklasistów.
7: Szósta.
8: Prokuratura zrobi wszystko, by sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski. Śledczy zapowiadają, że wykorzystają wszystkie dostępne możliwości.
9: Ścigany były minister sprawiedliwości z PiS wyjechał do USA z Budapesztu. Na Węgrzech dostał azyl polityczny od Orbana, ale władza właśnie się zmieniła.
8: Jak to możliwe, że wyjechał, skoro prokuratura odebrała mu paszport? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
10: Prawdopodobnie posługiwał się tak zwanym genewskim dokumentem podróży wydawanym na mocy Międzynarodowej Konwencji Uchodźcom. Prokuratura na razie nie może ścigać byłego ministra, bo sąd nie wydał za nim europejskiego nakazu aresztowania. Procedura ciągle trwa. Nie ma też noty Interpolu o potrzebie zatrzymania polityka.
11: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego, prokurator wykorzystał wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do zgromadzenia podejrzanego do Polski.
10: Zapewnia jednak rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Prokuratura chce postawić politykowi PiS 26 zarzutów za wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na partyjne cele.
8: Wycieczkowiec z hantawirusem zawinął na Teneryfę. Większość pasażerów zeszła na ląd i po zbadaniu odleciała do swoich państw. Reporter Radia Z Tomasz Kubat ma więcej informacji.
12: Dzień dobry.
8: Tomek, a co z pozostałymi turystami?
12: Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Dwa ostatnie samoloty ewakuacyjne zabiorą ich do Holandii i Australii. Sama jednostka ma wypłynąć dziś po południu już tylko z częścią załogi do holenderskiego portu w Rotterdamie, gdzie ma dotrzeć w ciągu 5 dni. Hiszpańskie władze utrzymują, że wszystkie osoby, które opuściły pokład, były przebadane i zdrowe, a cała operacja przebiega bez zakłóceń, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z ewakuowanych pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia.
9: Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.
8: Rosyjski dyktator zaczyna mówić o pokoju. Władimir Putin po nieudanej paradzie na Placu Czerwonym jest gotowy do spotkania z prezydentem Ukrainy.
9: Stawia jednak absurdalne warunki. Chce, żeby Zełenski przyjechał do Moskwy, a negocjatorem został były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder, który po zakończeniu kariery politycznej pracował dla Gazpromu.
8: Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski w wiadomościach ze szczegółami. Miłosza, co na to Ukraina?
13: Oczywiście na wizytę w Moskwie nikt nie zamierza się zgadzać. Taka propozycja padała już wcześniej i w zamian za to ukraiński prezydent zaprosił rosyjskiego dyktatora do siebie do Kijowa. Ukraina chce spotkania na neutralnym gruncie, ale Putin zapowiedział, że zgodzi się na to tylko wtedy, gdy ustalone już będą warunki pokoju czy też kapitulacji Ukrainy, bo po raz kolejny rosyjski prezydent zażądał wycofania się Ukrainy z całego Donbasu. Po raz kolejny więc skończy się na zapowiedziach, do rzeczywistych działań raczej nie dojdzie.
9: Propozycje Putina komentują też Niemcy. Ze strony Berlina nie ma zgody na udział w negocjacjach byłego kanclerza.
8: Idzie zwrot w pogodzie. Od dzisiaj w całej Polsce więcej chmur i deszczu, na razie przelotnego, ale w nocy ma już solidnie padać.
9: A na razie żółte alerty przed przymrozkami dla ściany wschodniej od Suwałk po Chełm obowiązują do 8 rano.
8: Może się przydać parasol w drodze na egzamin. Swoje sprawdziany zaczyna dzisiaj prawie 400 tysięcy ósmoklasistów.
9: Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki i wyborów ósmoklasistów, mówi Michałowi Dziennejskiemu szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
0: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
14: Ale nie można go nie zdać.
0: Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności.
9: I nie można go poprawić. Wyniki egzaminów będą 3 lipca.
8: Pytania do gościa Radia Z przygotowuje już Bogdan Rymanowski. Polityczne otwarcie tygodnia, 7:30. Gościem będzie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
7: Alergicy, jesteście tam, bo ja dzisiaj mam taki tryb wokalu specjalnie dla was włączony. Słuchajcie, pogoda się zmienia rzeczywiście. Dzisiaj w całej Polsce od popołudnia już deszczowo i burzowo. Chłodniej na zachodzie 18 stopni, w centrum około 22, na wschodzie jeszcze 23 stopnie. Wszędzie chwilę ze słońcem, ale jutro już słońca nie zobaczymy. Jutro maksymalnie 14 i deszczowo.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
15: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
7: A to jest idealny numer do porannej gimnastyki, przy której normalnie przysiady i pompeczki robią się same. Kłaniamy się nisko, Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Zaczynamy nowy dzień, to poniedziałek. Ale spokojnie, damy radę, 11 maja. 5 po 6, stary brat mówi do głośników.

12 po 6, słuchacie Radia Z. Rany, jaka dobra kawa. Słuchajcie, byłem ostatnio w markecie na dziale ogród i patrzę, a tam takie białe kamyczki do ogrodu, które nazywają się, nie po prostu białe kamyczki do ogrodu, tylko nazywają się Biała Marianna. I tak sobie myślę, że wychodzi na to, że po dziwnych nazwach farb pokojowych, gdzie różowy nie był różowym, tylko łososiowym, teraz przyszedł czas na kamyczki do ogrodu chyba, słuchajcie. Kto się nie spotkał z taką dziwną nazwą, niech pierwszy rzuci Białą Marianną.

0: Mocne upięcie w poniedziałek. Tego właśnie oczekujecie i to właśnie wam dostarczamy w Radiu Z. A teraz wraca nasz ulubiony poranny kącik. Gajda budzi, Gajda radzi, Gajda nigdy cię nie zdradzi, w którym Bartosz Gajda, znany komik i rajdowiec, przepraszam, radiowiec, mówi jak żyć. Bardzo proszę, Bartku, oto kolejna rada na dziś.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Połowa maja, czyli sezon alergiczny w pełni. Co zrobisz, jak masz zatkany nos? No, przede wszystkim trzeba umówić wizytę u alergologa, ale zrobiłeś to już dawno i termin masz, prawda, na grudzień. A na co ci wizyta u alergologa w grudniu, jak śnieg nie uczula? No to takim domowym sposobem, to jeżeli nie masz pod ręką potrzebnych medykamentów, to bierzesz zwykłą wkrętarkę, o, która jest chyba w każdym sklepie z wkrętarkami. Przykładasz sobie do zatkanego nosa, wiercisz jedną, otwiercasz drugą i jedziesz na SOR, a tam muszą ci jakoś pomóc. Do zobaczenia w następnych poradach.
0: Bartek, do usłyszenia się mówi, bo to radio. Do usłyszenia. Kolejne życiowe rady Bartka już jutro o tej samej porze.

0: To jest piosenka pod tytułem El Perdón. Poniedziałek powinien nazywać się El Perdón. Nie wiem, ale Perdón mi się kojarzy z Pardon. To jest taki dzień, że za wszystko trzeba od rana przepraszać. 28 po 6. Słuchacie Radia Z. Za chwilkę u nas wiadomości. Punkt 6.30. Radio
1: Z. Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
16: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
17: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
15: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
16: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
2: Po reklamie.
0: 11 maja, jest poniedziałek, 6.30 na wiadomości. Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
18: Młody żużlowiec Patryk Budniak walczy o życie po przerażającym wypadku na torze w Gnieźnie. Podczas meczu Krajowej Ligi dwaj zawodnicy zczepili się motocyklami na jednym z wiraży. 18-latka wyrzuciło z toru, przeleciał nad bandą, uderzył w siatkę okalającą sektor i spadł na ziemię, uderzając jeszcze w stojący tam bus.
19: Śmigłowiec zabrał zawodnika do szpitala, potem w wypadku sędzia zakończył zawody.
18: Kolejne pływające ognisko choroby, tym razem norowirusem, na wycieczkowcu Caribbean Princess zaraziło się 115 osób, pasażerowie i 13 członków załogi.
19: Norowirus jest często spotykany, powoduje chorobę potocznie zwaną jelitówką, powoduje wymioty i biegunkę, nie należy go mylić z hantawirusem, znacznie rzadszym i bardziej niebezpiecznym.
18: Caribbean Princess wypłynęła z Florydy pod koniec kwietnia, za tydzień ma zawinąć do macierzystego portu, teraz jest u wybrzeży Dominikany.
19: W zeszłym roku na wycieczkowcach norowirusem zaraziło się ponad 2000 ludzi.
18: Chiny potwierdzają, Donald Trump pojutrze odwiedzi państwo środka, spędzi tam 2 dni. Został zaproszony przez prezydenta Xi Jinpinga.
19: Przywódcy mają rozmawiać m.in. o Iranie i wojnie na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływie na gospodarkę światową. Mają też pojawić się kwestie dwustronnych relacji gospodarczych.
18: Japończyk Yo Fukuda, zwycięzcą charytatywnego biegu Wings for Life w Poznaniu, ustanowił też nowy rekord imprezy, czyli dystans niemal 79 km.
19: No ale w tej imprezie nie rekordy są najważniejsze. Zawodnicy biegną dla tych, którzy tego zrobić nie mogą. Przed samochodem, który prowadził Adam Małysz, uciekało w tym roku ponad 8 tysięcy biegaczy.
18: Jak mówią naszemu reporterowi uczestnicy, to wyjątkowa impreza, na którą wrócą za rok.
20: Jestem bardzo zadowolony, fajna atmosfera. Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super, tak dodawało w ogóle tego animuszu.
21: Czy to jest prawda, że ta impreza jednak faktycznie dodaje skrzydeł?
22: Oho, jeszcze jakich? To jest taki power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą, to
23: tak,
22: dodaje takiego kopa.
23: Na trasie tych ludzi, na tych wózkach, no, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
18: Biegi Wings for Life odbywają się równocześnie w wielu miastach na całym świecie, m.in. w Wiedniu, Monachium i Zadarze. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W zeszłym roku było to ponad 8,5 miliona euro.
19: Więcej wiadomości sportowych już teraz od Krzysztofa Wilanowskiego.
24: Dzień dobry, zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
24: Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i ich Barcelona. Mistrzami Hiszpanii. Tak, piłkarze Barsy świętowali po wygranej w El Clasico z Realem Madryt 2-0. Dzięki temu zwycięstwu przypieczętowali drugi tytuł z rzędu. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi i dumni. Za nami rok ciężkiej pracy i wysiłku. Były dobre momenty, ale pojawiały się też te złe. Ta drużyna dzięki jej charakterowi, odwadze każdego dnia wdrapywała się na szczyt. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia. Mówił kapitan Barcelony Ronald Araujo. Teraz tenis. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Rzymie i zrobiła to w wielkim stylu. W dwóch setach 6-1 i 6-0 rozprawiła się z Włoszką Elisą Cocheretto. Dzisiaj celem naszej tenisistki będzie ćwierćfinał. Zagra o niego z 16 w światowym rankingu Japonką Naomi Osaką. Początek około 18.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: A wiecie, że dzisiaj słońce przez cały dzień będzie świecić z przerwami tylko na chmurki na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Tam u was dzisiaj 19-20 stopni, a poza tym wszędzie popada, a w pasie od Gdańska przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź, aż po Zakopane i Kraków i Opole. Burzowo dzisiaj. Na zachodzie sam deszcz. Na termometrach 18 stopni na zachodzie, 22-23 w centrum.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: 27. Słuchacie Radia Z i człowiek idzie na piechotę do pracy i kopie te kamyczki, a tam pod spodem, pod ziemią, praślady, słuchajcie, na Podlasiu znaleziono ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat. Wow! Czyli już 4,5 tysiąca lat temu na Podlasiu były śledzie! Radio Z
1: i już! Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
9: Rządza pieniądza.
8: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Po reklamie.
12: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam.
13: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: DJ Gajda przyniósł swoje płyty Kong City of Illus London Galaxy.
1: Kasety.
0: Słuchacie Radia ZZ12, siódma. Podczas turnieju w Rzymie, słuchajcie, Iga Świątek pokazała się w bardzo drogich okularach przeciwsłonecznych, bo to są okulary przeciwsłoneczne za, uwaga, 3000 zł. 3000 zł za okulary przeciwsłoneczne. To co widać przez takie okulary, że one są takie drogie, Bartek?
1: No mi się wydaje, że jak grasz na turnieju w Rzymie i masz takie okulary, to widać papieża.

0: poniedziałek rano po weekendzie często jest tak w każdym zakładzie pracy, że wszyscy się pytają, jak ktoś nie przyjdzie, a gdzie on jest? Ej, a gdzie on jest? A gdzie on jest? No i dzisiaj to pytanie dotyczy pana Zbigniewa Ziobro. Gdzie on jest?
1: No ale przecież on nie przychodzi do pracy od 2 lat.
0: No właśnie. Szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 7:00.
2: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
15: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, tu kupuje.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
2: Po reklamie.
0: Już prawie 7 jest poniedziałek, 11 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
21: Prokuratura nie odpuści, będzie ścigać Ziobrę, choćby za oceanem.
22: Ewakuacja statku z hantawirusem. Pasażerowie wysiadają na Teneryfie.
21: Pomyślcie ciepło o swoich balkonach i ogródkach. Idą zimni ogrodnicy.
0: Siódma.
21: Zbigniew Ziobro zamierza korzystać z amerykańskiej wolności. Tak sam mówi o swoim wyjeździe z Węgier do USA.
22: W prawicowej telewizji twierdzi, że sądu się nie obawia. Na myśli ma jednak sąd amerykański.
21: Polska prokuratura, która chce postawić zarzuty politykowi PiS, zapewnia, że zrobi wszystko, by sprowadzić go do kraju. Jak udało mu się opuścić Węgry, gdzie dostał azyl, o tym teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Poza Polską Zbigniew Ziobro nie jest oficjalnie ścigany, bo procedury sądowe jeszcze się nie zakończyły. Z Węgier wyjechał prawdopodobnie posługując się tak zwanym paszportem genewskim, który otrzymał od węgierskich władz po udzieleniu azylu. Ale to tylko spekulacje.
3: Na chwilę obecną prokurator nie dysponuje danymi, które by potwierdzały fakt wyjazdu Zbigniewa Ziobro poza strefę Schengen.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Ekstradycja z USA to proces długi, a i tak może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli nie będzie politycznej zgody na wydanie byłego ministra Polsce. Marcin Friedrich, Radio Z.
22: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów za wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
21: Wycieczkowiec z hantawirusem zacumowany na Teneryfie. Trwa ewakuacja pasażerów na ląd.
22: Część po przebadaniu odleciała już do swoich państw. Pozostali trafią na kilkutygodniową kwarantannę.
21: Reporter Radia Z Miłosz Gocławski zbiera i weryfikuje informacje w tej sprawie. Miłosz, sytuacja jest już opanowana?
4: Tak, o sprawie jest głośno, bo po pandemii koronawirusa wiele osób obawiało się, że może dojść do kolejnego światowego kryzysu, ale jak podkreślają lekarze i naukowcy, hantawirus jest dobrze znany i co najważniejsze, nie przenosi się tak łatwo. Niemniej wszyscy dmuchają na zimne i dlatego ewakuowanych pasażerów czeka ponad 40 dni kwarantanny. Do tego statek zostanie zdezynfekowany i za półtora miesiąca wszyscy o wirusie powinni zapomnieć.
22: Hantawirusem prawdopodobnie zaraził się holenderski ornitolog podczas wizyty w Argentynie. Początkowo daje objawy podobne do grypy, może się jednak przerodzić w trudne w leczeniu zapalenie płuc.
21: Muzyka ucichła, ale echa imprezy techno przed pałacem w Wilanowie niosą się do teraz przez cały wieczór i noc. Z soboty na niedzielę głośną muzykę słychać było w całej okolicy.
22: Także w pałacowych ogrodach ze starodrzewem i w rezerwacie przyrody.
21: Tomasz Kubat przygląda się sprawie, kto w ogóle pozwolił na głośną imprezę w takim miejscu.
23: Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie i Mazowiecki Konserwator Zabytków. Tysiące ludzi bawiło się do czwartej nad ranem przy muzyce serwowanej przez najlepszych DJ-ów na świecie. Imprezy z cyklu Circo Loco wywodzą się z Ibizy i odbywają się na całym świecie w wyjątkowych miejscach. W Polsce po raz pierwszy rozdeptano główny trawnik, a aktywiści alarmują, że wielki hałas podczas trwającego okresu lęgowego mógł wypłoszyć wysiadujące jaja ptaki. Pobliski rezerwat przyrody to także ostoja bobrów, wydr czy borsuków. Dziś okaże się, czy i jakie konsekwencje będą wyciągnięte po tej aferze. Niektórzy celebryci już zaczęli przepraszać, że wzięli w tym udział.
22: Warszawski ratusz zaprzecza, że miał patronat nad wydarzeniem, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapewnia, że niczego z nią nie konsultowano.
21: Polski, matematyka, język obcy, maturalny schemat powtórzą teraz ósmoklasiści. Dzisiaj zaczynają swoje egzaminy.
22: To dla nich furtka do dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych.
21: Michał Dzieniński rozmawiał o tym z szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Michał, są jakieś nowości w tegorocznych sprawdzianach?
24: Dla uczniów bez większych zmian. Język polski 2,5 godziny na napisanie, dwa arkusze. Pierwszy to tekst literacki plus tekst naukowy, drugi wypracowanie. Jutro matematyka, pojutrze język obcy. I tak wygląda terminarz egzaminów.
25: Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności, nie można go poprawić.
24: Mówi szef CKE Robert Zakrzewski. Wyniki egzaminów 3 lipca.
22: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie da się go oblać.
21: Pankracy, Serwacy i Bonifacy pozdrawiają ozięble. Zimni ogrodnicy mogą jeszcze przymrozić, a swoje dołoży także zimna Zośka.
22: To czas od 12 do 15 maja. 4 dni, które często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom, mówi ogrodniczka Marta Uścińska.
26: Trzeba teraz sadzić rzeczy bardzo czujnie. Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz. Bazylię można teraz wystawiać na balkon w ciągu dnia, na noc zabierać na przykład do domu.
21: I my tak robimy w radiowym ogródku działkowym Radia Z. Co się w nim dzieje? Zobaczcie sami na radioz.pl.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
0: Tego poranku w całej Polsce 6-7 stopni, słuchajcie, a w ciągu dnia termometry pokażą w Warszawie najwięcej 23 stopnie, a na zachodzie tylko 18. Poza tym tak 20-22 i wszędzie deszczowo, a nawet burzowo, słonecznie przez cały dzień tylko w Suwałkach i w Białymstoku.
29: No, taka burza, że tylko twoja burza loków jest lepsza, Marek.
28: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
27: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
5: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.

To coś dla słuchaczy, którzy nie wymawiają ły. Bryska. Tu Radio Z, 11 po 7. Kochani, gorąca wiadomość ostatnich godzin. Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS, Zbigniew Ziobro,

0: uciekł do USA. I teraz pytanie, czy pan Zbyszek zna język amerykański?
1: No, tego to nigdy nie wiesz, no ja bym go wziął, normalnie przepytywał. Ty jak obstawiasz, Marku?
0: Nie wiem, no słyszałem taką teorię, że żeby mówić po amerykańsku, to wystarczy wziąć do buzi gumę do rzucia. Spróbujcie sami w domu. Pamiętam, że już na początku politycznej kariery pana Zbyszka szef PiS Jarosław Kaczyński mówił, że Ziobro powinien uczyć się języka. Posłuchajcie.
2: Jeśli chodzi o moje zalecenia dla Zbigniewa Ziobry jako szefa partii, to one są w tej chwili jednoznaczne. Uczyć się języka.
1: No to sprawdźmy, jak poszło panu Zbigniewowi ta nauka. Zrobimy taką pokazową lekcję, że nauczyciel mówi, uczeń powtarza.
0: Tak. Through. Bartek, co ty robisz? Bartek.
3: No to patrzę, uczę się języka.
0: Radio Z i już. 12 po 7.

0: Justin Bieber. Mamy wszystkich artystów tego świata i codziennie wam gramy ich w Radiu Z. Radio Z, bo muzyka numer jeden. 17 po 7. Słuchajcie, Krzysztof Rutkowski będzie płacił większe alimenty, płacił 2000, a będzie płacił 6000 zł miesięcznie alimentów, ale to i tak jeszcze nic, bo matka dziecka domagała się 30 tysięcy miesięcznie.
1: No ale wiesz, tak to jest, jak się człowiek obnosi ze swoim bogactwem, tak jak pan detektyw.
0: A to w sumie tak, jak ostatnio widziałem zdjęcie pana Krzysztofa w gazecie, to on był cały, nie trochę w złocie, on był cały w złocie.
1: No dokładnie, ja też sobie ostatnio kupiłem makrelę taką fajną w gazecie i to też było czyste złoto.

0: To jest ta energia, której nam potrzeba w poniedziałek rano. Redaktor Gajda, redaktor Starybrat i pojawił się redaktor Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, redaktorze.
1: Dzień dobry, redaktorze.
0: No i co? Temat numer jeden. No co to się dzieje? No najważniejsza, gorąca wiadomość ostatnich godzin. No jak to skomentować? No.
1: Waszyngton, Warszawa, wspólna sprawa.
2: No. Nie, my mówimy o tym, że Barcelona zdobyła mistrzostwo w Hiszpanii, zapewniła sobie.
1: Ostatnie Clasico El Roberto.
0: No właśnie.
1: Kurczę, straszna historia, no.
2: Tak? Myślisz, że już nie będzie w przyszłym sezonie Roberto?
1: Nie, tym bardziej został wpuszczony na ostatnie kilkanaście minut przez Hansiego Flicka.
2: Aha,
1: no i nie strzelił bramki.
2: No co ty gadasz?
0: Co za kompromitacja?
1: Nie, nie, nie.
0: Pozostaje uciec do Stanów Zjednoczonych.
1: Słuchaj, Chicago Fire to jest prawdopodobny klub Roberta Lewandowskiego.
2: No widzisz? No
1: może na pierwszy mecz wybierze się Zbigniew Ziobro.
0: Może to wszystko się ze sobą łączy. O tym dzisiaj o 8:02.
1: System gość, naczyń połączonych.
0: Tak, gość Radia Z, Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. Zapraszam.
3: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
4: Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Bo w Media Expert.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
10: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
6: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
10: A, Mariolka.
9: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Oto
13: typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
22: Rządzę pieniądze.
21: Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
23: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
24: Po reklamie.
0: To już 7.30, poniedziałek 11 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
25: Kolizja i utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 pod Opolem, między węzłami Opole Zachód i Brzeg, na wysokości miejscowości Sarny. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Zablokowana jest nitka w kierunku Wrocławia.
26: Nie ma rannych, ale trzeba usunąć skutki kolizji. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze godzinę.
25: Do serii niebezpiecznych incydentów z niedźwiedziami dołączyły wydarzenia z Wołkowy i na Podkarpaciu. Zwierzęta pojawiły się w pobliżu kościoła, gdzie trwały właśnie uroczystości pierwszej komunii. Sprawa wzbudziła gwałtowne reakcje polityków.
26: Państwo nie działa, alarmuje poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski, a radny Łukasz Dytkowski w piśmie do premiera żąda ogłoszenia stanu wyjątkowego. Policja w Lesku interweniowała ostatniej doby 6 razy po zgłoszeniach, że niedźwiedzie podchodzą pod zabudowania. Funkcjonariusze monitorują sytuację, ale jedyne co mogą, to płoszyć zwierzęta sygnałami dźwiękowymi.
25: Dymisja ministra obrony Łotwy. Andris Spruc zrezygnował z urzędu po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły na łotewskie niebo z Rosji. Uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacja szefa resortu, rezygnacji domagała się premierka Łotwy Evika Silina.
26: Według niej systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Napisała też na X-ie, że Spruc stracił zaufanie jej i opinii publicznej. Był już minister, z kolei broni się, że chce uchronić łotewską armię przed jej instrumentalnym traktowaniem dla celów politycznych.
25: Jak wiecie z Radia Z, drony wtargnęły na Łotwę w czwartek. Według strony ukraińskiej stało się tak w wyniku działań Rosji.
26: Koszulka Maradony trafi na aukcję w Paryżu. Swoją kolekcję pamiątek piłkarskich wystawia były belgijski bramkarz Jean-Marie Pfaff. Głównym przedmiotem licytacji będzie trykot, który nosił niegdyś Diego Maradona. Cena wywoławcza to 350 tysięcy euro.
25: Pfaff powszechnie uważany jest za jednego z najwybitniejszych belgijskich bramkarzy w historii. Przez 6 sezonów grał w Bayernie Monachium, a przez wiele lat był pierwszym bramkarzem reprezentacji. Maradony nikomu przedstawiać nie trzeba. Aukcja w Paryżu 23 maja.
26: A wiadomości sportowe w Radiu Z już teraz. Zaprasza Krzysztof Wilanowski.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
27: Plus Liga Siatkarzy ma nowego mistrza. Po raz pierwszy złote medale pojechały do Zawiercia. Aluron CMC Warta w 5. decydującym meczu finału pokonał 3-1 ustępującego mistrza Bogdankę Luk Lublin.
28: To całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo wkładają w to całe serce, całą duszę. Widać, że ci wszyscy ludzie tym wszystkim żyją i to nie jest takie wymyślone, takie jakieś sztuczne. To po prostu widać.
27: Mówił środkowy Warty Juri Gładyr. To jeszcze nie jest koniec sezonu dla ekipy z Zawiercia. Przed nią jeszcze turniej finałowy Ligi Mistrzów w Turynie, a to już w najbliższy weekend. W piłkarskiej ekstraklasie wiadomo na razie tylko, że spadnie zespół z Niecieczy. Bruk Bettermanica przegrał z warszawską Legią 0-1. Stołeczni dzięki tej wygranej awansowali na 8. miejsce. W Gliwicach bezbramkowy remis, który nie zadowolił nikogo. Walczący o utrzymanie Piast podzielił się punktami z walczącym o puchary GKS-em Katowice. Po trzeciej z rzędu porażce Europa oddaliła się od Wisły Płock. Na wciarze aż 0-4 przegrali z Motorem Lublin, który jest coraz bliżej pozostania w lidze.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
0: Dzisiaj jeszcze na termometrach wszędzie powyżej 20 stopni, tylko na zachodzie widzimy 18-19. Najcieplej w Warszawie 23, burzowo od Gdańska przez Toruń, Łódź, aż po Opole, Kraków i Katowice. Wszędzie właściwie deszczowo poza Mazurami. Co Bartek?
2: No nie, tak mówię, że kropnie.
0: Kropnie, no.
21: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
0: A stąd właśnie to powiedzenie, bo kropnie, a dodaj o i jest o...
2: okropnie.
0: No właśnie.

0: Eminem, Houdini w Radiu Z za 28. Słuchajcie, co za afera. Szerokim echem odbiła się impreza techno. I to była impreza techno na zamku w Wilanowie, znaczy przed zamkiem. Coś niesamowitego.
1: Ale co, techno na zamku? Było loko loko?
0: No lepiej, był DJ, były tańce, bardzo dużo celebrytów. To w ogóle tam podeptany trawnik. Wszyscy robili sobie zdjęcia przed wejściem i wrzucali do sieci. I popatrzcie tutaj, Natalia Siwiec, Wojtek Gola, Oliwia Bieniuk, Karolina Gilon.
1: O rany, szkoda, że oni wszyscy poszli stamtąd. Ja bym to normalnie ogrodził i sprzedawał bilety jak do zoo.
0: Tak się składa, że byliśmy tam z naszym mikrofonem, z mikrofonem Radia Z, i spotkaliśmy jednego z uczestników i zapytaliśmy cześć, jak się bawisz?

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: To co, Marian? Rowery?
16: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
10: A raty jakie mają?
16: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
16: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
18: Po reklamie.

0: Za 7:08 tu Radio Z jest, kochani. Mamy to, a właściwie mają to na Węgrzech. Peter Madziar został zaprzysiężony na nowego premiera. Oto co powiedział nowy premier Węgier. Posłuchajmy.
1: Vitásaim. A Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetése nem cáfolta azon értesülésünket, hogy felfüggesztették több Rogán Antal köréhez köthető sok milliárd forintos átutalás teljesítését pénzmosás gyanújára hivatkozva.
2: No i ja tak posłuchałem wnikliwie i muszę powiedzieć, że no trudno się z panem premierem nie zgodzić.
0: Tak? A co powiedział?
2: A skąd mam wiedzieć?
0: Tylko mówił. Radio
2: Z i już. Węgierski to jest najłatwiejszy język na świecie. Przecież to wystarczy powiedzieć Ege też to, czyli to by znaczyło
0: papryka.
2: Dziękuję.
0: Bardzo proszę, za 6:30.

0: No i proszę, jak gładziutko wchodzimy w ten poniedziałeczek z Radiem Z, to Capital Cities Safe and Sound, a za chwilkę ósma wiadomości, później ósma dwie, Bogdan Rymanowski i najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Dzisiejszym gościem będzie nowa młoda twarz w polskim Sejmie, czyli pan Włodzimierz Czarzasty.
1: Idzie młodość.
0: Idzie młodość. Słuchamy. Zapraszamy.
2: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Po reklamie.
0: Już prawie ósma, jest poniedziałek, 11 maja, na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
11: Pierwszy egzamin w życiu, za godzinę start sprawdzianów ósmoklasisty.
12: Wniosek o ekstradycję Ziobry być może jeszcze dziś. Ścigany jest w USA.
11: W studiu Radia Z marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Rozmowa za dwie minuty.
0: Ósma.
11: Ostatnia godzina na powtórkę z 8 lat nauki. O 9 startują egzaminy ósmoklasistów.
12: Uczniowie kończący podstawówkę napiszą dziś sprawdzian z języka polskiego.
11: Przed szkołą numer 70 w Łodzi jest reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateusz, dzień dobry. Wszystko dzień już dobry. Gotowe?
13: Tak jest. Arkusze z zadaniami przeliczone, sprawdzone, czekają już na rozwiązanie. Za chwilę do szkoły zaczną przychodzić pierwsi uczniowie kończący w tym roku podstawówkę. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania. W czasie sprawdzianu nie można korzystać ze słownika, nie wolno też wnosić do sali egzaminacyjnej telefonu. W arkuszu są zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Egzamin na koniec podstawówki to dla ósmoklasisty ważny egzamin. Chociaż nie można go nie zdać, jest obowiązkowy, często decyduje też o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej Łódź. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Na napisanie sprawdzianu z języka polskiego uczniowie będą mieli 150 minut. Jutro matematyka, pojutrze język obcy.
11: Nowy adres Zbigniewa Ziobry, polityk PiS, potwierdza, że jest teraz w Stanach Zjednoczonych.
12: Mówi, że zamierza tam korzystać z wolności i prawdziwej demokracji. Opuścił Węgry, gdzie miał azyl od Orbana, zaraz po zmianie władzy w Budapeszcie.
11: Co zamierza z tym zrobić polski wymiar sprawiedliwości? Dowiaduje się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
14: Na razie formalnie prokuratura nie wie, gdzie są Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, ale już zapowiada, że zamierza użyć wszelkich dopuszczonych prawem możliwości, by obu polityków PiS sprowadzić do kraju. Zwrócimy przenosimy się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze wyjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów, zapowiada minister Waldemar Żurek i dodaje, że liczy na współpracę. Nie wykluczył także, że jeszcze dziś wyśle do Waszyngtonu wniosek o ekstradycję Zbiega.
12: Nie wiadomo, co z drugim azylantem, Marcinem Romanowskim. Nieoficjalnie także on wyjechał do USA mimo europejskiego nakazu aresztowania, który za nim wydano.
11: Prawie 7:30 to czas gościa Radia Z. Rozmawia Bogdan Rymanowski.
0: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy. Dzień dobry, witam.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zaczynamy od krótkiej piłki. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Czy Polska powinna domagać się od USA ekstradycji Zbigniewa Ziobry? Tak czy nie?
15: Tak.
0: Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. A co się stanie, jeśli Waszyngton, jeśli Stany Zjednoczone nie przychylą się do tego naszego żądania, jeśli taki formalny wniosek będzie?
15: Panie redaktorze, no nie za bardzo w to wierzę.
0: W co pan nie wierzy?
15: Że Stany Zjednoczone, nasz najbliższy przyjaciel, na przykład według pana prezydenta Nawrockiego, najbliższy, nie pomoże nam w odzyskaniu człowieka, który będzie miał zarzuty, które grożą 25 latami więzienia.
0: No, ale czy jest, panie marszałku, naprawdę pan mówi to absolutnie poważnie? Przecież Gazeta Wyborcza podała, że prawdopodobnie Donald Trump osobiście zdecydował o tym, żeby dać panu Ziobrze wizę dziennikarską. Przeciwni byli temu pan Rubio i pan ambasador Rose.
15: Proszę pana, w sprawie pana prezydenta Trumpa powiedziałem swoje już nieraz. Notabene byłem w tej chwili niedawno, kilka dni temu, na spotkaniu szefów parlamentu wszystkich krajów europejskich w Kopenhadze. Moje zdanie na temat pana Trumpa się nie różni od zdania tych osób. Pierwszy w tej sprawie wypowiedział się premier Kanady. Ja miałem przyjemność bądź nieprzyjemność sformułowania swoich przemyśleń co do stabilności polityki pana prezydenta Trumpa jako druga osoba. Po prostu taki zbieg czasu. My jesteśmy w NATO. Naród amerykański i państwa amerykańskie są naszymi najbliższymi sojusznikami. Prezydent Trump codziennie albo co kilka dni mówi, że jednym z najbliższych przyjaciół jest prezydent Nawrocki. W związku z tym, jak można zakładać, że przyjaciel ukrywa potencjalnego bandytę i złodzieja potencjalnego przed państwem, z którym jest w NATO, i przed swoim najbliższym przyjacielem? W związku z tym trzeba przemyśleć taką rzecz. Jak to jest z tą przyjaźnią? Ja uważam, że ona jest prawdziwa. Uważam, że powinniśmy o Stany Zjednoczone zabiegać. Ale my mamy interesy w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają interesy u nas. To wszystko się musi równoważyć. A NATO i przyjaźń wieloletnia o wiele bardziej zobowiązuje niż bronienie potencjalnego bandyty i potencjalnego złodzieja, któremu grozi 25 lat więzienia.
0: No dobrze.
15: To chyba oczywiste.
0: Panie marszałku, ale Donald Trump mówi o Karolu Nawrockim jako o swoim przyjacielu, ale to Karol Nawrocki mówi o tym, że nie ma praworządności w Polsce, że złamaliście konstytucję, że pan Zbigniew Ziobro nie ma szans na uczciwy proces. Więc ja sobie wyobrażam to tak. Gdyby Donald Trump zadzwonił do Karola Nawrockiego i zapytał, co mamy zrobić, nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki powiedział tak, wydajcie pana Ziobrę władzom Polski.
15: Proszę pana, i trzeba jasny i sposób odpowiedzialny powiedzieć, to będzie świadczyło o prezydencie Nawrockim, jak tak powie. Jest pojęcie dobra i jest pojęcie zła. Zły jest Putin, dobra jest Unia Europejska. Dobro nie jest związane z kimś, kto potencjalnie zasługuje na 25 lat więzienia. Pan prezydent Nawrocki musi to brać pod uwagę. Jeżeli tego nie bierze pod uwagę, jeżeli na przykład powołuje zespół, który ma zmieniać konstytucję i stawia na czele tego zespołu panią Przyłębską, która jest raczej znana z tego, że łamała konstytucję, w związku z tym mamy inne standardy podejścia do polityki. Ja jestem doświadczonym politykiem i nie będę w związku z tym stosunku do pana Nawrockiego mówił, że jest, nie wiem, niemądry czy nierozsądny. Po prostu mam inne oceny w tej sprawie.
16: Mam pytanie. Co się stanie, jeśli władze amerykańskie nie wydadzą pana Ziobry?
15: Jeżeli władze

0: zdjęcia powstania Stanów Zjednoczonych. My jako Sejm Polski wykazujemy daleko idące elementy i sygnały przyjaźni w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Tę uchwałę zawiezie następnie pan minister Kowal do Stanów Zjednoczonych i przedstawi w stosownych miejscach. Pan, bo trzeba się przyjaźnić, bo mamy wspólnego wroga, bo NATO zobowiązuje, bo Unia Europejska zobowiązuje. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to trzeba w sposób cierpliwy to tłumaczyć. Na pewno nie będzie gestem dobrej woli przetrzymywanie człowieka, który jest potencjalnie złodziejem, zagrożonym 25 latami więzienia. Żeśmy się oburzali na Orbana w tej sprawie. Orbana, który odwiedzał Putina i był jego przyjacielem, który w tej chwili ze swojego kraju prawdopodobnie będzie uciekał. Wie pan, co jest w tym najbardziej przerażające? Polski minister sprawiedliwości ucieka przed karą 25 lat więzienia. I to świadczy tak naprawdę o tym, co się działo za czasów, kiedy Fundusz Sprawiedliwości był tak dzielony, że są zarzuty w tej sprawie.
1: Panie marszałku, dobrze pan wie, że kilkadziesiąt godzin wcześniej pan Donald Trump powiedział, że jest bardzo możliwe, że wojska, które będą wycofywane z Niemiec, mogą przyjechać do Polski. I pytanie, co jest ważniejsze dla Polski? Czy sprawa Zbigniewa Ziobry, czy sprawa tego, żeby te wojska amerykańskie, te kilka tysięcy żołnierzy, przybyło do Polski?
0: Ale niech pan jednego z drugim nie wiąże. Dla Polski najważniejsze i dla polskiego narodu jest bezpieczeństwo. Ale jeżeli bezpieczeństwo jest najważniejsze, co jest prawdą i za czym się opowiadam, to trzeba mieć jednoznaczne stanowisko w sprawie sejfu, który został w piątek podpisany i 184 miliardy złotych.
1: Prezydent i opozycja mówi, że złamaliście konstytucję, bo nie mieliście do tego prawa.
0: Pana, polskie wojsko dostanie pieniądze w trybie natychmiastowym i to jest najważniejsza sprawa. Polski przemysł zbrojeniowy, w 90% te pieniądze będą wydane w Polsce. I tak no, na to trzeba patrzeć. A obietnice pana prezydenta Nawrockiego w sprawie podziału zysku z Narodowego Banku Polskiego skończyły się właśnie. A wie pan, dlaczego się skończyły właśnie? Bo właśnie bank ogłosił 37 miliardów straty. Czy pan myśli za tamten rok, czy pan myśli, że prezes Glapiński w momencie, kiedy opowiadał z prezydentem Nawrockim głupoty na temat sejfu i na temat podziału zysku z tego roku, między innymi na uzbrojenie, nie wiedział o tym? Bo są dwie odpowiedzi. Jeżeli Glapiński tego nie wiedział, to powinien się zwolnić, a jeżeli wiedział, to też powinien się zwolnić, bo oszukiwał polski naród.
1: Ale ja pytałem o to, czy pana zdaniem sprawa wojsk amerykańskich w Polsce powinna być sprawą priorytetową, jeśli chodzi o nasze relacje z Waszyngtonem, a nie sprawa pana Ziobry. Co jest sprawą priorytetową, najważniejszą?
0: Proszę pana, sprawą priorytetową jest bezpieczeństwo Polski.
1: Czyli wojska amerykańskie w Polsce.
0: I zaufanie Polski do swoich partnerów. Partnerem wojska są dla Polski ważne, a zaufanie do Stanów Zjednoczonych też jest ważne. I to trzeba rozumieć. Zamówienia Polski w Stanach Zjednoczonych, jeżeli uzbrojenie, też jest ważne. Mamy na to zresztą przeznaczone środki ze środków budżetowych, 200 miliardów na ten rok, z których część będzie wydana w Stanach Zjednoczonych. Mądry polityk bierze pod uwagę wszystkie aspekty sprawy, a nie tylko jeden aspekt. Na pewno zatrzymanie Ziobry w Stanach Zjednoczonych przez Stany Zjednoczone nie pomaga w budowaniu zaufania, w budowaniu przyjaźni i we wspólnej grze po jednej stronie.
1: Krótkie piłki, teraz poproszę o odpowiedzi tak albo nie, panie marszałku. Dzięki naszym rządom pacjentom żyje się lepiej, tak czy nie?
0: Nie ma odpowiedzi tak prostej na to pytanie.
1: Pani minister zdrowia uważa, że żyje się już lepiej.
0: Ja uważam, że polski system opieki zdrowotnej powinien być bardzo radykalnie zmieniony i o tym mówimy, możemy o tym w drugiej części porozmawiać.
1: Zresztą teraz kropka.
0: Pani Żukowska w tej sprawie miała bardzo rozsądne zdanie w imieniu klubu w Sejmie.
1: Jestem dogadany z Donaldem Tuskiem na jedną listę, tak czy nie?
0: Nie, bo lewica będzie szła sama.
1: Ostatnie.

0: moja krótka piłka. Będę bojkotować wszystkie uroczystości z udziałem prezydenta. Tak czy nie?
1: Nie bojkotowałem żadnej uroczystości z udziałem prezydenta. Ostatnio byliśmy, jeżeli chodzi o getto, staliśmy koło siebie.
0: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: Nie wierzę, że Stany Zjednoczone nie pomogą w odzyskaniu człowieka, który będzie miał zarzuty, komentuje w Radiu Z Włodzimierz Czarzasty.
3: Jak można zakładać, że przyjaciel ukrywa potencjalnego bandytę, mówi o sprawie Ziobry.
2: Trzeba się przyjaźnić, mamy wspólnego wroga, na to zobowiązuje, przekonuje marszałek Sejmu.
3: Nie będzie gestem dobrej woli przetrzymywanie człowieka, który jest potencjalnym złodziejem, uważa lider lewicy.
2: Słuchajcie i oglądajcie dalej na kanałach Radia Z w sieci.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: No, dzisiaj ostatni dzień takiej fajnej wiosny przed ochłodzeniem, bo jutro w całej Polsce maksymalnie 14 stopni, a dzisiaj jeszcze 23 w centrum, 18-19 na zachodzie i 20 na wschodzie. Słońce przez cały dzień właściwie tylko w Suwałkach i w Białymstoku, a poza tym albo burza, albo deszcz.
6: No i teraz nie wiadomo, co na siebie założyć. Czy kurtkę, katanę, czy tylko sama bluza?
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Jak nie wiesz, co założyć, załóż kaptur. 13.
6: Dobra. 8.

0: A to była Shakira w piosence Idziemy do zoo, o, idziemy do zoo, bo taki był tytuł tej piosenki. Radio Z, 20 po 8. A teraz, kochani, o tym, że to jest wspaniała, miłosna historia. Filip Heiser. Filip Heiser ma nową dziewczynę. On ma 41 lat, a ona ma lat 20. I Filip już się nawet oświadczył.
1: Oj, no ale to taka duża różnica wieku? 21 lat? To jak masz taką młodą dziewczynę, to jak jej na prezent kupujesz pierwszą książkę, to są na jagody.
0: A przed ołtarzem ksiądz mówi do niej: idź po pannę młodą, moje dziecko.
1: Nie, lepiej ksiądz mówi: ale szanowni, to nie są chrzciny.
0: Żartujemy, kochani, oczywiście. Kochany Filipie i szanowna wybranko, trzymamy za was mocno kciuki.
1: Tak jest.
0: Niech wygra miłość.
1: Tak jest. Radio Z i już. O, i to jest dla was piosenka. To jest Ready for Your Love.
0: Tak, jestem gotowy, jestem gotowa na twą miłość, Filipie.

0: To Shakin Stevens, który śpiewa tak, jakby w jego żyłach płynęła krew Elvisa Presleya. Za chwilę u nas o 8.30 wiadomości, a tam ostrzeżenia przed burzami. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Punktualnie 8.30, jest poniedziałek, 11 maja, na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
17: Idą burze. IMGW wydaje alerty pierwszego stopnia dla 2/3 obszaru Polski.
18: Bez ostrzeżeń, tylko północny zachód i ściana wschodnia. W 13 województwach w środkowym pasie Polski spodziewajcie się porywów wiatru do 75 km na godzinę, ulew i lokalnie drobnego gradu. Alerty zaczną obowiązywać o godzinie 14, potrwają do 1 w nocy.
17: Marszałek Sejmu w Radiu Z. Polska powinna domagać się ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Amerykanie są naszymi najbliższymi sojusznikami i przyjaciółmi, podkreśla Włodzimierz Czarzasty.
18: I zastanawia się, jak można zakładać, że przyjaciel będzie ukrywać potencjalnego bandytę i złodzieja przed swoim przyjacielem.
2: Jeżeli władze amerykańskie, nasz najbliższy przyjaciel, nie wyda pana Ziobry, to się okaże, że oceny, które miałem na temat przywództwa w Stanach Zjednoczonych się częściowo znowu potwierdzą i będziemy musieli jako państwo polskie przemyśleć jeszcze raz politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy ze Stanami Zjednoczonymi wspólnie podejmować.
18: Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Twierdzi, że skorzysta z amerykańskiej wolności. W Polsce grozi mu 25 lat więzienia. Prokuratura chce mu postawić zarzuty za wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
17: Proces o sfingowane kolizje drogowe. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec gangu wyłudzaczy odszkodowań. Na ławie oskarżonych ma zasiąść prawie 380 osób, które mają być zamieszane w prawie 240 oszustw.
18: Postępowanie trwało ponad 6 lat. Według śledczych firmy ubezpieczeniowe straciły na tym procederze ponad 20 milionów złotych. Było to największe tego typu śledztwo w Polsce.
17: Ponad 40 państw pochyli się nad cieśniną Ormus. Przedstawiciele tylu właśnie rządów spotykają się dziś, by przedstawić pomysł na swój wkład wojskowy w europejską misję eskortowania statków na tej morskiej trasie.
18: Chodzi o możliwość rozminowywania, eskortowania i nadzoru przestrzeni powietrznej w ramach obronnej misji morskiej. Miałaby ona odbywać się pod dowództwem Wielkiej Brytanii i Francji. Jak mówi brytyjski minister obrony, porozumienie dyplomatyczne na tym spotkaniu ma być przekształcone w praktyczne plany wojskowe.
17: Teheran już zapowiada, że wszelkie takie plany zostaną uznane za eskalację wojny i spotkają się z odpowiedzią militarną.
18: Chcesz zostać Polakiem? Musisz zasłużyć. MSWiA pracuje nad zmianami w nadawaniu obywatelstwa. W planach m.in. test sprawdzający poziom integracji z polskim społeczeństwem.
17: Ale także znajomość historii, wartości i zasad naszego kraju. Kandydat musi też posługiwać się językiem polskim co najmniej na poziomie B2. Będzie też musiał podpisać akt lojalności wobec Rzeczpospolitej Polskiej.
18: Wymagane będzie także minimum 8 lat pobytu w naszym kraju oraz polska rezydencja podatkowa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: Jeżeli dzisiaj chcecie w Polsce nie zmoknąć, to musicie jak Zbigniew Ziobro wystąpić o wizę na dziennikarza do USA i tam uciec, bo dzisiaj w całej Polsce będzie padać, właściwie bez deszczu, tylko w Suwałkach jest szansa i w Białymstoku, ale nie obiecujemy, a poza tym burzowo i deszczowo i powolutku chłodniej. Na zachodzie 18 stopni, na wschodzie jeszcze 23, ale jutro maksymalnie 14 w Polsce.
19: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Za 21.09, kochani słuchacze Radia Z, fakty na dzisiaj podajemy, czyli 10 tysięcy złotych za odebranie telefonu, tyle płacimy w rządze pieniądze, a nagroda główna na dzisiaj to niesamowite, niebanalne, chyba wystarczające, 400 tysięcy złotych.
1: A zabawa owa, o której cały czas o Państwu mówimy, polega na tym, że Państwo wysyłają SMS o treści Radio Z na numer 7353, a później jesteście jak Marcin z Dzierżoniowa.
2: Jest! Wygrałem 60 tysięcy! Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Z, Marcin z Dzierżoniowa.
0: Pozdrawiamy, ale Marcin miał głos jak Jacek Skubikowski, taki normal, taką chrypkę. Super. Jak się wygrywa takie...
1: Papuga gaduła.
0: Jak się wygrywa takie pieniądze, to ma się taką chrypkę. Kochani, uwaga, uwaga, bo teraz jest bardzo ważny moment w naszej zabawie. Każdy SMS, każdy, ale to każdy, każdosieniunieńki, wysłany teraz o treści Radio Z na 7353, to 4400 szans na nagrodę główną w naszej zabawie. Ponieważ włączamy super ekstra bonus. Czyli wysyłacie jednego SMS-a, a przychodzi ich 4400.
1: Dlatego warto to zrobić w tym momencie, wziąć telefon do ręki i wysłać SMS o treści Radio Z na 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Reklama.
5: Miau.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Po reklamie.
7: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już dziś w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: No, cała Polska tym żyje. Słuchacie Radia Z za 10.09. Żyje tym, że Zbigniew Ziobro widziany był na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, w USA normalnie.
1: No i właśnie miałem pytać, dokąd się udał pan był minister sprawiedliwości po zmianie władzy na Węgrzech, a tu proszę.
0: No, dla wielu to niespodzianka, słuchajcie. Był widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey i wygląda na to, że teraz pan Ziobro będzie pod opieką samego Donalda Trumpa. I chyba wiemy, przypuszczamy, to są przypuszczenia, co Donald Trump powie o Zbigniewie Ziobro. Posłuchajmy. Słuchajcie, Zbigniew to niesamowity gość. Świetny facet, prawdziwy fighter. Nazywają go Zero, totalnie niesprawiedliwie. Agent 007 ma nawet 2-0 w nazwie, a mimo to daje radę. Przypadek? Nie sądzę.
1: Marek, ja też to tłumaczę.
0: Bardzo proszę, bardzo proszę.
1: No, ja powinien... Uważam, że pan Zbyszek powinien wybrać sobie w Unii Europejskiej kogoś takiego jak Iran i na tym się skoncentrować.
0: Świetny facet, naprawdę świetny facet. Słuchajcie, a co Donald Trump powie o Zbigniewie Ziobro naprawdę? Jak tylko się o tym dowiemy, natychmiast wam o tym powiemy w Radiu Z.

0: 10 tysięcy złotych w rządze pieniądza dzisiaj za odebranie telefonu. A nagroda główna to 400 tysięcy złotych. Ludzie, grajcie, korzystajcie.
1: A do godziny 9 jeszcze przez 5 niecałych minut każdego jednego SMS-a mnożymy razy 4400.
0: Tak jest, SMS o treści Radio Z. Wysyłajcie teraz na 7353. Takie SMS kosztuje 3,69 z VAT-em. Radio Z na 7353. Powodzenia.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
15: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
2: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
1: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
2: A, Mariolka.
3: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 9, jest poniedziałek, 11 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Długopisy w dłoni. Absolwenci podstawówek zaczynają egzamin z polskiego.
8: Przyjaciel ukrywa potencjalnego bandytę. Czarzasty o ziobrze w Stanach.
7: Barcelona znów mistrzem Hiszpanii. Pytanie, co dalej z lewym?
6: Dziewiąta.
7: A skoro dziewiąta, to sprawdzian z języka polskiego. Właśnie w tej chwili zaczyna tegoroczne egzaminy ósmoklasistów.
8: Uczniowie kończący podstawówkę jutro będą zdawać matematykę, a w środę język obcy.
7: Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek jest przed szkołą numer 70 w Łodzi. Mateusz, co ci powiedzieli uczniowie tuż przed wejściem na salę?
9: Nastroje skrajnie różne. Część uczniów zapewnia, że nie stresuje się. W ogóle inni mówią z kolei o sporym stresie. I trudno im się dziwić, bo chociaż egzaminu nie można nie zdać, to jego wyniki mogą zdecydować o tym, czy dostaną się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.
10: No stresuję się strasznie.
11: Troszeczkę się stresuję, ale uczyłam się, więc myślę, że będzie dobrze.
12: Ja się nie stresuję jakoś. Przygotowywałem się do egzaminu, więc nie mam problemu.
9: Zanim uczniowie weszli do sali egzaminacyjnej, musieli wyłączyć i oddać telefony komórkowe. Na rozwiązanie arkusza z języka polskiego mają teraz 2,5 godziny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: Egzamin zdaje w tym roku prawie 400 tysięcy ósmoklasistów.
7: Marszałek Sejmu ostrzega Stany Zjednoczone w Radiu Z. Mówi, że jeśli nasz najbliższy przyjaciel nie wyda Zbigniewa Ziobry, będziemy musieli przemyśleć jeszcze raz decyzje, które mamy wspólnie z USA podejmować.
8: Według Włodzimierza Czarzastego USA powinny wydać Polsce polityka PiS, któremu może grozić 25 lat więzienia.
7: Bogdan Rymanowski po rozmowie z marszałkiem.
13: Tak jest.
7: Twój gość wierzy, że Stany wydadzą Ziobrę Polsce?
13: Włodzimierz Czarzasty nie za bardzo wierzy w to, że jak mówi nasz najbliższy przyjaciel, nie pomoże nam w odzyskaniu człowieka, który będzie miał zarzuty, które grożą 25-letnim wyrokiem.
14: Zatrzymanie Ziobry w Stanach Zjednoczonych przez Stany Zjednoczone nie pomaga w budowaniu zaufania, w budowaniu przyjaźni i we wspólnej grze po jednej stronie.
13: Zdaniem marszałka Sejmu trzeba przemyśleć jedną rzecz. Jak to jest z tą przyjaźnią? Ja uważam, że ona jest prawdziwa. Powinniśmy o USA zabiegać, ale my mamy interesy w USA, a Stany Zjednoczone mają swoje interesy u nas. To wszystko musi się równoważyć, zaznacza gość Radia Z.
7: Ziobro czmychnął do Stanów zaraz po tym, jak w Budapeszcie zmieniła się władza. W sobotę węgierski parlament wybrał na premiera lidera zwycięskiej Tisy.
8: Koniec władzy Orbana. Do późnej nocy Węgrzy świętowali na placu przed budynkiem. O nowych porządkach na Węgrzech reporter Radia Z Marcin Friedrich.
15: 140 głosów za, 54 przeciw. Peter Madziar oficjalnie przejął władzę. To, co się stało, jest przestrogą dla wszystkich premierów, że władza jest ulotna, mówił do posłów, a jego przemówienie na telebimach transmitowano tysiącom widzów przed budynkiem. Nie będę rządził Węgrami. Będę służył mojej ojczyźnie, zapewniał Madziar, a ta pieśń, uznawana za hymn Unii Europejskiej, zabrzmiała w węgierskim parlamencie po raz pierwszy od lat. Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Także flaga Unii Europejskiej wróciła przed węgierski parlament.
7: Kolejny pasażer wycieczkowca MV Hondius ma hantawirusa. To jeden z 17 Amerykanów ewakuowanych ze statku. Testy wykazały u niego łagodną formę wirusa.
8: Statek cumuje u brzegów Teneryfy. Pokład opuściło 94 z niemal 150 pasażerów. Przechodzą badania i odlatują do swoich państw. Część trafiła na kwarantannę.
7: Campeones, Campeones niosło się wieczorem po ulicach Barcelony. W Katalonii duma, bo Barca właśnie została mistrzem Hiszpanii.
8: Drugi raz z rzędu i 29 w historii. W El Clasico Barcelona pokonała Real Madryt 2-0.
7: Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z przygląda się temu sukcesowi. Jaki wkład miał Robert Lewandowski? Co z jego przyszłością w Barsie?
5: No, jeśli chodzi o sam mecz z Realem, to niestety niewielki. Polski snajper wszedł z ławki dopiero w 77 minucie i nie wpisał się na listę strzelców. Jeśli wziąć jednak pod uwagę jego dorobek w całym sezonie, to dołożył nie cegiełkę, a cegłę do tego mistrzostwa. Zagrał w 28 meczach, strzelił w nich 13 goli i zaliczył 2 asysty. Był ważną postacią w zespole Barcelony. Odpowiedzi na pytanie, czy dalej nią będzie, niestety ciągle nie znamy.
7: Aktualna umowa Lewandowskiego z Barceloną wygaśnie z końcem czerwca.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
6: Daj, ta pogoda. Dzisiaj się rozpada, jeszcze ciepło, od 18 do 23 stopni, jutro tylko kilkanaście stopni, wszędzie deszcz. Bartek, weź przemów tej pogodzie do rozumu, bardzo proszę.
10: No weź, pogodo, weź.
6: No, a z nami Ewelina Pacyna.
16: Dzień dobry. Może to moja wina, bo ja pranie rozwiesiłam. Zawsze jak rozwieszam, to pada. Przepraszam.
6: Ewelina, no to teraz to
16: ale
6: mówisz.
16: Ale mam też dobre wieści pogodowe. Podobno jakieś gorące trzydziestki nas czekają w połowie maja, więc chyba wszyscy jesteśmy uradowani, prawda?
10: Tak, ja już szykuję sandały.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
16: Bartek, ale sandały to nie wystarczą. Jeszcze skarpety trzeba mieć.
10: A to skarpet to ja nie ściągam, moja droga, od 98.
16: No wspaniale, wspaniale. No dobrze, kochani, ze spraw bardzo ważnych.
10: Ale białe ciągle.
16: Jak zwykle.
10: No, ekri.
16: A ci o tych skarpetach. Czarek Pazura się wciela w kogoś dzisiaj, o tym za chwilę.

0: i Satellite w Radiu Zeta. Kim jest dzisiaj Czarek Pazura?
1: Nie wiem, czy wiecie, ale amerykańscy Marines mają taką metodę, że śpią 40 minut, a potem kilka godzin maszerują, bo to najbardziej wydajne dla organizmu. No zgadnijcie, kto to wymyślił i przetestował na sobie już wiele lat temu.
0: Kim jest dzisiaj Czarek? To jest pytanie. Polujcie na sztabkę złota. Kolejne podpowiedzi niebawem w Radiu Z.

0: Absolutna klasyka. Nana i Lolly na antenie Radia Z. 22 minuty po godzinie 9. Jak sprawić, żeby poniedziałek był waszym ulubionym dniem tygodnia? Zagrać i wygrać kasę w Radiu Z. Dokładnie tak jak nasza słuchaczka Bożena z Poznania.
1: No właśnie, nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę.
0: No i co? Może wasza kolej? Tylko dołączcie do zabawy. Dzisiaj nagroda główna to 400 tysięcy złotych, a każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł do 10 wpada do gry aż 4000 razy. 369 zł, taka mała inwestycja, może się naprawdę opłacić. Radio Z 7353, grajcie i wygrywajcie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Po reklamie.
14: Cześć, tu Przona. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead. Fantastyczna nowość na antenie Zetki. Już 20 minut do 10. Mam nadzieję, że wszyscy do pracy zdążyli. I ja mam taką ciekawostkę, co prawda dawno po Wielkanocy, ale okazuje się, że chrzan może pomagać w odstraszaniu kleszczy. Wszystko przez intensywny zapach, związki siarki, których pajęczaki nie tolerują. Eksperci radzą sadzić chrzan przy ogrodzeniach, tarasach i na obrzeżach działki. Roślina ma też pomagać w walce z kretami i chronić inne rośliny przed szkodnikami i chorobami. No, chcecie chrzanić kleszcze i krety, sadźcie chrzan.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
10: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaka jest moja dzisiejsza w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Fenomenalny Somber, Back to Friends na antenie Radia Z, a wy macie jeszcze 5 minut, żeby zagrać o 400 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc szanse 4 tysiące razy. Jak? SMS-em o treści Radia Z pod 7353 za 3,69 zwat. Kto nie gra, ten nie wygrywa. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej w Radio Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radio Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.
6: I to już prawie 10 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: To nie jest kolejny COVID. Szef Światowej Organizacji Zdrowia o hantawirusie.
8: Idą burze. Służby meteo wydają alerty dla 14 województw.
7: Pensje w górę. Najnowsze dane mamy w wiadomościach ekonomicznych.
6: Dziesiąta.
7: Kolejni zakażeni hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, którzy zeszli ze statku na Teneryfie.
8: Testy potwierdziły chorobę u jednej z Francuzek i Amerykanina. Oboje są już w szpitalach w swoich krajach.
7: Najnowsze wiadomości ma w tej sprawie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Tak jest.
7: Wszyscy turyści opuścili już statek?
9: Większość tak, ale nie wszyscy. Na dziś planowane są ostatnie loty ewakuacyjne do Australii i Holandii z ostatnimi pasażerami MV Hondius. Nim wsiądą do specjalnych samolotów, w asyście ekip lekarskich najpierw zostaną przebadani i przetestowani. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus uspokaja, że nic nie wskazuje na to, by groziła nam światowa epidemia. To nie jest następny COVID, ryzyko dla społeczeństwa jest niskie. WHO podaje, że na statku wcześniej zachorowało 8 osób, które już się na nim nie znajdują, a u sześciu kolejnych potwierdzono zakażenie wirusem, zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec.
8: Pusty statek z częścią załogi ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu w Holandii. Tam zostanie dokładnie zdezynfekowany, a wszyscy marynarze przejdą kwarantannę.
7: Trzeba działać radykalnie i nietuzinkowo, by naprawić służbę zdrowia, tak mówił w Radiu Z marszałek Sejmu.
8: Czas pomyśleć o lokacji środków finansowych również w inne branże niż zbrojenie. Uważa Włodzimierz Czarzasty.
7: Reporter Radia Z Maciej Bąk z tym tematem w wiadomościach. Maciek, zdaniem lidera lewicy przesadzamy z wydatkami na obronność?
10: Marszałek wprost tego nie mówi, ale jego zdaniem, skoro właśnie nasza zbrojeniówka dostała gigantyczne pieniądze z programu SAFE, to może warto zacząć nasz budżet planować nieco inaczej.
11: Bezpieczeństwo Polski to nie są tylko czołgi. Trzeba myśleć o bezpieczeństwie socjalnym Polek i Polaków, bezpieczeństwie zdrowotnym Polek i Polaków.
10: Włodzimierz Czarzasty przypomina też o pomysłach lewicy na znalezienie pieniędzy na ochronę zdrowia. Likwidacja składki i zastąpienie jej podatkiem, wpływy z akcyzy idące na zdrowie, opłata tłuszczowa i cięcia w płacach w tych miejscach, gdzie medycy osiągają ekstremalnie wysokie zarobki.
8: Pytany o minister zdrowia, lider lewicy zapewnia, że jako koalicjant będą bronić ministrów tego rządu.
7: Kolejne szkoły pod nóż. Samorządy w Wielkopolsce chcą likwidacji albo przekształcenia 60 placówek.
8: Wnioski do kuratorium dotyczą wygaszenia szkół albo ich zmniejszenia, mówi wicekurator Izabela Liberty Jędroszkowiak. Głównym powodem niż demograficzne.
12: Zły stan techniczny budynku, czy oddanie do użytku nowego obiektu lub planowane inwestycje, a także sytuację, że istnieje szkoła, natomiast od wielu lat nie było tam naboru i nie ma tam uczniów.
8: Kuratorium zaakceptowało 2/3 wniosków.
7: Burze, wiatr, a nawet drobny grad, przed tym ostrzega dziś IMGW. Żółte alerty idą szerokim pasem od Pomorza na południe, omijając tylko ścianę wschodnią i północny zachód.
8: Obowiązywać będą od 14 do najbliższej nocy.
7: A czwórka do remontu. Drogowcy przygotowują się do naprawy jednego z najważniejszych odcinków trasy w województwie śląskim.
8: Prace ruszą w tym roku, a razem z nimi utrudnienia i korki. Gdzie dokładnie, to wie śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
13: Do wymiany jest nawierzchnia na odcinku od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. To ponad 5 km. Po latach intensywnego użytkowania zwykłe łatanie dziur już nie wystarcza, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Roboty będziemy prowadzić tak, aby przez cały czas utrzymać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
13: Remont ruszy po wakacjach, potrwa do końca roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Generalna Dyrekcja planuje demontaż bramek na tym odcinku, przez które często tworzą się korki.
7: Teraz wiadomości ekonomiczne w Radiu Z, z nami już Iwona Kutyna.
6: Dzień dobry, zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale wzrosło o 6,7% rok do roku. Podał GUS, wyniosło 9562,88 zł. UOKiK nałożył niemal 8,5 miliona złotych kary na Beliani za brak współpracy, a dokładnie za nieudzielenie informacji w postępowaniu dotyczącym praktyk sprzedażowych. Spółka nie odpowiedziała na dwa wezwania, nie reagowała na próby kontaktu. Przedsiębiorcy mają obowiązek współpracować z urzędem podczas prowadzonego postępowania. Jeśli tak się nie dzieje, UOKiK może nałożyć karę. Zamiana mieszkania na dwukrotnie większe to dodatkowe 500,000 zł. Najdrożej jest w Warszawie i Krakowie. Tam za 75-metrowe mieszkanie trzeba zapłacić ponad 1 000 000 zł. Nieco tańsze propozycje znaleźć można w Gdańsku w cenie 954 000 i we Wrocławiu 893 000 zł. Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w procesach rekrutacyjnych, ale jej rola wciąż budzi emocje. Według badania Pracuj.pl aż 48% kandydatów użyło AI na jakimś etapie procesu rekrutacyjnego. 67% rekruterów akceptuje wsparcie sztucznej inteligencji przy przygotowaniu do rozmowy, ale tylko 3% zgadza się na jej użycie podczas odpowiadania na pytania.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
8: Najcieplej o tej porze w Raciborzu, prawie 20 w Kłodzku, 11 tutaj najmniej. Dzisiaj niestety deszczowo i burzowo, ale za to bardzo piękna, słoneczna i bezdeszczowa pogoda na północnym wschodzie. A za chwilę kolejne podpowiedzi. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.

0: Mogłoby to trwać dłużej, no wiadomo, jak śpiewa Damian Dawid, to zawsze fajnie. 15 minut po 10. Pytanie brzmi, kim jest dzisiaj Czarek Pazura?
1: Byłem dziwny, bardzo dziwny. Od małego chodziłem swoimi drogami. Byłem nieślubnym dzieckiem, więc miałem specyficzną relację z rodzicami.
2: Odmień być.
3: No daj spokój.
2: Odmień no.
3: Weź się, tato.
1: Nauczyciele też nie potrafili do mnie dotrzeć, więc uczyłem się sam. Byłem leworęczny, ale to jeszcze nic. Pisałem pismem lustrzanym od prawej do lewej. Właściwie to częściej rysowałem, malowałem, czasem rzeźbiłem, projektowałem, komponowałem, liczyłem, wymyślałem, odkrywałem. Czego ja w życiu nie robiłem?
4: Jak będziesz chciał, Bogdanku, to sobie otworzymy muzeum i przemalujemy Grunwald na zielono.
0: To co? Wiecie, nie wiecie? Spokojnie, będą kolejne podpowiedzi. Przypomnę, że do wygrania sztabka złota, więc proszę koniecznie słuchać Radia Z. Tak się bawimy codziennie. 100 twarzy Cezarego Pazury tylko u nas. A już teraz Texas Summer Sound. Fantastyczny numer. Zróbcie głośniej.

0: Ania Karol w Tommy Gray. No a propos, w Radiu Z mam dla was propozycję. Co prawda, dopiero weekend zakończony, ale może zaplanujemy kolejny wspólnie. Na przykład nad wodą, plaża i wy. No ewentualnie te mewy, które słychać w tle. Za co zapytacie? Ano za to, co wygracie dzisiaj w naszej zabawie, bo w walizkach kupa sianka. 40 tysięcy złotych, a nawet 400 tysięcy złotych. To jest nasza główna nagroda. Żeby zagrać, wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. A od teraz do 11 ten SMS wpadnie do gry aż 4400 razy. Korzystajcie, kochani. Radio Z 7353 za 3,69 z VAT. Radio Z
1: i już. Reklama. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
8: Rządza pieniądza.
7: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale Farben, Rene Miller, Body Talk. Troszkę energii, mam nadzieję, wam przybyło zamiast kaszki. Od Zetki, a w prasie bardzo ciekawy artykuł. Wychowanie córek może być bardziej stresujące niż wychowanie synów. Tak wynika z najnowszych badań. Respondenci oceniali poziom stresu przy wychowaniu dziewczynek nieco wyżej niż w przypadku chłopców. Jako główne powody wskazywali m.in. większe wyzwania emocjonalne, presję społeczną i częste zmiany nastroju nastolatek. A myślałam o to, że chodzi o to, że nastolatki po prostu częściej okupują łazienkę.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Po reklamie.
4: Tak, tak, niby to takie proste, a jednak sam mam wątpliwości, kim jestem dziś. Za chwilę następna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Edek Sheeran na antenie Radia Z. A mundial zbliża się wielkimi krokami. Będzie muzyczna niespodzianka dla fanów futbolu. Dobrze znany zespół Ajaki. O tym w wiadomościach o 11. Radio Z
1: i już. Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama. Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
7: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
6: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
7: A, Mariolka.
8: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
25: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Po reklamie.
3: I to już prawie 11:00 w Radiu Z, pora na wiadomości, na które zaprasza Iwona Kutyna. Słuchamy.
4: Echa wyjazdu Ziobry do USA. Sprawę bada prokuratura, komentują politycy. Festiwal Techno na terenie Pałacu Wilanowie. Ekolodzy są oburzeni. Mundial już za miesiąc będzie rekordowy. Za chwilę powiemy dlaczego.
3: 11:00.
4: Śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Komunikat pojawił się na profilu Prokuratury Krajowej, a wymiar sprawiedliwości krytykuje koalicjant. Nie podołał w sprawie Zbigniewa Ziobry, mówi Paweł Ślis z Polski 2050. I ma jasne oczekiwania ekstradycji byłego ministra do Polski. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zmienił lokalizację i z Węgier pojechał do Stanów Zjednoczonych. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Marek.
5: Politycy i to ci z obozu władzy w tej sprawie nie gryzą się w język i choć z jednej strony o ruchu Zbigniewa Ziobry mówią wprost tchórzostwo, to z drugiej wystawiają też surową ocenę wymiarowi sprawiedliwości, bo nie podołał, tłumaczy poseł prawnik Paweł Ślis z Polski 2050.
6: Ja się nie spotkałem w mojej karierze zawodowej, żeby tak długo czekali na europejskie nakazy aresztowania. Jest to po prostu wstyd dla wymiaru sprawiedliwości.
5: Teraz, jak mówi, potrzebne są twarde działania. Na stole na pewno jest możliwość złożenia wniosku o ekstradycję byłego ministra, ale to będzie bardzo kosztowna procedura.
4: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Grozi mu nawet 25 lat więzienia. Karol Nawrocki wręczył nominację 162 nowym sędziom. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim radził wszystkim, by pamiętali, że choć Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to powinni kierować się w swojej pracy wyłącznie konstytucją.
7: Jesteście Państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteście Państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
4: Jak podkreślał prezydent, traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznacza jasno, że nasze sądownictwo to sprawa Polek i Polaków. Burza po festiwalu Techno na terenie Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Weekendowa impreza dała się we znaki okolicznym mieszkańcom. Było bardzo głośno. Krytykują ją też ekolodzy, a internet po imprezie obiegły zdjęcia śmieci porozrzucanych przed pałacem. Na miejscu jest reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co teraz tam się dzieje?
8: Trwa wielkie sprzątanie. Pracownicy demontują rusztowania, a wózki widłowe wywożą ciężkie elementy instalacji. Jest głośno, ale nie tak jak podczas samego festiwalu. Hałas w tym miejscu może być szkodliwy, bo nieopodal pałacu znajduje się rezerwat przyrody, alarmuje Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
9: Jest to ostoja wielu gatunków ptaków, nietoperzy.
8: Jak dodaje RDOŚ, przed festiwalem wysłał pismo do organizatorów w tej sprawie, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Z warszawskiego Wilanowa, Jan Kielak, Radio Z.
4: W festiwalu wziął udział 7 tysięcy osób. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Sprawa dotyczy 376 osób, które brały udział w blisko 240 sfingowanych kolizjach drogowych. Straty na szkodę firm ubezpieczeniowych to ponad 20 milionów złotych. Dokładnie za miesiąc zacznie się wielkie piłkarskie święto. 11 czerwca mecz otwarcia mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Jaki to będzie turniej?
10: No, pod wieloma względami rekordowy. Po raz pierwszy mistrzostwa będą tak duże. Weźmie w nich udział aż 48 reprezentacji. Na rozkładzie mamy 104 mecze, które będą rozgrywane w trzech krajach. To też nowość, bo do tej pory turnieje organizowało maksymalnie dwóch gospodarzy. Teraz będzie ich trzech i każdy z nich zorganizuje swoją własną ceremonię otwarcia. Finał odbędzie się na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey, ale blisko Nowego Jorku. Po raz pierwszy w przerwie najważniejszego meczu turnieju zostanie zorganizowane halftime show znane z finałów Ligi Futbolu Amerykańskiego. Jego gwiazdą będzie m.in. zespół Coldplay.
4: Możemy tylko żałować, że naszych piłkarzy na mundialu zabraknie.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
3: Gdzie dzisiaj nie będzie padać? Tam, gdzie padało wczoraj. 19 stopni w Suwałkach, 20 w Białymstoku. Tutaj słonecznie, a pozostałe rejony Polski, co prawda z bardzo wysoką temperaturą, Podkarpacie 23, ale niestety dzień pod chmurką może nawet zagrzmieć.
12: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Prawie 5 minut po 11. Ewelina Pacyna, dzień dobry. To co, za chwilę wracamy do naszej zabawy z twarzy Cezarego Pazury. Kolejna podpowiedź, sztabka złota czeka teraz Aerosmith Crying.

0: Afrojack, a my pytamy, kim jest dzisiaj Czarek Pazura.
1: I'm sexy and I know it.
2: Byłem bardzo stylowym gościem. Przystojny, elegancki i wystrojony w pierwszorzędne ciuchy. Potrafiłem świetnie grać na lirze, czym zawsze uwodziłem publiczność. Kochałem zwierzęta.
3: Patataj, patataj.
2: Czasem kupowałem kurę na targu, ale nie na rosół. Tylko po to, żeby ją puścić wolno i patrzeć, jak próbuje latać. W ten sposób obserwowałem, czego jej brakuje, żeby mogła wzbić się w powietrze. Byłem świadomy ograniczeń, które ma człowiek. Jak narysowałem ludzką sylwetkę, to się okazało, że nasze ciało to czysta matematyka. Nic dodać, nic ująć.
0: 3, 2 Ostatni. Super. Czy wszystko jasne? Bo jeśli nie, to będzie jeszcze jedna podpowiedź. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Walczcie o sztabkę złota i słuchajcie Zetki. Teraz Roxy i Faust na szeroką wodę.

0: Foster People na antenie Radia Z. 23 minuty po 11. Poniedziałek, tak sobie wolno płynie, rozkręcamy się po weekendzie, ale może by tak zaplanować. Kolejny, gdzieś, gdzie was jeszcze nie było z rodziną, a może przyda się gotówka na organizację komunii, a może czeka was jakieś huczne wesele i potrzebujecie kreacji. Albo na przykład nowego samochodu. Dzisiaj w Radiu Z do wygrania nawet 400 tysięcy złotych, to jest nasza główna nagroda w zabawie rządza pieniądza. A ile trzeba wysłać SMS-ów, żeby wygrać?
1: Jednego. No tak, mogę wyśle, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I się udało. Teraz uważam, że się opłaca.
0: Adam Zbyszkowa zagrał i wygrał. Wysłał jeden SMS o treści Radio Z pod 7353, a wy możecie wysłać jeden, a może więcej. Od teraz każdy SMS wpada do gry 5000 razy 3,69 W. Ta inwestycja może się naprawdę opłacić. Radio Z 7353.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Po reklamie.
15: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

najlepiej rozśpiewana Celina w kosmosie. Celine Dionem live na antenie Zetki, 18 minut do południa. Gdybyście próbowali coś ważnego załatwić online, profil zaufany nie działa, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie nie można korzystać z logowania, uwierzytelniania ani podpisu zaufanego. A każda okazja, żeby zrobić sobie przerwę, jest dobra. Nawet ta. Jak coś nie działa, ja idę na kawę. Wam też polecam. Zaufajcie mi. A na dobry poniedziałek. Dedico Leisure. Bon jem.

0: Ale to jest dobre.
1: Tame Impala, Dracula na antenie Zetki. Za chwilę 12, za chwilę wiadomości, a w nich będziemy pytać ósmoklasistów o nastroje po dzisiejszym egzaminie. Radio Z i już.
2: Our 12 points go to Poland. Eurowizja 2026 w Radiu Z. Drogę do Wiednia czas zakończyć występem w stolicy Austrii.
3: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radia Z.
2: Już 12 maja przez cały dzień słuchaj specjalnego programu Radia Z i kibicuj razem z nami polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej. Eurowizja 2026 już we wtorek. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
11: Rządzę pieniądza.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
17: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
18: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
16: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
17: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
19: Po reklamie.
1: I to już prawie południe w Radiu Z. Sprawdzamy najważniejsze wiadomości, na które zaprasza Iwona Kutyna.
20: Tragiczny wypadek w Zakopanem, nie żyje 6-latek. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pyta USA i Węgry o Zbigniewa Ziobrę. Ruszyły egzaminy ósmoklasistów, dziś był język polski.
1: Dwunasta.
20: Tragedia w Zakopanem. Na jednym z prywatnych parkingów pod kołami samochodu zginął 6-letni chłopiec. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który ma więcej informacji w tej sprawie. Jak doszło do tego wypadku?
0: Do tego wypadku doszło wczoraj po godzinie 18. Na razie okoliczności wskazują na to, że kierowca samochodu, manewrując na parkingu, nie zauważył dziecka przed maską auta. Powiedział mi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.
4: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
0: Chłopiec od razu został przewieziony do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. Przemek Taranek, Radio Z.
20: Rodzice chłopca są w szoku, nie zostali jeszcze przesłuchani. Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie pytać o podstawę prawną opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Zapowiedział to rzecznik resortu Maciej Wewiór. MSZ chce wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości przekroczenie granic i dały mu tytuł wjazdu do USA. W studiu Wiadomości Radia Z Tomasz Kuba. Tomku, czy planowane są jeszcze inne dyplomatyczne działania?
19: Nie, na razie nie ma. Na przykład planów, by do Ministerstwa Spraw Zagranicznych miano wezwać amerykańskiego ambasadora w Polsce. I to mimo tego, że jak przypomina Maciej Wewiór, ambasada amerykańska wcześniej miała zapewniać, że Stany Zjednoczone nie planują umożliwić wjazdu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. Mamy nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na nasze bardzo dobre relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi, dodał rzecznik resortu dyplomacji.
20: Maciej Wewiór był pytany także o byłego zastępcę Ziobry, Marcina Romanowskiego. O nim nic nie wiemy, przyznał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik MSZ-u. Nie tylko na armię, także na zdrowie. Marszałek Czarzasty o innym podziale środków budżetowych. Jak mówi w Radiu Z, bezpieczeństwo to nie tylko czołgi, to też bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne Polek i Polaków. Zdaniem Włodzimierza Czarzastego możemy zastanowić się nad tym, by część środków planowanych na zbrojenia przeznaczyć m.in. na poprawę sytuacji pacjentów.
21: Myślę, że jeżeli mamy w tej chwili 200 miliardów złotych z budżetu na ten rok na zbrojenia, 184 miliardy z sejfu, to myślę, że trzeba jasno i mocno powiedzieć, czas myśleć o lokacji środków finansowych w inne branże niż zbrojenia.
20: Marszałek Czarzasty dodaje, że Lewica ma pomysły na ratowanie ochrony zdrowia, wśród nich przeznaczenie 80% wpływów z akcyzy na NFZ czy wprowadzenie nowego podatku opłaty tłuszczowej. W zeszłym tygodniu maturzyści, w tym ósmoklasiści uczniowie, którzy kończą podstawówkę, musieli się dziś zmierzyć z językiem polskim. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek jest przed szkołą podstawową numer 70 w Łodzi. Rozmawiał z uczniami, w jakich nastrojach wychodzili z egzaminu?
22: Część uczniów z uśmiechem na twarzy, inni z umiarkowanym zadowoleniem, ale wszyscy z wyraźną ulgą, że pierwszy z trzech egzaminów już za nimi. Uczniowie bardziej niż wynikami testu z języka polskiego stresują się już jednak jutrzejszym arkuszem. Przed nimi królowa nauk.
23: Najcięższa, to na pewno.
24: Korki około 3 miesiące miałam z matematyki. No z matematyką trochę słabo.
22: Dadzą radę, zapewnia dyrektor szkoły Bogumiła Cichacz.
25: Na pewno potrafią dużo, dużo więcej niż sami teraz o tym myślą.
22: Egzaminacyjny maraton zakończy w środę sprawdzian z języka obcego. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: A wyniki egzaminu uczniowie poznają od 3 lipca. Już teraz natomiast w Radio Z Wiadomości Kulturalne i Paula Michalik.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Artyści z Biennale Sztuki w Wenecji rezygnują z rywalizacji o nagrody. Z konkursu o lwy zwiedzających wycofała się już ponad 80 autorów, wśród nich Polacy. To gest solidarności z członkami międzynarodowego jury, które podało się do dymisji w związku z udziałem Izraela i Rosji w tegorocznej edycji wydarzenia. Skarb znaleziony przez rolników będzie do zobaczenia w Muzeum Pogranicza w Działdowie. W sobotę na wystawę stałą trafi ponad 160 monet z XVII wieku. Zostały odkryte przypadkowo w lutym zeszłego roku w Bukowcu Wielkim. W pobliżu archeolodzy znaleźli też fragmenty naczyń ceramicznych, pierścionki i inne przedmioty codziennego użytku. Upiór w operze po raz pierwszy w Polsce w oryginalnej wersji językowej. Wielki musical zagości w Gliwicach, w Prezero Arenie, mówi Klaudia Kras.
27: Troszkę inaczej będzie wyglądała płyta Areny Głównej w tym czasie, bo stanie tam praktycznie cały teatr. Szukamy garderobiany, charakteryzatorek, te kostiumy. To wszystko będzie naprawdę spektakularne.
26: Na całym świecie ten musical obejrzało już ponad 160 milionów widzów w 205 miastach. W Gliwicach zagości od 12 do 16 czerwca.
1: Całkiem słoneczny poniedziałek z małym wyjątkiem, po trochę deszczowe chmury na Podlasiu i Suwalszczyźnie, ale bardzo ciepło. 23 stopnie na Podkarpaciu, 20 w Małopolsce, 19 na zachodzie i 20 nad morzem. Niestety w wielu rejonach burzowo.
2: sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl
1: 5,5 minuty po południu, tu Radio Z. Szybko zleci, Ewelina Pacyna. Kłaniam się, za chwilę ostatnia podpowiedź w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Oj, są już tacy, którzy odgadli poprawnie, ale poczekajmy, pobawmy się jeszcze chwilę. Będzie też dodatkowe pytanie, które jest arcy istotne w walce o sztabkę złota. Teraz Sandra i Everlasting Love.

0: v Rádiu Z. I ostatní a podpovieč v našej zabave.
1: Mój najsłynniejszy obraz przedstawia moją znajomą. Bardzo ciekawa osoba. Smutna i uśmiechnięta jednocześnie.
2: Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt.
1: W zasadzie to zależy od nastroju osoby, która na nią patrzy. Gdy wreszcie ktoś to dostrzegł, moja znajoma stała się bardzo sławna.
3: Mona Lisa isn't what you think it is.
4: Quadrito, la Mona Lisa.
5: Skiedrul avec Mona Lisa.
6: Iwaleta kotoga arimas.
1: Nie wszystkie moje dzieła dało się łatwo przenieść. Pomalowałem ścianę w Mediolanie. Tu arcydzieło i tam arcydzieło.
7: Milano è una delle principali città dell'Italia settentrionale.
1: Miało się dendryk. Można powiedzieć, że wymyśliłem samochód. Samolot, helikopter, spadochron, czołg, most zwodzony i kanalizację.
8: Pan chciałbyś mieć tak, zimne wodę osobno, ciepło osobno, szczelne rurki, kafelki, doperelki, kraniki, dywaniki.
1: Większość moich osiągnięć została doceniona długo po mojej śmierci, ale myślę, że mogę być dumny z wielu tych rzeczy. Choćby z tego, że moim imieniem nazwali jednego z wojowniczych żółwi ninja.
9: Wojownicze żółwie ninja.
0: Teraz już chyba wszystko jasne. Wiecie, kim jest dzisiaj Czarek Pazura w naszej zabawie? No to dzwońcie pod 321-321-321. Macie pół godziny. Odpowiadajcie, kim jest Czarek, ale nie zapomnijcie dodać odpowiedzi na pytanie, jaki wynalazek ułatwiłby wasze życie, i opiszcie jego działanie. Sztabka złota czeka.

0: Tak się kończy współpraca Borysowicza i Ciechowskiego. Lady Punk, zostawcie Tytanika w Radiu Z. 23 minuty po południu, a ja tylko przypominam, że czekam na wasze telefony w sprawie twarzy, dzisiejszej twarzy Czarka Pazury. 321-321-321. Odpowiadajcie też na pytanie, jaki wynalazek ułatwiłby wasze życie i opiszcie jego działanie. Sztabka złota czeka. 321-321-321.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: ten... Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara na mediaexpert.pl.
17: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
18: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
19: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
22: Po reklamie.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ależ to jest fantastyczne trio Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, męskie granie Orkiestra 2026 i już prawie 7 milionów odtworzeń na YouTubie w 2 tygodnie od premiery, także idą na rekord i dobrze. To teraz coś, co doskonale znacie. Opus i Life is Life, w polskim tłumaczeniu Życie, życie jest nowelą. A po 13:00 finał naszej zabawy, sztabka złota poleci do kogoś z was. Takie rzeczy tylko w Radiu Z.

0: Cudowny Krzysztof Krawczyk.
1: Bo jesteś ty.
0: W Radiu Zeta, jakże. Za 5,5 minuty będzie godzina 13. Ja wam proponuję ekstra bonus. Dzisiaj w zabawie rządza pieniądza gracie o 400 tysięcy złotych. A jak zagracie teraz, to każdy SMS do 13 wpadnie do gry 5400 razy. Do dzieła, kochani. Szczęście trzeba mnożyć. Radio Z wysyłacie pod 7353. To kosztuje 3,69 z VAT. No i mam nadzieję, że odbierzecie telefon, jak już zadzwoni Kasia i Robert. Radio Z 7353. 5400 szans na wygraną.
2: Radio Z i już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
4: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
3: Bo razem
4: naprawdę lepiej.
5: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: Już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie. Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
2: Po reklamie.
3: 13 na zegarach, a to oznacza, że Iwona Kutyna ma dla nas ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
4: Wypadek młodego żużlowca w ciężkim stanie jest w szpitalu. Bez paszportu wyjechał do USA, śledczy sprawdzają, kto mógł pomóc Ziobrze. Konflikt na Uniwersytecie Śląskim. Uczelnia chce oszczędzać, przeciw są studenci.
3: 13.
4: Dramatyczny wypadek młodego żużlowca w Gnieźnie. 18-latek wypadł z toru, w ciężkim stanie trafił do szpitala. Został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Informacje w tej sprawie zbiera Adam Kaźmierczak. Co wiemy? Klub Patryka uruchomił zbiórkę na jego leczenie. Apeluje także do kibiców o oddawanie krwi w regionalnych centrach. Prokuratura reaguje na wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, czy ktoś pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności. Chodzi też o ustalenie konkretnego miejsca pobytu polityka PiS podejrzewanego o popełnienie przestępstw w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Przed siedzibą Prokuratury Krajowej jest nasz reporter Krzysztof Grządzielski. Dzień dobry, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
4: Czy wiadomo, na jakich zasadach Ziobro wyjechał z Węgier?
5: A to dla śledczych wciąż zagadka, bo wiadomo, że od wielu miesięcy Zbigniew Ziobro nie ma paszportu po tym, jak polskie władze dokument unieważniły. Na zasadach ogólnych do USA na pewno więc się nie dostał, ale wszystko wskazuje na to, że postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, podkreśla rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Prokuratorzy od początku w tej sprawie mieli rację, twierdząc, że konieczne jest tymczasowe aresztowanie tego podejrzanego, że konieczne jest natychmiastowe, niezwłoczne wdrożenie poszukiwań międzynarodowych.
5: I tu dochodzimy do sedna problemu. Zbigniew Ziobro wciąż nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo. I choć 10 lutego prokuratura skierowała do sądu wniosek o europejski nakaz aresztowania, pozostaje on nierozpoznany. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
4: Aby ustalić szczegóły podróży Zbigniewa Ziobry, prokuratura skieruje pismo do ambasady Stanów Zjednoczonych z pytaniem o udzieloną wizę. Śledczy chcą też prosić o pomoc MSZ, aby ustalić, czy dostał wizę w Polsce albo na Węgrzech. Jest polska skarga na umowę z Mercosurem. Jest także wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia. Tymczasowa umowa obowiązuje od maja, zdecydowała tak Komisja Europejska, mimo sprzeciwu rolników z wielu krajów. Umowę zaskarżył także Parlament Europejski, który jeszcze w styczniu skierował wniosek do Trybunału o zbadanie jej zgodności z unijnymi traktatami. I znów tańsze paliwo na stacjach. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,30, za olej napędowy 6,93. Na Uniwersytecie Śląskim narasta konflikt wokół finansów uczelni, która po wielomilionowych stratach przyjęła plan oszczędnościowy. Studenci są przeciw, obawiają się, że cięcia uderzą w nich i pracowników. Władze uczelni nie wykluczają zwolnienia oraz podwyżek za akademiki. Jedna z grup studenckich już protestowała, interweniowała policja. Kolejne manifestacje są zapowiadane. Studenci i pracownicy zebrali ponad 1000 podpisów pod petycją o wycofanie planu oszczędnościowego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
3: A co w pogodzie? Dzisiaj deszczowo i burzowo. Proszę uważać, większość rejonów z żółtymi alertami. Spokojnie tylko na północnym wschodzie kraju, Podlasie i Suwalszczyzna. Tam dużo słońca, a na termometrach od 19 do 20 stopni. Za chwilę finał naszej zabawy. 100 twarzy Cezarego Pazury.
7: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.

0: Smash Mouth All Star i 13:13.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: To pytanie do naszej słuchaczki Agnieszki z Wrocławia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień
0: co
3: dobry.
0: U ciebie słychać? Co porabiasz? Praca, dom?
3: A w pracy, koniecznie jestem w pracy. I tak właśnie z koleżanką słuchamy radia i sobie kibicujemy nawzajem. I tutaj słuchamy Cezarego i w zasadzie...
0: Pytania były dwa. To zacznę od tego drugiego. Jaki wynalazek ułatwiłby twoje życie?
3: Zdecydowanie moje życie ułatwiłaby taka inteligentna szafa, która codziennie rano będzie myślała za mnie i dopasowała do pogody moje ubrania, bo dzisiaj na przykład pada deszcz tutaj, gdzie jestem, a ja przyszłam na krótki rękaw w pracy, więc...
0: Słuchaj, może to trzeba opatentować, potem będziesz zarabiała kupę sianka. Na razie sprawdźmy, czy trafi do ciebie dzisiaj sztabka złota. To kim jest dzisiaj Czarek?
3: Dzisiaj Cezary Pazura jest Leonardem da Vinci.
0: Sprawdźmy.
1: Żółwi ninja było czterech, a jeden dostał imię po najbardziej wyrazistym przykładzie człowieka renesansu w historii.
4: Leonardo.
1: Po Leonardo da Vinci. I to jest nasz dzisiejszy bohater. Gratuluję i pozdrawiam, Cezary Pazura. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z.
0: To są 100 twarzy dla ciebie.
3: Wierzę w to, jestem mega szczęśliwa. Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Oczywiście, ten jest twoje.
3: Chciałabym pozdrowić moją koleżankę z pracy Urszulę, która wzajemnie sobie z nią kibicuje przy konkursach. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę, pozdrawiamy całe wasze biuro. Dajcie głośniej Zetkę, może jeszcze do kogoś trafi.

0: Zbiór resztawka złota. Trzeba po prostu słuchać Zetki. Kolejna zagadka już jutro. Pa, pa!
1: Pa!
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
3: Radio Z i już.
2: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Ostre czerwone papryczki zawsze smakują. Red Hot Chili Peppers za nami w Radiu Z, 25 minut po 13. A teraz trochę pomarzmy. Wyobraźcie sobie, że odbieracie dzisiaj telefon od Zetki w sprawie 400 tysięcy złotych, które do wygrania. Mało tego, wyobraźcie sobie, że tę kasę zdobywacie, wygrywacie, rozbijacie nasz bank. Co byście wtedy powiedzieli?
1: Ja cała się trzęsę. Po prostu nie mogę uwierzyć, że naprawdę do mnie zadzwoniliście. I nie umiem dojść do siebie jeszcze.
0: Takie kwoty szokują. To była Alicja, Strzelce Opolskie. A kto z was dzisiaj trafi do finału? No wszystko w waszych rękach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie dołączcie do zabawy. Wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Opłaca się wysłać go teraz, bo od teraz do 14 będzie wpadał do gry 6 tysięcy razy. Taka okazja się nie powtórzy. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: duet Kuba i Kuba na antenie Radia Z. Stygnie lato i to dosłownie, bo większość rejonów na żółto, alerty burzowe dzisiaj pod chmurką. Jak wychodzicie na drugą zmianę, warto pozamykać okna dachowe, pranie może z balkonów zebrać. A w drodze do pracy i w drodze z pracy nie zapominajcie o nas, o Radiu Z. Zresztą za chwilę numer napisany w autobusie, właśnie w drodze do pracy. George Michael i Carlos Whisper.
1: Reklama. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
8: Rządzę pieniądze.
7: Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Po reklamie.
11: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura,

0: przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
1: Polityka to jest gra zespołowa.
2: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
3: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
4: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
3: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
5: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
15: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
14: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
15: A, Mariolka.
16: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
22: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
23: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: A co tam w Carrefourze?
25: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
26: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
27: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
26: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
27: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
28: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
29: Po reklamie.
30: I to już prawie 14. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Iwona Kutyna.
31: Marszałek o aneksie do raportu o WSI ma wydać opinię. Czeka na wyjaśnienia. Zawiadomienia do służb w sprawie targów koni w Pajęcznie. Zimna Zośka przed nami. Za chwilę o tym, jak chronić rośliny. 14. Aneks do raportu z likwidacji WSI, jak kłopotliwa przesyłka. Kancelaria Sejmu pisze do Kancelarii Prezydenta z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii. Obawy budzi status tego, co zostało dostarczone na biurko marszałka, w związku z tym nie ma też opinii do dokumentu. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: Sprawa wymaga pewnych wyjaśnień stricte proceduralnych, bo przesyłka, o której marszałek Sejmu mówi, tu cytat, worek, przyszła nie od prezydenta, a z BBN-u. Jak tłumaczy w Radiu Z Włodzimierz Czarzasty, nie za bardzo wiadomo, jaki jest status tego, co przesłano.
1: My chcemy, żeby wszystko było to zgodne. To są poważne sprawy i te poważne sprawy mogą się zakończyć tragicznie dla Polski.
0: Stąd pismo z Sejmu do Kancelarii Prezydenta, ale też pewne, nazwijmy to, zawieszenie, bo marszałek na razie aneksu nie zaopiniował i nie wiadomo, kiedy to zrobi.
31: Zgodnie z przepisami ma na to 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów, a przesyłka trafiła do parlamentu 23 kwietnia. Po targach koni w Pajęcznie do policji i prokuratury trafiają kolejne zawiadomienia możliwości popełnienia przestępstwa. Internet obiegło nagranie, na którym widać mężczyznę, który szarpie konia i ciągnie za ogon. Wystraszone zwierzę reaguje i kopie swojego oprawcę. Ten nieprzytomny upada. To tylko jeden z wielu bulwersujących filmów, które pokazują, jak źle traktowane były zwierzęta w czasie tej imprezy. Zawiadomienie na policję złożył burmistrz Pajęczna. Z kolei zawiadomienie dotyczące burmistrza w prokuraturze złożył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Bors.
2: To on był odpowiedzialny za to, żeby ta impreza miała właściwy kształt.
3: O, jeśli tak pan burmistrz chce promować województwo łódzkie i swoje miasto, to naprawdę gratuluję.
31: Zawiadomienie dotyczy też niedopełnienia obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii. Kolejne złożyła organizacja zwierzęca SOS dla zwierząt Aleksandrów Łódzki, mówi Katarzyna Rezler.
4: Czy alkohol lał się i był dostępny na takiej imprezie, gdzie tak naprawdę przy zwierzętach alkoholu w ogóle być nie powinno? Tam nie był zapewniony absolutnie dobrostan zwierząt. Były narażone osoby postronne, bo widzieliśmy ten filmik na samym początku. Ten koń był prowadzony między osobami postronnymi, tak? Mogło zdarzyć się wcześniej takie nieszczęście. Niekoniecznie sprawca byłby kopnięty, a na przykład dziecko, które by przechodziło.
31: Władze Pajęczna przekonują, że wydarzenie od lat gromadzi hodowców i miłośników koni, a zdecydowana większość osób obecnych na targach nie ma nic wspólnego z zachowaniami, które widać na nagraniach. Chcieli wymienić szlaban, zostali porażeni prądem. Trzech mężczyzn z okolic Bytowa trafiło do szpitala. 61-latek próbował zastąpić drewniane zabezpieczenie wjazdu na posesję elementem metalowym. Nie zorientował się, że tuż nad nim przechodzi linia wysokiego napięcia. I kiedy podniósł metalowy szlaban, zahaczył o linię, mówi Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
5: Na miejsce rodzina natychmiast wezwała służby ratunkowe. Jako pierwsi z pomocą pospieszyli strażacy ochotnicy, chcąc umożliwić medykom akcję ratunkową. Dwóch strażaków ponownie podniosło metalowy szlaban i wówczas również zostali porażeni prądem.
31: Wszyscy są pod opieką lekarzy. Przed nami zimna Zośka, a to oznacza przymrozki i z wtorku na środę w prognozach takie są. Dlatego dobrze wiedzieć, jak zadbać o rośliny, mówi ogrodnik Piotr Barszcz.
6: Jeżeli chodzi szczególnie o jakieś rośliny zimozielone, typu rododendrony, azalie, to najlepiej położyć na nich jakąś włókninę. Natomiast ogólnie, żeby podnieść temperaturę w ogrodzie, to najlepiej podlać wszystkie rośliny bardzo dobrze przed mrozami. To podnosi temperaturę około 1-2 stopnie do góry, co pewnie w dużym stopniu zabezpieczy roślinę przed tymi przymrozkami.
31: Zimnie ogrodnik. To zjawisko klimatyczne występujące na obszarze Europy Środkowej. Dochodzi wtedy do napływu powietrza polarnego, co może powodować wyraźne spadki temperatury. I Dalia Tomczak i Rafał Piech będą z Wami od 15:00. Ode mnie spokojnego dnia.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
31: Co na termometrach? Najniższa temperatura w tym momencie w Świnoujściu 10 stopni, a najwyższa w Rzeszowie 24. No ale front burzowy przemierza przez nasz kraj, dlatego ja uciekam. Kasia i Robert zostają na szczęście. Pranie na balkonie, także ja muszę lecieć.
8: Dzień dobry wszystkim. Mamy nadzieję, że masz kalosze.
31: Nie mam.
8: No to możesz sobie moje pożyczyć. Słuchaj, tam przed wejściem do studia zostawiłam.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.

0: To jest Shakira w Radio Z, kwadrans po 14. No Shakira, która już wie, że po raz kolejny zaśpiewa piosenkę mundialową, no ale ktoż by inny, już się do tego tak przyzwyczaiłem, że musi być Shakira.
1: No to prawda, ja w ogóle mam wrażenie, że Shakira częściej występuje na mundialu niż jej były, ten słynny Gerard Piqué.
0: A to kąśliwe było, ale może być prawdziwe, to jest do sprawdzenia. Dla tych, co w pracy, mamy ważną informację. Wiemy, po czym poznać tych, którzy mają gorsze wyniki w pracy. I za chwilę wam o tym szczegółowo powiemy. Zostańcie z Radiem Z. Kasia Wilk
1: i Robert Karpowicz. Hej, hej! Radio Z i już. A teraz nieważne, czy w pracy, czy w samochodzie, czy w domu, wszyscy dają głośniej, bo tego nie wolno słuchać po cichutku. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.
0: Dwa kultowe kawałki od nich, November Rain i Knockin' on Heaven's Door, i oba słucha się na pełnej mocy.

0: Wiktor Doduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 14. Mamy poniedziałek, tak przypominam.
1: To wszystko wskazuje na to, że to będzie naprawdę piękny początek tygodnia. Jak już wszyscy przebrniemy przez te burze, a one za chwilę pewnie mogą się u kogoś pojawić, to w rządze pieniądza grzmotnie potężna kwota.
0: W piątek szczęśliwcem został Marcin, który wygrał 60 tysięcy złotych, no i spełni swoje, ale też moje ciche marzenie. O. Marcin, będzie szaleństwo w sklepach?
2: Na pewno się wbijemy w jakieś galerie. No nie będę żałował po prostu. Co mi wpadnie w oko, co będzie się podobać, to będę kupywał. Raz w życiu nie będę się musiał martwić.
1: Ale to jest przepiękne, o to właśnie chodzi. Wy też będziecie mogli ruszyć na zakupy i nie musicie patrzeć na ceny. Dzisiaj w finale 400 tysięcy złotych.
0: No, za taką kasę to można zrobić ładne zakupy, prawda? Mm-hmm. Warto zagrać właśnie teraz, bo od tej chwili do godziny 15 mnożymy wasze szanse i to 4400 razy. Ślemy SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
7: Radio Z.

0: jeden z moich ulubionych duetów Vito Bambino Zalia i Decyzja w Radiu Z. 25 minut do godziny 15 i mamy takie badania dla wszystkich, którzy są jeszcze w pracy. Okazuje się, że ci pracownicy, którzy nabierają się na korpobełkot, mogą mieć gorsze wyniki. No, właśnie te osoby osiągały gorsze wyniki pod kątem myślenia analitycznego, rozwagi czy płynnej inteligencji.
1: Ale to nawet ci, co dostali aprobala na requesta?
0: Obawiam się, że nawet ci, którzy skończyli właśnie annuala z superwajzorem.
1: Mamy coś na pocieszenie. Specjalnie od naszego key account senior supervisor mega turbo senior managera. Znaczy senior chyba dwa razy był, ale nieważne, żeby się utrwaliło.
0: Niech się utrwali, tak.
1: Uwaga, warto się w to słuchać. Niektórzy ludzie śnią o sukcesie wtedy, kiedy inni budzą się i ciężko na to pracują. Powodzonka.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Po reklamie.
16: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Czas uciekamy sobie tutaj, la la la la. To Naughty Boy, Sam Smith w Radio Z za 5,5 minuty 15. A gdybyśmy tak za pomocą pewnej magii jednego SMS-a zamieniali wam w 4400 SMS-ów, to jeszcze działa, ale tylko do 15.
1: Tak, czarujemy i robimy co w naszej mocy, żebyście po godzinie 16 odebrali telefon i wygrali nawet 400 tysięcy złotych. Taka kasa dzisiaj czeka na kogoś z was, ale wcześniej trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Czarujemy i wysyłamy SMS-y, trzymamy kciuki. Radio Z i już.
2: Our 12 points go to Poland. Eurowizja 2026 w Radiu Z. Drogę do Wiednia czas zakończyć występem w stolicy Austrii.
3: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radia Z.
2: Już 12 maja przez cały dzień słuchaj specjalnego programu Radia Z i kibicuj razem z nami polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej. Eurowizja 2026. Już we wtorek. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie.

0: Za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Po reklamie.
17: Mamy poniedziałek, 11 dzień maja, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Zapraszamy.
19: Podróże Ziobry pod lupą MSZ. Ministerstwo chce pomóc śledczym.
5: Rozwiązujemy egzamin ósmoklasisty, a w nim tekst Lema i Hawkinga.
19: 3 godziny zostały do meczu Igi Świątek w Rzymie. Posłuchajcie, kim jest rywalka Polki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce wspierać działania podejmowane przez resort sprawiedliwości w sprawie Zbigniewa Ziobry. MSZ zwróci się oficjalnie do USA i Węgier z pytaniami o podstawy prawne opuszczenia Budapesztu i wjazdu do Stanów Zjednoczonych.
5: Z kolei śledczy prokuratury krajowej chcą też ustalić, gdzie dokładnie przebywa były minister sprawiedliwości podejrzany o popełnienie 26 przestępstw.
19: Najważniejsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
18: Dzień dobry.
19: Krzysztof, co budzi największe wątpliwości w podróży Ziobry do USA?
3: Sposób opuszczenia przez niego Węgier, czyli strefy Schengen, bez paszportu, który mu unieważniono. Prokuratura Krajowa sprawdza, czy Zbigniew Ziobro korzystał z pomocy innych osób przy wyjeździe do USA. Jak przekazał mi rzecznik resortu dyplomacji, Polska liczy na rozwiązanie sprawy bez szkody dla stosunków z Waszyngtonem.
14: Będziemy zwracać się i do strony amerykańskiej, i do strony węgierskiej. Na jakich zasadach, jakie były podstawy prawne, żeby pan Ziobro opuścił terytorium Węgier i na jakie podstawie wjechał na terytorium Stanów Zjednoczonych?
3: To ważne, bo ambasada USA w Warszawie zapewniała wcześniej, że Stany Zjednoczone nie planują umożliwić wjazdu Zbigniewowej Ziobrze na swoje terytorium. Na ten moment nie ma jednak mowy o wezwaniu ambasadora do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
12: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję byłego szefa resortu.
19: A więcej na ten temat w programie Trzy pytania na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu z Koalicji Obywatelskiej.
12: Start o 18.02.
19: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego bez tajemnic na radio.z.pl. Nasz ekspert polonista rozwiązuje tegoroczny arkusz. Zadanie po zadaniu.
12: Rano egzamin napisało około 400 tysięcy uczniów ósmych klas.
19: W studiu reporter Radia Z Michał Dzienyński po rozmowie z ekspertem.
16: Tak,
19: dzień
16: jest.
19: Dobry.
16: Dzień dobry.
19: Ale co mogło być szczególnie trudne?
16: To, że egzamin był nietypowy zdaniem naszego eksperta polonisty Bartłomienia Rosiaka. Dużo było kreatywnego myślenia z tekstów do analizy, m.in. bajki robotów Stanisława Lema, Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
18: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. A to jest trudne dla ucznia w tym wieku.
16: Druga część to wypracowanie, a tam napisanie m.in. przemówienia do rówieśników, że każdy może kształtować swoją przyszłość. Były też pytania dotyczące funkcji narratora w zdaniu i co oznacza w konkretnym tekście nawias. Uff, dobrze, że ja mam to wszystko już za sobą.
12: Jutro matematyka, pojutrze język obcy, wyniki egzaminów 3 lipca.
19: Martwy wieloryb zostanie zabrany z plaży na terenie rezerwatu Mewia Łacha, nieopodal Mikoszewa. Do tej operacji szykują się specjaliści z Urzędu Morskiego w Gdyni.
12: Jaki jest jej plan, wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
20: Trzeba do tego użyć jednego ze statków, jakie ma w swojej dyspozycji Urząd Morski. Mierzące około 5 metrów zwłoki wieloryba trzeba będzie delikatnie podnieść, by się nie rozpadły, umieścić na pokładzie, a następnie przetransportować do utylizacji. Wstępne hipotezy błękitnego patrolu WWF mówią o tym, że to może być fiszbinowiec, który zabłąkał się w okolicy cieśnin duńskich i trafił przez intensywne wlewy wody do Bałtyku. Operacja ma szansę zacząć się już jutro. Wszystko będzie się działo na zamkniętym terenie rezerwatu Mewia Łacha. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Błękitny patrol WWF bada próbki pobrane z ciała wieloryba.
19: Iga Świątek zagra o ćwierćfinał na turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie 16 w światowym rankingu Japonka Naomi Osaka.
12: Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Krzysztofie, dla Igi to będzie mecz ze sporym ładunkiem emocjonalnym.
21: Zgadza się, Osaka jest przyjaciółką naszej zawodniczki. Polka nie ukrywa, że wsparcie tenisistki z Japonii było dla niej bardzo cenne, zwłaszcza na początku jej profesjonalnej kariery. Sama Osaka informację o tym, że przyjdzie jej się zmierzyć z Igą, skomentowała krótko. Życie jest trochę okrutne, powiedziała. Pojedynek z nią to też dla naszej zawodniczki starcie z jej byłym trenerem Tomaszem Wiktorowskim, który pracuje teraz właśnie z Osaką.
19: Początek tego pojedynku około 18, a już teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Ceny paliw jutro będą niższe niż dziś. We wtorek za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a za litr oleju napędowego 6,93. Będzie mniej krajowego miodu, alarmują pszczelarze. Przyczyniły się do tego chłodny kwiecień, nocne przymrozki oraz utrzymująca się susza. Branża przygotowuje się na zbiory umiarkowane lub poniżej średniej. IKEA i Leroy Merlin będą mieć konkurencję. Na polski rynek wyposażenia domów wchodzi nowy gracz. To duńska firma Stronę Grain. Jej właściciel w portalu dla handlu.pl mówi, że firma chce konkurować nie tylko ofertą, ale też atmosferą, która zachęca do zwolnienia tempa i spokojnego odkrywania produktów. PKO BP zbadał finansową codzienność 30-latków. Z raportu wynika, że 62% Polek i Polaków w tym wieku oszczędza regularnie, 35% podejmuje działania na rzecz zabezpieczenia emerytury, a 1/5 ma kredyt hipoteczny. Jeśli chodzi o wydatki, 30-latkowie najwięcej przeznaczają na odzież i obuwie, transport oraz zdrowie i urodę. Osoby w tym wieku łączą doświadczenia starszych pokoleń z nowymi realiami ekonomicznymi.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: Fronty burzowe pędzą przez Polskę, ciemne chmury nad Małopolską, Świętokrzyskiem, Łódzkiem, Mazowieckiem, a pod wieczór te burzowe chmury także pojawią się i na ziemi lubuskiej, ale także na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce. Krótko mówiąc, w całym kraju będzie grzmieć i będzie lało. I przed tym dzisiaj nie uciekniemy.
23: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: 5 minut po godzinie 15 i Madonna w Radiu Z.

0: O, myślę, że przy takich dźwiękach przyjemnie się wraca z pracy do domu. Kleo i Dom w Radiu Z Kwadrans. Jeszcze nie kwadrans, 14 minut po godzinie 15. A my mamy nowy, świeżutki ranking najlepszych kuchni świata. Nasza polska kuchnia na 15 miejscu. Wygrały Włochy. Drugie miejsce Grecja. Podium zamyka Peru. No ale my wyprzedziliśmy na przykład USA.
1: No mnie na przykład dziwi, że jesteśmy moim zdaniem dopiero na 15. To przecież to wystarczy zaserwować żurek i cyk, dwie lokaty wyżej. I co tam mamy? Wyprzedzamy Indię. Pięknie. Potem podajemy kapuśniak, ciach, lądujemy na podium. Grecy mogą patrzeć i po prostu i płakać i tyle.
0: Wspaniałe. Jasne. Jasne, tylko ja bym uważała, bo zawsze później może jeszcze wjechać czarna polewka, salceson, flaki i nas zablokują na rok w rankingu, więc może lepiej nie.

0: Got My Mind Set on You, to George Harrison, czyli były Beatles w Radiu Z. 21 minut po 15. No wszyscy wiemy, jak to jest, że im bliżej urlopu, tym częściej myśli kierują się w jedną stronę. Ale tłuko.
1: A teraz tak. Wyobraźcie sobie, że wy wyjeżdżacie na jakieś piękne, egzotyczne wakacje. Przed wyjazdem przekazujecie klucze i projekt ekipie i wracacie na gotowe. Są nowe podłogi, kuchnia z meblami od stolarza. Łazienka jest tak piękna, że człowiek od razu chce wstawić pranie, no albo się chociaż wykąpać. Jedno
0: Dobra.
1: Z tych dwóch rzeczy.
0: To ja teraz otwieram jedną z walizek. I jest. Jest już gotowe 400 tysięcy złotych, posortowane w dwusetkach. O, jest grubo. Zagrajcie właśnie teraz, bo do 16 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 8 tysięcy razy.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: Jest poniedziałek, 11 dzień maja i 15.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
12: Jest śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem. W sobotę w płonącym mieszkaniu strażacy znaleźli ciała dwóch osób w wieku powyżej 60 lat.
13: Pozostałym mieszkańcom bloku komunalnego nic się nie stało. Będą mogli wrócić do swoich mieszkań, bo budynek nadaje się do użytku.
12: Chwilę grozy przeżyli pasażerowie samolotu linii Turkish Airlines. Maszyna zapaliła się podczas lądowania w stolicy Nepalu.
13: Na pokładzie było blisko 290 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie przyczyn awarii.
12: Berlin odrzuca kandydaturę Gerharda Schrödera na mediatora w rozmowach Europy z Moskwą. To właśnie jego zaproponował przywódca Rosji.
13: Niemiecki MSZ uznał, że 82-letni były kanclerz nie jest bezstronny ze względu na wieloletnie bliskie relacje z Władimirem Putinem. Schröder był orędownikiem budowy gazociągu Nord Stream. Później zasiadał w Radzie Nadzorczej tej spółki.
12: Wieczorem w Sejmie ćwiczenia Straży Marszałkowskiej i innych służb mundurowych.
13: To ważna wiadomość dla mieszkańców ulicy Wiejskiej w Warszawie. W okolicy może być głośno, pojawi się też więcej pojazdów uprzywilejowanych.
12: Wyjeżdżamy na drogi w Radiu Z. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Śmiertelny wypadek na A4 w pobliżu miejscowości Ochodze między węzłami Opole Południe a Zachód. Ciężarówka zderzyła się z lawetą. Zablokowana trasa w kierunku Wrocławia. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Utrudnienia mogą potrwać do 17. Z kolei na podkarpackim odcinku A4 w pobliżu miejscowości Wola Mała auto uderzyło w bariery rozdzielające pasy. Utrudnienia między węzłami Rzeszów Wschód a Łańcut. Zablokowany lewy pas w kierunku Przemyśla. Wahadło na krajowej 10 na odcinku Wałcz Recz w zachodniopomorskim. W miejscowości Kalisz Pomorski samochód potrącił pieszego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. A jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dzwońcie.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Nawałnice i burze utrudniają wam powroty z pracy do domu niemal wszędzie. Jeżeli wydaje wam się, że jutro od opadów odpoczniemy, to niestety nie, chociaż może stety, bo te opady są naprawdę bardzo potrzebne. Jutro chłodno, od 7 stopni w okolicy Zakopanego po maksymalnie 17, tyle na północnym wschodzie kraju.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Za 27 minut 16. Czy to jest dobra godzina na kawę? A nie, nic z tych rzeczy. Jest nowa moda i o niej za chwilę powiemy wam w Radiu Z.

0: gdy będziesz sam w Radiu Z. Za 21 minut 16. No takie wieści do nas dotarły, a jest nowa moda. Nie wiem, czy kojarzycie takie napoje matcha latte. O, było, minęło. One już powoli odchodzą do lamusa.
1: Już?
0: W trendach, tak, już.
1: Ja jeszcze nie zdążyłam ich spróbować.
0: No, mam to samo. Ale teraz, no już nie próbujmy, bo teraz w trendach jest Nordic latte.
1: A co proszę?
0: Nordic latte to jest szmaragdowy napój z pokrzywy.
1: Aha,
0: świat
1: no
0: to odkrywa.
1: Tak... Jakbym powiedziała mojej babci, że parząc mi pokrzywa, to tak naprawdę zrobiła mi Nordic latte, to podejrzewam, że dla uspokojenia zaparzyłaby jeszcze rumianku.
0: Czyli według nowych trendów South Carolina Flower Tea z French Pressa. Smacznego i bonjour.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundary!
7: Kto?
8: Wundary! Wundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
15: Rządza pieniądza.
14: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.
21: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Teddy Swims, Must Know It All w Radiu Z. Już za chwilę godzina 16. Czy wy pamiętacie, że trwa jeszcze ostatni bonus w Rządze Pieniądza? Do godziny 16 jedna wiadomość za 3,69 z VAT daje wam 8000 szans na finał. A co z tymi SMS-ami robić, to wam Marcin powie, który już wygrał 60 000 złotych.
1: I niech każdy puszcza, bo na każdego przyjdzie kolej. Prędzej czy później.
2: Dobrze mówi. Dzisiaj kolej na kogoś z was. Ale tylko do 16 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 8000 razy. To jest ostatni moment. Ten bonus będzie trwał jeszcze 4,5 minuty.
3: Zagraj. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
15: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
14: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
15: A, Mariolka.
16: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
20: Ogłoszenie płatne.
21: 9 interaktywnych scen, 650 mówców i 90 godzin wystąpień. To ostatni moment. Już za dwa dni w Poznaniu spotkają się światowi liderzy, globalny biznes i geopolityka. Networking z największymi nazwiskami świata biznesu, nauki, technologii, kultury i sztuki w jednym miejscu. Na żywo wystąpią Justin Trudeau, wieloletni premier Kanady, jeden z najbardziej wpływowych polityków na świecie. Wybitna prawniczka i aktywistka Amal Clooney, nobliści Daron Acemoglu i Olga Tokarczuk oraz wielu innych znakomitych mówców, którzy podzielą się wiedzą, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. Dokąd zmierza Europa? Co czeka nas w dobie kryzysów i zmian? To ostatni moment, by dołączyć do jedynego takiego wydarzenia w Europie i poznać odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie zadaje sobie świat. Impact 26. Ostatnie bilety na impactcee.com.
20: Ogłoszenie płatne.
0: Mamy poniedziałek, 11 dzień maja, już prawie godzina 16, czas na wiadomości w Radiu Z. Idalia Tomczak i Rafał Piech.
1: Nadchodzą burze i ulewy. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla większej części kraju.
2: Politycy komentują wyjazd Ziobry do USA. Zaskoczenia nie ma.
1: Na koniec wiadomości festiwal techno w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Są skargi i przeprosiny. 16. Przed nami burze, opady deszczu i silny wiatr. IMGW ostrzega 14 województw.
2: W studiu reporter Radia Z Michał Dzieniński.
22: Kłaniam się.
2: Po rozmowie z synoptykami. Michale, gdzie będzie szczególnie niespokojnie?
22: W zasadzie żółte ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dotyczą całej Polski. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko zachodnie Pomorze. I częściowo wschód kraju, ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW.
23: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
22: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej, możliwe nawet przymrozki, ale cóż się dziwić, od jutra zaczynają się trzej zimni ogrodnice, a potem zimna Zośka. Najchłodniejsza ma być noc ze środy na czwartek.
2: Ciepło zrobi się prawdopodobnie dopiero w weekend.
1: W Sejmie bez zaskoczenia po wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Są jednak pytania o skuteczność naszego wymiaru sprawiedliwości.
2: Wniosek o europejski nakaz aresztowania od lutego leży w sądzie, mówi Paweł Ślis z Polski 2050.
24: Ja się nie spotkałem w mojej karierze zawodowej, żebyśmy tak długo czekali na europejski nakaz aresztowania. Jest maj, dalej nie ma terminu posiedzenia. To jest, bez względu chodzi o tę decyzję, terminu posiedzenia. Jest to po prostu wstyd dla wymiaru sprawiedliwości.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba też ma zastrzeżenia do działania sądu i używa jeszcze mocniejszych słów.
25: To jest patologia i to powinno być wyjaśnione, dlaczego ta sprawa tak się wlecze, dlaczego ta osoba, której tę sprawę przydzielono, no, można powiedzieć, gra razem z Ziobrą i trzeba o tym mówić wprost.
2: W połowie kwietnia prokuratura wysłała do sądu pismo ponaglające. Wskazała na ponad dwumiesięczną zwłokę i zażądała wyznaczenia terminu posiedzenia. Reakcji do tej pory nie ma.
1: A więcej komentarzy w tej sprawie w trzech pytaniach na koniec dnia.
2: O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Marzena Okła-Drewnowicz, minister w kancelarii premiera.
1: Związkowcy proszą senatorów o wsparcie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Głosowanie to pomysł prezydenta. Wniosek Karola Nawrockiego trafił do Senatu w ubiegłym tygodniu.
2: Prezydent zaproponował pytanie na temat realizacji polityki klimatycznej. Marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że ma ono tezę i nie traktuje obywateli poważnie.
1: Dziś w całym kraju do biur polityków pracujących w Senacie trafiły petycje.
26: Referendum! Referendum!
27: Tak pracują wybrańcy narodu.
28: Tak, oczywiście pan senator nie ma czasu.
29: Żeby mieli odwagę, żeby nie słuchali tylko swoich prezesów i zaleceń partyjnych, ale żeby głosowali zgodnie z swoim sumieniem.
30: W ogóle potrzebne to referendum, ono coś w ogóle zmieni?
29: Dałby naród też potężny oręż rządzącym w negocjacjach w Unii, że trzeba zrobić potężną zwrotkę w tej polityce klimatycznej.
2: W Katowicach związkowcom towarzyszył reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
1: Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Są też przeprosiny od dyrektora instytucji. Chodzi o weekendową imprezę, która odbyła się na terenie zabytkowego obiektu.
2: Mieszkańcy skarżyli się na hałas i śmieci. Ekolodzy zwracali uwagę, że na znajdujący się w pobliżu rezerwat przyrody. W studiu Radia Z reporter Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
31: Dzień dobry.
2: Co wykazała ta kontrola?
31: Budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały. Przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, mówił mi mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz.
32: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
31: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałacu w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych.
1: Przed festiwalem uwagi zgłaszała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ale nie doczekała się odpowiedzi.
33: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
34: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
35: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
36: Po burzowym poniedziałku w nocy wciąż może jeszcze grzmieć w okolicach Opola, na Podhalu, ale także na Lubelszczyźnie. To będzie w miarę ciepła noc, bo od 5 do 12 stopni najcieplej ma być na wschodzie Polski. Jutro także ciepło na Podlasiu, tam ma być najcieplej, to jest rzadkość, około 17 stopni, ale niestety będzie grzmieć.
34: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
35: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
33: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: 4 minuty po godzinie 16:00, zaraz będzie takie tiro-rirore. Warto pilnować swoich telefonów. Za chwilę gramy o 400 tysięcy złotych, a to już Freddie Mercury w Radiu Z.

0: Czy masz szansę malucha przekazać w ręce innej osoby, czy jesteście sami z maluchem?
1: Właśnie już to zrobiłam.
0: A komu sprzedałaś dziecko? Pochwal się.
1: Mama, tata, som i siostrzyczka. Cała
0: no to rewelacja.
2: Doskonale. Elo, gdzie się dodzwoniliśmy?
1: Piotrku Kujawski.
2: O, piękne miejsce, super, świetnie, bardzo nam miło. Mam wrażenie, że chyba jeszcze w Piotrkowie Kujawskim z finałem Rządzę Pieniądze nie byliśmy, to no to wbijamy. Wbijamy do ciebie jak do siebie, dobra?
1: Tak, proszę, zapraszam wszystkich.
2: Słuchaj, nie przychodzimy z pustymi rękami. Przychodzimy z prezentem. Mamy dla ciebie czerwony portfel, a w nim pewne i gwarantowane 10 tysięcy złotych.
1: Hurra.
0: Hura, ale takie umiarkowane hura. Liczyłam na nieco większe hura.
1: No to cieszę się. Hura.
0: No dobra, ale cieszyć się możesz jeszcze bardziej, bo oczywiście te pieniądze możesz wziąć ze sobą, podzielić się z rodziną, jeżeli będziesz miała taką ochotę, ale możesz też zaryzykować, 10 tysięcy odłożyć, wybrać jedną z walizek. W nich dzisiaj może być 400 tysięcy złotych, to jest nasza nagroda główna. Może być 40 tysięcy, 13 tysięcy złotych, albo najmniej 5 tysięcy.
1: 10 tysięcy, nie, bierzemy walizkę którąś.
2: Będziesz wybierała walizkę, chcesz zaryzykować, tak? Czyli nawet jeśli by się okazało, gdyby się okazało, że będzie 5 tysięcy, to co? Żeby nie było
1: no
2: nas.
1: Trudno, też będę się cieszyć.
2: Aha, a słuchaj, a gdybyśmy powiedzieli ci, że te 10 tysięcy złotych to już dawno i nieprawda i w tym momencie to jednak jest 12 tysięcy?
1: Nie, no popróbujemy, pobawimy się. Chciałabym takie hura zrobić jeszcze większe.
2: Okej,
0: my też czekamy na takie hura. Okej, Ela, wyobraź sobie, że masz przed sobą napis Radio Z i z tego napisu wybierz jedną literę, taką ulubioną być może.
1: D.
0: D to jest twoja litera, D jak Damian.
2: Okej, dzisiaj mamy 11 dzień maja, więc pod literką D jest 11 walizek. Którą z nich wybierasz?
1: Piątą.
2: Piąta, okej. Piąta, tak? Upewniam się.
1: Piąta.
2: Okej, dobra. Słuchaj, zanim otworzymy walizkę, czym się zajmujesz na co dzień? Poza wychowywaniem maleństwa i jak to maleństwo ma w ogóle na imię?
1: Jest Zosia i Helenka.
2: O, jak
0: pełna chata.
2: Czy to są bliźnięta?
1: Nie, dziewczynka jedna ma 4 lata, a druga ma 8 miesięcy, jutro skończy.
0: O, jakie maleństwo, ale super. To pewnie nie przesypiacie nocy.
1: No nie. Ale to są takie słodkie noce, które może się nie powtórzą już więcej.
2: Okay.
0: Dobra, Ela, bo my tutaj gadamy, a przecież walizka twoja czeka. To co, otwieramy?
1: No pewnie, że tak.
0: Otwieraj.
3: Masz 13 tysięcy złotych.
1: Udało się,
2: doskonale. Fajnie to słyszeć i fajnie wręczyć ci te pieniądze. 13 tysięcy złotych wysyłamy do Piotrkowa Kujawskiego. Maleństwa się ucieszą, bo pewnie coś dobrego będzie kupione, co?
1: No pewnie, dzień dziecka się zbliża.
2: No tuż to.
0: Ale Ela, pamiętaj, że przed dniem dziecka jeszcze jest dzień mamy, więc sama dla siebie też jakiś prezent musisz sobie sprawić, dobra?
1: Dobrze. No mam 6 synów, ma kto sprawiać mi prezenty.
2: Cudownie, pięknie się baw, wypoczywaj i wydawaj na co tylko chcesz. 13 tysięcy jest twoje. Gratulacje, pięknego poniedziałku ci życzymy.
1: Ja dziękuję bardzo.
2: Dalej.
1: Dziękuję.
0: Ściskamy cię mocno i może umówmy się, że ten poniedziałek to był taki, żeby nabrać rozpędu, okej? Okay? A we wtorek to naprawdę zaszalejemy. Dokładamy?
2: Dokładnie tak, dokładamy. To, żeby mocniej zaszaleć, z 400 tysięcy robimy 450 i już gracie o takie pieniądze. To jest gigantyczna kasa.
0: Chwila, bo ja też chciałam dołożyć, a ty dołożyłeś, no i co teraz?
2: Dorzuć drugie tyle i mamy spokój.
0: Dobra, no ja też dokładam. Od teraz w grze 500 000 złotych. A do gry możecie dołączyć już teraz. Wysyłajcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Jutro gramy o 500 000.
4: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
2: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie.
14: Mamy poniedziałek, 11 maja. Jest 16.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
15: Prokuratura szykuje wniosek o wydanie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości ma przebywać w USA. Wcześniej był na Węgrzech.
16: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska ma prawo oczekiwać współpracy od Stanów Zjednoczonych w tym zakresie. Wicepremier i szef MON dodał, że oczekuje też usunięcia Ziobry z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Wycieczkowiec, na którym wykryto groźnego hantawirusa, wieczorem wypłynie z Teneryfy w kierunku Holandii. Większość pasażerów została ewakuowana lotami medycznymi.
16: Z kolei 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala w Madrycie na kwarantannę. Według Światowej Organizacji Zdrowia ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w Europie jest niskie.
15: W Poznaniu ruszył nabór do szkół średnich. Do 29 maja uczniowie mogą wybrać maksymalnie 6 placówek.
16: O tym, czy się dostali, dowiedzą się 13 lipca. W stolicy Wielkopolski i okolicznym powiecie na kandydatów czeka ponad 10 tysięcy miejsc.
15: W Malborku pojawiło się nowe urządzenie, które wyłapuje kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. System Red Light zainstalowano na jednym z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w mieście.
16: Do końca czerwca w całym kraju będzie zamontowanych ponad 700 różnych urządzeń rejestrujących, w tym fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości.
15: My rejestrujemy to, co dzieje się na drogach. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Zepsuta ciężarówka blokuje przejazd na A4 na Dolnym Śląsku. Utrudnienia są między węzłami Mikołajowice, Wądroże Wielkie. Zablokowany jeden pas w kierunku Zgorzelca. I kolejna zepsuta ciężarówka blokuje ruch, tym razem na drodze krajowej numer 51 w Warmińsko-Mazurskim. A dokładnie w Dobrym Mieście, to na odcinku między Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem. Policja kieruje tam ruchem. Utrudnienia na krajowej 7 na Mazowszu. W Czosnowie zablokowany został lewy pas ruchu w kierunku Warszawy. Tam osobówka zderzyła się z autem dostawczym. Jeśli chcecie podzielić się informacjami z dróg, czekamy.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Ależ dzisiaj w wielu miejscach pogoda się bardzo szybko zmienia, dynamicznie. Raz burze, raz słońce. Jutro będzie nieco spokojniej, bo te burze pojawią się w zasadzie wyłącznie na Podlasiu. Tam też będzie najcieplej, 17 stopni. Najwięcej szans na przejaśnienia mają mieszkańcy zachodu kraju. Tam raz chmury, raz słoneczko, 13. Na południu tylko 7.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Jutro zaczynają się zimni ogrodnice, więc też trzeba się szykować na jakieś takie przymrozki, nie tylko o poranku. Ja wiem, że wspaniale. Czekamy na ten moment, kiedy Afryka wjedzie na poważnie do Polski, ale to jeszcze moment. Toto Afryka w Radiu Z.

0: Dawid Podsiadło. Sezon w Radiu Z za 18 minut 17. Mam wrażenie, że to mogłaby być piosenka również o sezonie na truskawki. W końcu 11 maja, to za chwilę ten sezon wybuchnie. No i tu w internecie pojawia się pytanie. Czy powinno się jeść szypułki od truskawek?
1: I eksperci odpowiadają, owszem, powinno się. Oni tłumaczą, że te szypułki są super zdrowe, są bogate w błonnik, w polifenole, w witaminę C. Mm-hmm. I podobno w niektórych restauracjach takie truskawki z szypułkami są uznawane za luksusowe.
0: Daj nieobrane, to zapłacą więcej. Wystarczy na deser dorzucić łubiankę na surowo i gwiazdka Michelin sama spadnie z nieba.
1: No pewnie.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Adam Lambert w Radiu Z, a my cały czas śledzimy to, co dzieje się w Rzymie. Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał z Naomi Osaką, ale co ciekawe, to trener Ingi jest w całkiem poważnych tarapatach.
1: Ale oczywiście śledzimy sprawę i o tym szczegółowo opowie nasz dziennikarz sportowy w wiadomościach Radia Z. Te punktualnie pojawią się o 17, a do 17 raptem 5 minut. Zostańcie z nami.
2: Eurowizja 2026 w Radiu Z. Drogę do Wiednia czas zakończyć występem w stolicy Austrii.
3: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radia Z.
2: Już 12 maja przez cały dzień słuchaj specjalnego programu Radia Z i kibicuj razem z nami polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej. Eurowizja 2026 już we wtorek. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
21: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
20: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
21: A, Mariolka.
22: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert.
24: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Po reklamie.
1: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 17. Najnowsze informacje mają dla nas Idalia Tomczak i Rafał Piech.
2: Jest kolejne weto prezydenta. Karol Nawrocki nie chce likwidacji CBA.
3: Wyjazd Ziobry do USA pod lupą śledczych. Politycy komentują.
2: Za godzinę ważny mecz Igi Świątek. Jej trener jest kontuzjowany.
1: Siedemnasta.
2: Weto prezydenta do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć do października.
3: Prezydenckie weto prawdopodobnie przekreśla te plany.
2: W studiu reporter Radia Z Michał Dzienyński, wysłuchał oświadczenia prezydenta w tej sprawie. Michale, dlaczego Karol Nawrocki jest przeciwny likwidacji CBA?
4: Prezydent tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją. Jak mówił, z korupcją nie walczą tylko Republiki Bananowej, dlatego zawetował ustawę likwidującą CBA.
25: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
4: To prezydenckie weto było spodziewane. Prezydenccy ministrowie już kilka tygodni temu mówili, że weto jest bardzo możliwe, a rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, a uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW.
3: Karol Nawrocki zgłosił też weto do ustawy o uproszczeniu obrotu ziemią rolną dla przedsiębiorców.
2: Jest ruch Prokuratury Krajowej w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
3: Śledczy chcą zapytać ambasadę USA, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej.
2: Obecny minister Waldemar Żurek zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który był dziś rano gościem Radia Z, liczy na rozsądek amerykańskich władz. O szczegółach nasz reporter Maciej Bąk.
26: Skoro oburzaliśmy się na to, że Viktor Orban udzielił Ziobrze azylu, to trudno nie mieć podobnych odczuć, jeśli okaże się, że to samo robi Donald Trump, mówi w Radiu Z Włodzimierz Czarzasty.
27: Na pewno nie będzie gestem dobrej woli przetrzymywanie człowieka, który jest potencjalnie złodziejem zagrożonym 25 latami więzienia.
26: Gdyby tak się stało, Polska, zdaniem marszałka Sejmu, będzie musiała przemyśleć politykę wspólnych decyzji podejmowanych z Amerykanami. Czarzasty liczy jednak na to, że przyjaźń i sojusz z Polską okażą się dla Trumpa ważniejsze od Zbigniewa Ziobry.
2: Kolejny gość w Radiu Z za godzinę.
3: W trzech pytaniach na koniec dnia Marzena Okła-Drewnowicz, minister w kancelarii premiera. Zaprasza Beata Lubecka.
2: Jest to decyzja w sprawie mężczyzny, który podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie brutalnie traktował zwierzę. Internet obiegło nagranie, na którym widać, jak szarpie konia i ciągnie go za ogon.
3: Mężczyzna był dorożkarzem w Krakowie. Prezydent miasta Aleksander Miszalski zapowiedział natychmiastowe rozwiązanie umowy.
28: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
2: Konsekwencji może być więcej, bo trwa policyjne dochodzenie w tej sprawie.
3: Dorożkarz miał około 3 promili alkoholu we krwi. Po tym, jak został kopnięty przez konia, trafił do szpitala, opuścił już lecznicę.
2: Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju tenisowego w Rzymie. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka.
3: Prywatnie to dobra znajoma naszej tenisistki, której trenerem jest były szkoleniowiec Igi, Tomasz Wiktorowski. Aktualny trener Polki miał pecha. Francisco Roche doznał w Rzymie urazu ścięgna Achillesa.
2: Na linii Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Jak czuje się Hiszpan i czy jego kontuzja wpływa jakoś na przygotowania Igi Świątek?
29: Hiszpański szkoleniowiec czuje się już lepiej, jest po zabiegu, ale porusza się o kulach. Niewątpliwie ma to wpływ na przygotowanie Igi Świątek, o czym mówi w podcaście Breakpoint kapitan naszej kobiecej reprezentacji Dawid Celt.
30: Bardzo to utrudnia wszystkie ruchy logistyczne. Była szybka akcja, wylot z Rzymu, operacja w Warszawie, powrót do Rzymu. Trener jest tutaj na miejscu, jakby kusztyka na te treningi, kusztyka na mecze, no ale w gips do kolana to wszystko bardzo, bardzo utrudnia.
29: Niestety na pewne rzeczy nie ma wpływu, trzeba szukać tego, co pozytywne, a na plus na pewno ostatni mecz Igi Świątek w Rzymie, w którym zmiotła portu Włoszkę Elisabetę Cocciaretto, zwyciężając 6-1, 6-0. Odliczamy do kolejnego pojedynku Polki z Naomi Osaką.
2: A to spotkanie około 18.
31: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
33: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
34: W
4: nocy wciąż może grzmieć, głównie na południu naszego kraju, ale także na Lubelszczyźnie. Na termometrach zobaczymy od 5 do 12 stopni, najcieplej będzie na wschodzie, podobnie też jutro przez cały dzień, ale opady deszczu zostaną i na wschodzie, i na południu, za to przejaśnienia pojawią się na ziemi lubuskiej, częściowo na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.
33: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
32: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
1: 4 minuty po godzinie 17. Mam nadzieję, że o tej porze już wszyscy jesteście po pracy. Można wziąć głęboki wdech, wydech, na zakupy i do domu. I Alpha Will Begin Japan w Radiu Z. No nie mogło być lepiej, prawda?
4: Gdyby się okazało jednak, że jeszcze jesteście w pracy, to będziemy was wspierać w Radiu Z. To jest poniedziałek, wiem, że potrzebujecie tego wzmocnienia. Kasia Wilk
1: i Robert Karpowicz. Hej, hej.

0: Roxy i Faust na szeroką wodę w Radiu Z. 10 minut po godzinie 17. Myślę, że poniedziałek to jest doskonały dzień na to, żeby jeszcze powspominać weekend. Czy mogę być pierwsza?
1: Możesz być pierwsza, tak.
0: Bardzo dziękuję, że mi to zaproponowałeś. Miło z twojej strony. To ja się pochwalę takim sukcesem wczorajszym, bo odkryłam taką wspaniałą regułę, wspaniałą zależność. Wczoraj miałam usypiać dzieci wieczorem, położyć do snu, czytać książeczkę, ale zrobiłam sobie wcześniej maseczkę w płachcie. I jak maluchy zobaczyły, jak wyglądam, przestraszyły się mnie, rozpłakały i stwierdziły, że o nie, teraz to tatuś będzie usypiać. Wygrała.
1: No to jest bardzo dobre, słuchaj, to trzeba stosować każdego wieczoru, dbając jednocześnie o swoją urodę, więc to ma sens.
0: Dokładnie, same plusy.
1: To ja pójdę tym samym kierunkiem i też opowiem o sukcesie związanym z moimi dziećmi, bo mój syn wczoraj miał komunię i wciąż ma swoje pieniądze.
0: A czy syn o tym wie?
1: I uwaga, i on o tym wie.
0: Czy ty mnie możesz adoptować?
1: Nie mam już miejsca, nie, dziękuję. 11 minut po 17 i to jest fajny czas, żebyście wy mogli pochwalić się swoimi małymi sukcesami. Co wam się udało, co możecie nazwać sukcesem? 321, 321, 321.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu Z. Karpio, a czy ty wiesz, że ja wiele razy usłyszałam, że jestem podobna do Jennifer Lopez?
1: Ale to z moich ust było? Tak nie, myślałem.
0: Nigdy tego nie usłyszałam, ale chciałam zobaczyć twoją reakcję.
1: Zaskakująca, prawda?
0: Tak, tak. Równie zaskakująca, co badania, które właśnie wpadły nam w ręce, to są badania naukowców. Okazuje się, że ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn. Naukowcy są zgodni, że różnica była konkretna, mierzalna. Te ptaki pozwalały mężczyznom podejść średnio o około metr bliżej, zanim zdecydowały się odlecieć, a kobiet nie dopuszczały do siebie.
1: I patrzcie, to jest zaskakujące, że ptaki wiedzą to od razu, a mężczyznom często musi zająć to wiele lat, nie?
0: Tak, tak. I jeszcze pytają, ale zła jesteś? Coś się stało?

0: Reklama.
1: RTV EURO AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EURO AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
3: Jest poniedziałek, 11 dzień maja, 17.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te przygotowali i przedstawił mi Dalia Tomczak i Rafał Piech.
4: Strzelanina w Nicei na południu Francji. Dwie osoby zginęły, a kolejne trzy zostały ranne. Jedna z telewizji podaje, że strzały oddano z samochodu, który krążył po dzielnicy Mula. Sprawca ataku uciekł.
5: W ostatnim czasie w Nicei dochodziło do incydentów związanych z handlem narkotykami.
4: Premier Peter Madziar wzywa do dymisji prezydenta Węgier. Zaapelował o to na Facebooku, nazywając głowę państwa marionetką Viktora Orbana.
5: W ciągu kilku godzin jego wpis zebrał 275 tysięcy polubień. Kadencja prezydenta kończy się za 3 lata. Do jego ewentualnego odwołania potrzebna jest zgoda Trybunału Konstytucyjnego.
4: PiS zmienia zdanie w sprawie kryptowalut. Teraz chce całkowitego zakazu takiej działalności, bo ich zdaniem zagraża to bezpieczeństwu i stabilności rynku finansowego.
5: W Sejmie posłowie złożyli już projekt ustawy w tej sprawie. Równocześnie wycofali z parlamentu swój wcześniejszy, łagodniejszy projekt o kryptowalutach, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu.
4: Kraków łączy siły z lokalnymi uczelniami, by wspólnie wybudować pierwszą linię metra. Naukowcy pomogą miastu w badaniach geologicznych, planowaniu robót oraz kwestiach prawnych i estetycznych.
5: Jeszcze w tym miesiącu urzędnicy ogłoszą przetargi na niezbędną dokumentację i prace archeologiczne. Władze liczą, że budowa metra rozpocznie się za 4 lata.
4: Czas na wiadomości z dróg. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Zablokowana jest tak zwana stara droga Lublin-Bełżyce na wysokości Konopnicy po czołowym zderzeniu busa z osobówką. Rannych jest około 20 osób, w tym dzieci. Ruch odbywa się drogą wojewódzką 747. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Wciąż zablokowana jest A4 po śmiertelnym wypadku ciężarówki z lawetą na wysokości miejscowości Ochodze w Opolskiem. Objazd w kierunku Wrocławia na węźle Opole Południe. Kolizja na S7 na Pomorzu. Korek na jezdni w stronę Chyloni. Stoicie od Ważna za węzeł Wielki Kack. Jeśli chcecie podzielić się informacjami z dróg, czekamy.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
7: Tak, czekamy na te upały, a nawet nie na upały, ale na taką temperaturę, przy której przyjemnie będzie rozpalić grill i no i jeszcze będziemy czekać, bo jutro 7 stopni na południu, maksymalnie 17 na Podlasiu, ale tam też przez cały dzień sporo opadów i mogą pojawić się burze. Jest światełko w tunelu, bo sobota i niedziela ma nam przynieść trochę więcej słońca.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: O, a to jest facet, przy którym można się spokojnie wyluzować. Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness w Radiu Z.

0: Stars.
1: Oj, takich nowości chcemy jak najwięcej. To był Maciek Musiałowski, Flora w Radiu Z za 19 minut 18. A skoro już słychać pogwizdywanie i tupanie i blamkanie, to znaczy, że możemy sprawdzić, co dzisiaj u was fajnego się wydarzyło.
2: Moim sukcesem było zdanie w wieku prawie 50 lat prawo jazdy na kategorię D na autobus.
3: Dziś udało mi się nie zaspać do pracy. Juhu!
4: Mnie się udało w sumie nawet dwie rzeczy. Pierwsze, złożyłem wniosek o rozwód, a po drugie, zwolniłem się z pracy.
5: Moim sukcesem było dzisiaj przejść przez moją drogę. Ona jest bardzo błocista i nie ubrudziłam butów, bo miałam worki.
6: O, ale jakie to jest świetne rozwiązanie. Mam nadzieję, że ta moda się przyjmie, bo wtedy mogłabym codziennie w innych butach do pracy przychodzić. Super.
1: To zależy, w którym sklepie robiłaś zakupy.
7: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z.
1: Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego.
0: Żywe złoto.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
2: To poniedziałkowe późne popołudnie. Zbliża się godzina 18. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
3: Projekt poselski może stać się rządowym. Chodzi o Save 0% od PSL-u.
4: MSZ chce wyjaśnień od USA w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry.
3: Gościem Radia Z minister w kancelarii premiera Marzena Okła-Drewnowicz.
2: Osiemnasta.
3: PSL-owski projekt Save 0% może być projektem rządowym. Pierwotnie był poselską odpowiedzią na propozycję prezydenta i szefa NBP.
4: I jak się okazuje, po chwilowym zawieszeniu ma szansę rzeczywiście zaistnieć. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: W tej sprawie toczyły się i wciąż się toczą rozmowy koalicyjne, ale szala jednak coraz bardziej przechyla się w stronę tego, by projekt zgłoszony jako poselski stał się oficjalnie rządowym. Jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli jest taka możliwość, to należy z niej skorzystać.
6: Ja jestem do tego gotowy, żeby na Radę Ministrów wnieść projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego i myślę, że się w tej sprawie dogadam.
5: Kluczowe pytanie brzmi jednak kiedy, bo na razie w harmonogramie pracy rządu takiego punktu nie ma.
4: Projekt autorstwa PSL naprawiał błędy dokumentu prezydenckiego i zakładał powołanie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych.
3: Nowe weta prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała uprościć obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.
4: Zdaniem głowy państwa osłabiała jeden z istotnych instrumentów kontroli nad takim obrotem. Karol Nawrocki zawetował dziś też ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne.
3: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych.
4: Resort dyplomacji chce ustalić, na podstawie jakich dokumentów polityk PiS przekroczył granicę po unieważnieniu jego paszportu.
3: Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
7: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
4: Na ten moment nie jest planowane wezwanie ambasadora USA do MSZ.
3: Komentarz w tej sprawie już teraz. Zapraszamy na trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
8: Dzień dobry, z nami jest Marzena Okła-Drewnowicz, minister w kancelarii premiera, pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Pytanie numer jeden. Czy ta ucieczka Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych to jest błaha sprawa, jak twierdzi Przemysław Czarnek z PiS-u?
9: Nie, no to jest poważna sprawa, bo mamy do czynienia z ucieczką człowieka, który był ministrem sprawiedliwości przed wymiarem sprawiedliwości. To jest niepojęte w demokratycznym państwie prawa. Taka sytuacja oczywiście nie powinna się zdarzyć, no ale niestety się zdarzyła, bo mamy do czynienia z tchórzem. Sam o sobie mówił miękiszon, jakiś złożony naleśnik, no i jeszcze inne tam epitety, więc tak naprawdę te epitety są niczym w stosunku do jego zachowania.
8: A czy były minister sprawiedliwości pojawi się w Polsce przed wyborami w 2027 roku, jak pani sądzi?
9: No, ja myślę, ja mam taką nadzieję, że się pojawi, bo przed wymiarem sprawiedliwości powinien stanąć i stanie. I myślę, że po dochowaniu wszystkich procedur związanych właśnie z doprowadzeniem jego przed wymiar sprawiedliwości, tak będzie.
8: No, ekstradycja to chyba nie jest taki prosty proces, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Zobaczymy.
9: Nie jest prosty, ale nasze służby, czy to Ministerstwo Sprawiedliwości, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych również podejmują, tak jak wiemy, różne procedury, tak żeby z każdej strony te działania miały miejsce.
8: Pytanie numer dwa. Nie będzie likwidacji CBA, ponieważ pan prezydent zawetował ustawę i według pana prezydenta odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Mhm. Czy panią przekonuje taka argumentacja?
9: Znaczy w ogóle mnie nie przekonuje, ponieważ to wyspecjalizowanie również, pamiętam, miało miejsce, było też stronnicze w niektórych sytuacjach. Natomiast my mamy wyspecjalizowaną policję, która cieszy się olbrzymim zaufaniem społeczeństwa i część tych zadań miała przejąć policja, a część zadań KAS. Wszystko było przygotowane.
8: No, pan prezydent uważa, że szybkie odbudowanie wiedzy operacyjnej tworzonej od 2006 roku, no to nie jest takie możliwe. Pytanie numer 3. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy zakazujący prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Czy to jest dobry pomysł i czy zyska na tym Konfederacja?
9: Od ściany do ściany, tak naprawdę. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, zakazali korzystania z, nie wiem, z telefonów, bo przez telefony dochodzi do różnych oszustw telefonicznych. Tu chodzi o to, żeby wprowadzić takie mechanizmy, żeby można było korzystać z danej możliwości, ale w sposób absolutnie bezpieczny. 18% Polaków inwestuje w kryptowaluty, więc trzeba być poważnym i odpowiedzialnym. Uciekają, po prostu boją się, że to będzie, że tak naprawdę oni biorą taką widę na siebie, chcą takie wrażenie wprowadzić, że nagle są strażnikami, obrońcami.
8: No, prezes Kaczyński na jednej z konferencji prasowej powiedział, że on w ogóle jest przeciwnikiem prowadzenia takiej działalności finansowej. W związku z tym być może stąd to wynika. To tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zachęcam, zapraszam. Będziemy rozmawiać między innymi o bonie senioralnym.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
10: A dzisiaj ten deszcz i burze kręcą się właściwie po całym kraju. W nocy będzie podobnie. Grzmieć będzie jeszcze na Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie i na Podhalu. A na termometrach od 5 do maksymalnie 12 stopni najcieplej ma być na Lubelszczyźnie. Jutro znowu na wschodzie będzie najcieplej, no ale wciąż opady deszczu, a przejaśnienia pojawią się na ziemi lubuskiej i Wielkopolsce.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: 6 minut po godzinie 18:00, to chyba już o tej porze możemy powiedzieć oficjalnie, że najgorszą część tego tygodnia mamy za sobą, prawda?
10: To jest już
2: z górki w zasadzie.
10: Odbębnione.
2: Poniedziałek o tej porze to już prawie wtorek, wtorek, środa, to zaraz weekend, nie? Zleci.
10: Środa to jest mała sobota, to przecież to jest jasne.
2: No, wszyscy to wiedzą, tak jest.
10: Michael Jackson, teraz w Radio Z.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Jason Derulo w Radiu Z. On zawsze tak śpiewająco przedstawia się sam siebie w swoich piosenkach i robi tak, tak. Jason Derulo.
1: I to jest zaskakujące, bo nikt poza nim właściwie tego nie robi, a powinien. Wyobrażam sobie na przykład Marylę Rodowicz, gdyby śpiewała. Nie?
0: Ale tak, to by było super, musimy jej o tym powiedzieć.
1: Zanim Małgośkę rozpocznie, albo zanim Niech żyje bal, nie? To tam tak. Rozkręca się i Maryla Rodowicz.
0: To by było piękne. Ja to widzę. Ja musimy też. Je koniecznie przekazać, kiedy odwiedzi studio Radia Z. A kiedy ostatni raz dostałeś mandat? Pamiętasz?
1: Nie, to kilka lat temu, bo ja dość przepisowo jeżdżę, ale za złe parkowanie. To jakiś pan szeryf zrobił zdjęcie, że ja tam nie powinienem absolutnie i stówkę dostałem.
0: No dobrze, a jeżeli ktoś z was czasem lubi przyspieszyć, to myślę, że to was zainteresuje, bo czytamy, że już od 3 czerwca za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę i więcej od razu dostaje się 15 punktów karnych. No całkiem sporo.
1: O 50 i więcej, tak?
0: Tak.
1: No, chyba, że ma się w dowodzie osobistym wpisane Łukasz Mejza, to raczej wtedy nie?
0: Fakt. Ale słyszałam, że w Polsce nie jest wcale trudno o zmianę imienia i nazwiska w urzędzie, więc można próbować. Radio Z
1: i już. Nie to, że polecamy, ale dajemy jakieś rozwiązanie. 17 minut po 18. To dla tych kierowców, co bezpiecznie jeżdżą. Kungs, Galaxy w Radio Z.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
5: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się 18.30, jest poniedziałek, 11 dzień maja, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu wiadomości Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
18: Dzień dobry, zapraszam. Oskarżono próbę zamachu na Donalda Trumpa. Nie przyznaje się do winy. Cole Allen stanął dziś przed sądem. Jego prawnicy wnioskowali o wyłączenie ze śledztwa szefowej prokuratury w Waszyngtonie, Jenny Napiro, która była podczas gali dziennikarzy, gdy padły strzały. Mężczyzna jest oskarżony m.in. o próbę zabójstwa prezydenta i napaść na funkcjonariusza federalnego. Grozi mu dożywocie. Do strzelaniny doszło ponad 2 tygodnie temu podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie. Do konsultacji trafił projekt resortu edukacji o zmianach przepisów dotyczących oceniania uczniów i zadawania prac domowych. Zakłada on m.in., że nauczyciel będzie mógł uwzględnić systematyczność ucznia w wykonywaniu prac domowych przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych. Konsultacje potrwają do 10 czerwca. Nieznany amatorski film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego odnaleziony po latach. Nagranie z uroczystości żałobnych pojawiło się w krakowskim domu aukcyjnym. Przejęły je archiwa państwowe, które skorzystały z prawa pierwokupu. Film opublikowało właśnie Narodowe Archiwum Cyfrowe. Trwa 7,5 minuty i jest to jedyny znany prywatny zapis filmowy tego wydarzenia. A dokładnie jutro mija 91. rocznica śmierci marszałka. I jeszcze zostajemy w Krakowie. Tamtejszy Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę z wykonawcą ostatniego z czterech odcinków nowej ulicy, 8 pułku Ułanów. Połączy ona ulicę Zawiłą ze skrzyżowaniem ulic Kapelanka, Broszka, Grota Roweckiego na krakowskim Ruczaju. To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Odcinek o długości około 80 metrów będzie kosztował blisko 11 milionów złotych. A na naszych drogach dzisiaj niestety nie jest spokojnie. Zapraszam na najnowszy raport.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Śmiertelny wypadek na wysokości Konopnicy w Lubelskiem to fragment tzw. starej drogi Lublin-Bełżyce. W czołowym zderzeniu busa z autem zginęła jedna osoba, a 21 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci. Na miejscu pracuje prokurator. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze kilka godzin. Wprowadzono objazdy. Nadal zablokowana jest A4 w Opolskiem. To po śmiertelnym wypadku ciężarówki z lawetą na wysokości miejscowości Ochodze. Objazd w kierunku Wrocławia na węźle Opole południe. Kilkunastometrowy zator na autostradzie A1 w Pomorskiem. Przez roboty drogowe stoicie na jezdni w kierunku Łodzi od Kamionki do Smętowa Granicznego. Niezmiennie apelujemy o ostrożność, a jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia, dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Tak spoglądam na prognozy pogody na cały tydzień i cóż nam pozostaje? No zagryźć zęby, rozłożyć parasole i czekać na weekend, bo w weekend to słońce ma szansę się pojawić, przynajmniej tak póki co przepowiadają synoptycy. We wtorek chłodno, szczególnie na południu kraju, tam zaledwie 7 stopni. Najcieplej będzie w okolicach Podlasia, 17, w wielu miejscach sporo opadów deszczu.
16: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Odkochaj. To jest Marisa w Radiu Z. Za 19 minut będzie godzina 19. Po 19 już będzie Mateusz Ptaszyński. Jest zresztą w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, hej.
2: Dzień dobry, Mateusz. Chciałam cię zapytać, gdzie twój kapelusz? Bo dzisiaj będziesz mieć gościa w kapeluszu. Myślałam, że jakoś odpowiednio się przygotujesz na to spotkanie.
1: Oj nie, zdecydowanie nie. To zostawiam to jemu. Mam nadzieję, że... A może mi kiedyś pożyczy jakiś,
0: przygotowany,
1: wiesz?
0: Naprawdę.
1: Mam nadzieję, że mi kiedyś pożyczy, bo to naprawdę stylowo wygląda.
2: Czy możemy już zdradzić, kto cię odwiedzi?
0: A, dobra,
2: Jezu, wygadał jak zwykle z facetami.
1: Zaczarowany kapelusznik, czyli Gromi.
0: Tak, ale Gromi ma taką piosenkę Zaśnieżone miasta. Jakbyśmy mogli dzisiaj nie grać, to będę zobowiązany.
1: Nie, no myślę, że to już nas nie czeka. Na szczęście za to nowy numer od Gromiego w Radiu Z. Po 19 w liście lubię to.
2: A my dziękujemy pięknie, pa, będziemy do jutro.
1: Hej.

0: bawić w Radiu Z. Gospodarzami najbliższego spotkania będą światowej sławy prezenterzy Marcin Zońta i Michał Korościel, którzy zadbają o świetny nastrój i zapewnią moc atrakcji. Proszę Państwa, co za wieczór, co za noc. Od poniedziałku do czwartku, od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
18: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W poniedziałek, 11 maja. Najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka. Posłuchajmy.
19: Auto zderzyło się z busem w Lubelskiem. Nie żyje jedna osoba. Jest wielu rannych. Gość Radia Z o sprawie Ziobry powinien stanąć przed polskim sądem. I zaproszenie na darmowe zwiedzanie Noc Muzeów już w ten weekend. Tragiczny wypadek w Lubelskiem. W Konopnicy niedaleko Lublina bus zderzył się z autem. Jedna osoba zginęła, a około 20 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński i po rozmowie z policją i strażą pożarną. Co udało ci się ustalić w tej sprawie?
1: Na starej drodze Lublin-Bełżyce czołowo zderzył się rejsowy bus z samochodem osobowym. W szpitalu zmarł 72-letni kierowca samochodu osobowego. Ranne osoby zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Radio Z Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
6: Funkcjonariusze
20: magistrali dokładne okoliczności tego zdarzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
1: Na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać, jak niemal do połowy zniszczony został przód osobowego Audi. W przypadku busa maska silnika, mówiąc obrazowo, niemal wjechała do kabiny.
19: Stara droga do Bełżyc jest częściowo zablokowana. Zorganizowano objazdy. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych wczoraj oficjalnie potwierdził, że opuścił Węgry. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu na Węgrzech, czyli paszportem genewskim. Innego zdania na ten temat jest minister z kancelarii premiera Marzena Okła-Drewnowicz. Mamy ucieczkę byłego ministra sprawiedliwości przed wymiarem sprawiedliwości. To coś niepojętego w demokratycznym państwie prawa. Tak mówiła w programie Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z posłanka Koalicji Obywatelskiej. Ze mną w studiu Beata Lubecka. Tuż po tej rozmowie,
21: dzień dobry,
19: czy zdaniem twojego gościa Ziobro pojawi się w Polsce przed wyborami w 2027 roku?
21: Okła-Drewnowicz ma nadzieję, że tak się właśnie stanie. Polityczka stwierdziła, że Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed polskim sądem i po chwili dodała z przekonaniem: i stanie. Trzeba tylko dochować wszystkich procedur. Pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej nie szczędziła mocnych określeń na temat byłego ministra sprawiedliwości z PiSu.
22: Mamy do czynienia z tchórzem. Samo sobie mówił miękiszon, jakiś złożony naleśnik, no i jeszcze inne tam epitety, więc tak naprawdę te epitety są niczym w stosunku do jego zachowania.
21: W części internetowej pytałam też o losy senatora Lęca z koalicji. Czy władze partii podejmą jakieś decyzje, czy poniesie on odpowiedzialność? Okła-Drewnowicz zdradziła, że obradują właśnie władze partii, zarząd koalicji, a konsekwencje będą dla senatora Lęca, i tu cytat, dotkliwe.
19: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na Radio ZPL i w naszych mediach społecznościowych. Ruszyły egzaminy ósmoklasistów. Dziś uczniowie zdawali test z języka polskiego. No niektóre zadania nas zaskoczyły, tak mówili reporterowi Radia Z Adamowi Kaźmierczakowi absolwenci szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu.
23: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
24: Jakich wyników się spodziewacie?
23: No na pewno dobrych, no może tak 60-70%.
25: Ja liczę na 90%, ale nie wiem, czy uda się.
26: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70%.
19: Jutro egzamin z matematyki, początek o 9:00. Instytucje kultury w całej Polsce znów nocą otworzą się dla zwiedzających. Z soboty na niedzielę odbędzie się tegoroczna edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek będzie można wejść bezpłatnie, albo bilet będzie kosztował symboliczną złotówkę. Nie możemy się już doczekać, mówi Radio Z Aneta Dabliak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
27: Noc Muzeów jest zawsze magiczna, szczególnie dla muzealników, bo to jest dla nas wielkie święto. W tym roku pokażemy 3 nasze sztandarowe wystawy stałe i mówię tutaj o Miasto Młoda Maszyna. To jest wystawa, która cieszy się niesłabnącą popularnością wciąż. Szczególnie piętro poświęcone modzie, która jest teraz bardzo na czasie po premierze filmu Diabeł ubiera się u Prady.
19: W czasie Nocy Muzeów instytucje szykują wiele atrakcji. Przypominamy tylko, że w Krakowie akcja odbywa się wcześniej, jak zwykle w piątek. A teraz jeszcze więcej informacji kulturalnych. Rafał Piech.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Legendarna artystka, jeden z najważniejszych głosów alternatywnego rocka i popu. Jutro na warszawskim Torwarze wystąpi Tori Amos. Na jedynym koncercie w Polsce będzie promować najnowszy album In Times of Dragons. 19 dzień czerwca. Wtedy na polskie ekrany trafi najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, laureata Oscara, twórcy Idy i Zimnej Wojny. Ojczyzna opowiada o podróży Thomasa Manna, który wraca po latach emigracji z USA do Niemiec. W trudnej emocjonalnej podróży przez zrujnowaną ojczyznę towarzyszą córka. Film Pawlikowskiego powalczy w Cannes o Złotą Palmę. Bojkot Eurowizji. Publiczni nadawcy z Hiszpanii, Irlandii i Słowenii oficjalnie potwierdzili, że nie pokażą konkursu. Przyczyną takiej decyzji jest udział Izraela. Holandia i Islandia ogłosiły, że wycofują się z udziału, ale transmisję zostawią. W Londynie powstanie oficjalne muzeum The Beatles. Wystawa zajmie kilka pięter kamienicy, gdzie zespół nagrał ostatnią płytę i zagrał słynny koncert na dachu. Fani zobaczą niepublikowane materiały i odtworzone studio, w którym powstawał album Let It Be. Otwarcie muzeum w przyszłym roku.
30: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
18: deszczowy wieczór. No, tak jak i cały dzień był taki markotny. Ciśnienie jest odczuwalne dzisiaj, niestety. Gdańsk, Suwałki, Białystok, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Lublin, Rzeszów, Kraków, Zakopane, Katowice, Wrocław, Opole. W tych miejscach na pewno będzie padać, a w innych niewykluczone, że też. No i zagrzmi i błyśnie we Wrocławiu, Katowicach i Opolu.
30: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
0: Lubię to.
2: Lubię to w Radiu Z.
0: Lista przebojów Radia Z.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
18: 6 minut po 19. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Lista Lubię To w poniedziałek 11 maja, a za chwilę nasze dobro narodowe, towar eksportowy w zasadzie, czyli Gromi. No już zaczynamy tak imprezowo, a on będzie z singlem Say My Name, a to Gordo i Loco.

Loco Loco Gordo, Rainiers on the World na miejscu 10. Listę lubię to w Radiu Z, a teraz Olivia Rodrigo i Drop Dead. Wczoraj Olivia pojawiła się na murawie w trakcie zwycięskiego meczu Barcelony z Realem Madryt. To było El Clasico. Świętowała zdobycie mistrzostwa przez katalończyków, w tym Roberta Lewandowskiego. Brawo, Olivia.

0: Kygo, Khalid Griffin, Save My Love, miejsce 9, listy Lubię To w Radiu Z. Ja wiem, że w Polsce lubimy tak porównywać, szufladkować. Grom jest razem z nami, no to może zacznijmy, skoro trafił się tutaj Kygo. Gdybyś siebie miał porównać do jakiegoś DJ-a takiego światowego, to kogo byś wymienił na przykład?
1: Nie jestem w stanie, światowy DJ.
0: Ale jesteś już, współpracujesz z artystami, wiesz, z całej Europy, ze świata.
1: Ale swoją drogą Kygo uwielbiam, bardzo, bardzo, no. To kawał dobrej muzy, ale też bardzo, no i mądry i taki bardzo płodny artysta, super.
0: A dzisiaj przychodzisz do nas ze swoim nowym singlem Say My Name. Tak sobie sprawdziłem, w historii było kilka utworów o tym samym tytule. Destiny's Child, David Guetta. Rozumiem, że nie szedłeś tym tropem, ale czy chciałbyś, żeby twoja piosenka przebiła te, no, legendarne już numery?
1: Chciałbym bardzo, ale też trzeba być jakimś realistą. Zrobię wszystko, żeby tak się stało. Chciałbym, żeby w ogóle ludzie się z tym trochę tutaj w naszym kraju zapoznali, ale żeby też pomyśleli dzięki takiemu, no nie wiem, wiosennemu, letniemu nagraniu, utworowi, kompozycji nawet, mogę chyba tak powiedzieć, żeby to poczuli już, żeby lato wjechało na ostro wcześniej już, bo dzisiaj jakiś deszcz w ogóle widziałem. Co to jest?
0: Mam nadzieję, że ta twoja piosenka to odczaruje. Zresztą ty zacząłeś sezon plenerowych występów, to w deszczu to się słabo gra i tańczy, co?
1: Tak, ale wczoraj było pięknie, z zespołem pojechaliśmy do Łącka i w Łącku naprawdę było cudownie i to był pierwszy taki, no, plenerowy, duży koncert i bardzo się cieszę, że mogliśmy zagrać trochę elektroniki, trochę rocka. Ten mój koncert plenerowy taki właśnie jest i szczerze dzisiaj mogę powiedzieć, że bardzo za tym tęskniłem. No tak trochę brakowało mi tego wczoraj i takie emocje chyba jeszcze ciągle są we mnie.
0: A ludzie jak reagują na ciebie pod sceną?
1: Mam nadzieję, że super. Cieszę się, bo trochę tych utworów już w życiu wyszło spod mojej ręki, z mojego studia i ludzie śpiewają, czy to są starsze, nowsze, te utwory po prostu śpiewają. To jest dla mnie cudowne, wspaniałe. I młodzi, i starsi ludzie. No, reakcje są naprawdę wyśmienite, wspaniałe. Czasami przy Light Me Up, kiedy zapalają ludzie, ja im o tym nie mówię, latarki, bo to się ciągnie od Eurowizji, no to pojawia się łza w oku i to jest takie, no, piękne, magiczne. Jakaś takie, no, magia.
0: Mam nadzieję, że ten nowy utwór też namiesza. Say My Name być może hit nie tylko wiosny, ale również lata i wakacji. Pojawia się ciekawy artysta, ceniony wokalista i songwriter Jordan Grace. No widzę, że tutaj on ma na koncie współpracę z tuzami, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki. No i teraz Gromi. No fajnie się znaleźć w takim gronie. Ale jak w ogóle doszło do tej współpracy?
1: To też jest tak, że czasami właśnie jakieś anioły kierują takimi ścieżkami i drogami, bo pracując z ludźmi na całym świecie, wiecie, z różnego rodzaju artystami, ale też producentami czy studiami, no przecinamy się w różnych miejscach, stąd poznałem i pomyślałem, że genialny wokal, a przyznaję, że wcześniej znałem z Garrixa utworu ten głos i no nie chcę mówić, że zamarzyłem, ale po prostu no, uznałem, że zapytam i tak do tego doszło po prostu.
0: A nie odważyłbyś się tak jak Calvin Harris śpiewać w swoich utworach?
1: Żona mówi, że jeszcze nie jestem gotowy.
0: Bo żona wokalistka, dodajmy.
1: Tak.

0: Ale właśnie nie wiem, czy ona nie boi się bo jej konkurencji.
1: Ale bo ona wie, jak ty śpiewasz pewnie w domu pod prysznicą.
0: No właśnie, no. Tak. Dlatego czasami ja też, jak piszę jakieś demówki, to staram się zaśpiewać, zanucić czy coś i ona później mówi, dobrze, to nie wysyłaj tego.
1: Mam nadzieję, że jednak Gromi się kiedyś odważy, może na koncercie. Zapowiedz proszę ten utwór premierowo w Radiu Z.
0: Już teraz, kochani, Say My Name, niech wakacje wcześniej się pojawią, niech lato wcześniej się pojawi w waszych sercach, ale teraz w głośnikach.
1: Gromi i Jordan Grace w Radiu Z. Wielkie dzięki za wizytę.
0: Dziękuję. Premiera w Radiu Z.

0: Tame Impala, Dracula. Na miejscu 8 ma za chwilę Bledka, 2 dni. Miejsce 7 będzie płyta niespodzianka dla was.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Reklama.
1: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
3: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
11: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
12: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
13: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

Boy, You Tell Me, Felix Jankaskada na miejscu 6 listy. Lubię to w Radiu Z w poniedziałek. Płyta niespodzianka do wygrania. Jak zawsze to dobre wytypowanie miejsca pierwszego, więc zapraszam 321-321-321 numer do studia. Dzisiaj producencko-wokalny duet na miejscu pierwszym. Kto to taki, wiecie, to dzwońcie. A teraz Kasia Sienkiewicz. Były momenty, momenty, momenty. To się chcesz śpiewać. Propozycja do listy.

Olivia Dean teraz w Radiu Z, a za chwilę na Orange Warsaw Festiwalu. Tam jest jedną z głównych gwiazd. Na miejscu 5 dzisiaj Olivia, a na 4 Dawid Podsiadło i Sezon.

Kleo, Kolor Lata. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Kleo wrzuciła remix z tego numeru. Sprawdzajcie. A na podium dzisiaj Alex Warren, Fever Dream. Jeśli wy wiecie z kolei, kto dzisiaj na miejscu pierwszym, to dzwońcie 321-321-321, bo płyta niespodzianka czeka. Damska część duetu ma 21 lat i jest po ślubie. Tego duetu producencko-wokalnego, który dzisiaj na miejscu pierwszym.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, coraz bliżej miejsca pierwszego, męskie granie orkiestra. Ta piosenka jest top 1 na playliście hity z radia tego roku w jednym z serwisów streamingowych, więc myślę, że podbije też szczyt listy. Lubię to. Terry Swims, Mr. Know It All, propozycja do listy. To z kolei artysta z innego festiwalu niż męskie granie, czyli z Openera.

Sister Little, Teddy Swims. Ach, już niebawem w Polsce, nie możemy się doczekać. To propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Głosujcie. Radio Z.pl, zakładka Radio, listę Lubię To. Wasi ulubieni artyści czekają na wasze głosy. To od was zależy, kto jutro będzie numerem jeden, bo ten dzisiejszy już jest wybrany. No i tak jak mówiłem, artystka, która jest po ślubie, ma 21 lat, a jest to duet producencko-wokalny, czyli Roxy i Faust. Na szeroką wodę, już nie trzymam was dłużej w niepewności. Gratulacje.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.
4: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Pużyczka w studiu.
5: Jest decyzja władz Koalicji Obywatelskiej. Senator Lenz wykluczony z partii. Programów Sejf nigdy dość. Po unijnym na stole jest m.in. projekt PSL-u i nowa elektrownia, która ma chronić przed blackoutem. Powstanie pod Gdańskiem.
4: 20.
5: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. Te informacje potwierdził Radiu Z europoseł KO Dariusz Joński. Wcześniej na naszej antenie w programie 3 pytania na koniec dnia. Surowe konsekwencje wobec senatora zapowiedziała minister w kancelarii premiera Marzena Okła-Drewnowicz.
6: Każdy za swoje czyny odpowiada. Politycy Koalicji Obywatelskiej ponoszą konsekwencje i nikt nikogo nie kryje. I tutaj decyzja bardzo tkliwa, konkretna.
5: Wykluczenie senatora to wynik afery, która wybuchła po medialnych informacjach, że syn senatora został przyjęty bez kolejki na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Więcej na ten temat będzie w wiadomościach Radia Z o 21:00. Są zaawansowane rozmowy koalicyjne i jest szansa na kolejną próbę uchwalenia przepisów dotyczących polskiej odsłony programu Safe. Na stole jest projekt autorstwa PSL-u, który był złożony jako poselski, ale wszystko wskazuje na to, że może stać się rządowym, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Uważam, że jeżeli taka możliwość jest, to należy z niej skorzystać. Ja jestem do tego gotowy, żeby na Radę Ministrów wnieść projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. I myślę, że się w tej sprawie dogadamy.
5: O takim scenariuszu mówił też dziś rano gość Radia Z, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
8: Będziemy procedowali według słów pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, które potwierdzam, projekt rządowy w tej sprawie.
5: Kluczowe pytanie jednak brzmi kiedy, bo na razie w harmonogramie obrad rządu takiego punktu nie ma. A przypomnijmy, że w piątek rząd podpisał umowę na niskoprocentowaną pożyczkę z unijnego programu Safe. To ponad 180 miliardów euro na polską obronność. Kryzys na Uniwersytecie Śląskim. Powodem są wielomilionowe straty uczelni oraz plan oszczędnościowy, przeciwko któremu protestują studenci. Obawiają się droższych akademików, ograniczenia kierunków i mniejszej liczby miejsc na studiach. Dlatego zbierają podpisy i zapowiadają manifestacje. Rektor uczelni profesor Ryszard Koziołek zapewnia jednak, że cięcia nie uderzą w studentów ani badania naukowe i podkreśla: dialog i protest to DNA uczelni wyższych. Dlatego zaprasza niezadowolonych do spotkań i rozmów.
9: Nie lekceważę tego, ale nie martwi mnie samo to, że studenci chcą się wypowiedzieć, że się angażują, że nie jest to dla nich obojętne. Ale też uczyli się sztuki kompromisu. No bo my im powiemy prawdę, powiemy im jak jest, oni powiedzą czego potrzebują, czego chcą i będziemy się próbować spotkać.
5: Uczelnia chce oszczędzać na rachunkach za prąd i ogrzewanie. Nie wyklucza też odejść pracowników z prawami emerytalnymi. Jak tłumaczą władze, straty są efektem zbyt niskiej subwencji państwa, którą pochłaniają inflacja i rosnące koszty. I jeszcze miejsce, które ma zapewnić tanią energię milionowi odbiorców w okolicach Trójmiasta. Na obrzeżach Gdańska ruszyła budowa elektrowni gazowo-parowej, jednej z czterech, jakiej w północnej Polsce buduje Grupa Energa. Będzie zasilana gazem dostarczanym z pobliskiego pływającego terminala na Zatoce Gdańskiej. Jednym z kluczowych celów projektu jest zabezpieczenie naszego kraju przed nagłymi, masowymi odłączeniami dostępu do prądu, mówi minister energii Miłosz Motyka.
10: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
11: W momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci.
5: Dodawała prezeska Grupy Energa Magdalena Kamińska. Dwa tego typu obiekty powstają pod Grudziądzem. Dobiega też końca budowa podobnego bloku bloku parowo-gazowego w Ostrołęce. Mają one zacząć pracę odpowiednio w tym i w przyszłym roku. A do, w Radiu Z w studiu naszym pojawił się Maciej Powideł. Czas
12: jestem,
5: więc na sport.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
4: W ulicach Barcelony fiesta, trwa parada po zdobyciu przez Blaugranę Mistrzostwa Hiszpanii. Katalończycy powód do świętowania mają podwójny. Nie dość, że Barca obroniła tytuł, to sukces przypieczętowała na Camp Nou prestiżowym zwycięstwem 2-0 nad Realem Madryt. Autobus z odkrytym dachem i piłkarzami na pokładzie, wśród których znaleźli się oczywiście Robert Lewandowski i Wojtek Szczęsny, wolno przeciska się przez zatłoczone ulice, mijając tysiące wiwatujących kibiców. Impreza trwa i wygląda na to, że spora część mieszkańców Barcelony weźmie jutro L4. U nas mistrza Polski jeszcze nie poznaliśmy, choć bliżej tytułu najbliżej jest Lech. 32. kolejka PK Ekstraklasy kończy spotkanie w Krakowie. Pasy grają z Radomiakiem. Do przerwy 0-0. Pod większą presją gospodarze. Sytuacja Krakowi w tabeli jest alarmująca. Miejsce tuż nad strefą spadkową, którą otwiera mająca zaledwie punkt mniej Lechia. Po tym spotkaniu do zakończenia sezonu pozostaną już tylko dwie kolejki. A w kolejnych wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę sprawdzimy, jak radzi sobie w Rzymie Iga Świątek. Nasza tenisistka rozpoczęła już pojedynek o ćwierćfinał z Japonką Naomi Osaką.
13: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
4: A jutro ochłodzenie klimatu. Tak jak dzisiaj mieliśmy deszcz i po 20 parę stopni, tak jutro deszcz i maksymalnie 14 stopni, tyle będzie na przykład w Rzeszowie. 12 w Suwałkach, 10 to Koszalin, 9 Zakopane. Ale i jakieś słońce będzie jutro, spokojnie. 5 minut po 20, Mateusz Ptaszyński, program Lubię To w Radiu Z. I za chwilę łączenie z Wiedniem. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy już po próbie Alicji Rzemplińskiej i wiemy, jak wypadła.

0: Of Love, Armin van Buuren w Radiu Z w programie Lubię To. O tej godzinie, w poniedziałki, prezentowaliśmy wam cykl Droga do Wiednia, droga do Eurowizji z Radiem Z, z Alicją Szemplińską i Magdą Barczyk. No i dojechaliśmy do Wiednia. Magda jest już na miejscu. Dobry wieczór, łączymy się właśnie z Wiedniem.
1: Dobry wieczór. No jestem rzeczywiście, słuchajcie, pozdrowienia z Wiednia burzowego dzisiaj. Ogromna burza, oberwanie chmury w Wiedniu, ale emocje wielkie, no bo przecież dzieje się tutaj największe na świecie muzyczne wydarzenie.
0: No właśnie, słyszałem, że ty już jesteś po próbie Alicji i możesz nam zdradzić, jak to wszystko wypadło i jakie mamy szanse w ogóle, czy coś się nam mówi już za kulisami może o nas?
1: Tak, rzeczywiście o 15.30 rozpoczęła się tutaj próba, podczas której my, dziennikarze, mogliśmy obejrzeć pełne występy reprezentantów poszczególnych krajów, 15 piosenek. Wśród nich oczywiście nasza Alicja i chyba mogę powiedzieć tutaj, po takim krótkim przejściu po całym centrum prasowym i zasięgnięciu opinii wszystkich dziennikarzy, że naprawdę ta próba poszła bardzo dobrze. Wiele takich opinii jest też, że Alicja bardzo zaskoczyła tym, jak ten występ będzie wyglądał. To będzie naprawdę wyjątkowa praca świateł, fantastyczny głos, chyba mogę powiedzieć raczej bez ogródek, że nasza reprezentantka ma najlepszy wokal, jeśli chodzi o jutrzejszy półfinał, więc liczymy tutaj również na głosy, które mamy nadzieję powędrują od jurorów. No i fantastyczni, absolutnie fantastyczni tancerze, którzy robią niesamowitą robotę i zbudują wyjątkowy klimat wokół tego występu. A ja, drodzy Państwo, mogę Państwu teraz zdradzić, że mamy godzinę mniej więcej 20.15, czyli za 45 minut tutaj w Wiedniu rozpocznie się kolejna próba przed jutrzejszym półfinałem, ale tę dzisiejszą próbę ocenią jurorzy, czyli punkty będą przyznawane nie jutro, kiedy my wszyscy będziemy ten półfinał oglądać, tylko te punkty zostaną przyznane teraz, za chwilę. No i co jeszcze mogę powiedzieć, to, że przed momentem miałam okazję porozmawiać również z reżyserem naszego występu. Powiedział, że klimat w naszej ekipie jest bardzo dobry, Alicja jest w dobrym nastroju, tancerze również w bardzo dobrej kondycji, pomimo tego, że ta choreografia jest naprawdę szalenie trudna, ale trzymajmy bardzo mocno kciuki. Ten występ będzie naprawdę wyjątkowy, to mogę Państwu zagwarantować.
0: Nie możemy się doczekać, Magda Barczyk, prosto z Wiednia, w którym jesteśmy, będziemy i będziemy Wam to wszystko relacjonować, także słuchajcie Radio Z.

0: Alanis Morissette, Ironic. Żeby nie powiedzieć Iconic, no to jest jednak ikona muzyki. Jamal, Policeman, za chwilę w Radiu Z, a później propozycja do listy jeszcze jedna. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
6: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
20: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
19: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
22: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

Andy Daskari z Zakaria, utwór z listy, lubię to. A teraz propozycja do listy. Another, 54 Ultra, Talk to You. Głosujcie na radio.pl. Another w środę wyda nowy numer, więc radzę się spieszyć. Like it. Nosi tytuł taki jak program Lubię To, tylko że po angielsku. Uwaga, lecimy.

0: Prey, Coldplay w Radiu Z. A przed nami, uwaga, uwaga, finał 13 edycji Must Be The Music. W piątek po 20 na żywo wystąpią m.in. artyści, którzy byli gośćmi w Radiu Z. Najlepsze jest to, że o wygranej decydujecie wy, widzowie. Zwycięzca zgarnie m.in. 250 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć. Program szykuje mnóstwo niespodzianek. To wszystko już o godziny 20 w Polsacie.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo,
9: ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
20: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
21: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
19: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
22: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 12 points go to Poland.
1: Eurowizja 2026 w Radiu Z. Drogę do Wiednia czas zakończyć występem w stolicy Austrii.
2: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radia Z.
1: Już 12 maja przez cały dzień słuchaj specjalnego programu Radia Z i kibicuj razem z nami polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej. Eurowizja 2026. Już we wtorek. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
23: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
24: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
23: A, no i merci bardzo.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Zobacz, Stasiu, sokół.
27: Gdzie? Nie widzę.
26: No tam, patrz.
27: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
26: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
28: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
27: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
28: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
29: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
30: Tu Radio Z. Czas na kolejne poniedziałkowe wieczorne wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Lucyna Pużyczka.
31: Senator Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Mamy komentarz szefa klubu. Dramat młodego żużlowca. Trwa zbiórka na leczenie Patryka Budniaka. I burza po imprezie techno przed pałacem w Wilanowie.
30: 21.
31: Wyrzucony z klubu, wyrzucony z partii. Senator Tomasz Lenz nie jest już w Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. A to wszystko po kłosie przyjęcia syna senatora na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim bez kolejki. W studio reporter Radia Z Michał Dzieneński. Rozmawiały z szefem klubu koalicji, Zbigniewem Konwińskim. Mhm. Jak tłumaczy decyzję o usunięciu senatora z szeregów partii?
0: To, co przez kilka tygodni działo się wokół senatora, obciążało całą partię i wizerunek, mówił szczerze Radiu Z Zbigniew Konwiński.
1: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej formacji, dla całej Koalicji Obywatelskiej. Stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna. Odpowiedzialność polityczna jest po stronie kolegi Lenza. My wnioski polityczne też z tego wyciągnęliśmy i decyzję polityczną podjęliśmy.
0: O sprawie zrobiło się głośno kilka tygodni temu, ale dopiero wyniki kontroli NFZ-u i nałożenie przez fundusz kary na szpital za złamanie procedur przyspieszyły całą sprawę z wyrzuceniem senatora z partii.
31: Na szpital nałożono karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Klub żużlowy w Gnieźnie organizuje wsparcie dla swojego zawodnika, który wczoraj podczas meczu ze Śląskiem Świętochłowice miał dramatyczny wypadek. Po operacji kręgosłupa Patryk Budniak jest w śpiączce. Ruszyła zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Z prezesem klubu żużlowego rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Jaką kwotę chce uzbierać klub?
2: Krótko mówiąc, jak najwięcej. Jak usłyszałem, na razie nie wiadomo, jakie będą koszty leczenia Patryka, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedł wszystkich badań diagnostycznych. Jednak biorąc pod uwagę liczne złamania i uraz kręgosłupa, koszty rehabilitacji mogą być ogromne. Klub zaapelował również do kibiców, aby oddawali krew dla Patryka i innych potrzebujących osób. W tym celu można się zgłaszać do regionalnych centrów krwiodawstwa. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
31: Niespełna 19-letni Patryk podczas wczorajszego meczu zderzył się z innym zawodnikiem. Wypadł z toru i uderzył o betonowy mur. Żużlowiec został zabrany helikopterem do szpitala w Poznaniu. Przyczyny wypadku bada policja. Sprawdza m.in. czy zawody były dobrze zabezpieczone. Litr benzyny 95-oktanowej ma kosztować jutro nie więcej niż 6,30 zł, a litr oleju napędowego maksymalnie 6,93. To maksymalne stawki opublikowane przez Ministerstwo Energii. To mniej niż płaciliśmy za tankowanie w weekend dzisiaj. Rozporządzenie, które obniża VAT i akcyzę na paliwo, obowiązuje do najbliższego piątku i wiele osób zastanawia się, czy zostanie przedłużone.
4: Poprawa sytuacji na Bliskim Wschodzie wskazywałaby na to, że pakiet ceny paliwa niżej może zbliżać się ku końcowi. Z drugiej strony sytuacja nie jest na tyle klarowna i gwarantująca nam, że do wzrostu cen paliw nie będzie dochodziło.
31: Mówi Radio Z analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak. Według ekspertów decyzję resortu energii poznamy jutro lub najpóźniej w środę. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w Wilanowie. To po weekendowym festiwalu techno, który przyciągnął tam tysiące ludzi i wzbudził wielkie kontrowersje. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale to było do przewidzenia jeszcze przed festiwalem, tak mówi minister kultury Marta Cienkowska.
5: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
31: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. Teraz już wiadomości sportowe w Radio Z i Marcin Powideł.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grawitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
8: Iga Świątek walczy o ćwierćfinał turnieju tenisowego w Rzymie i jest na dobrej drodze, aby ten cel osiągnąć. Polka wygrała pierwszego seta z Naomi Osaką 6-2. Trwa druga partia, nasza tenisistka prowadzi 2-1. Trenerem Japonki jest Tomasz Wiktorowski, z którym w przeszłości współpracowała Iga Świątek, osiągając wówczas największe jak dotąd sukcesy. A remisem zakończył się ostatni mecz 32. kolejki PK Ekstraklasy. Krakowia-Radomiak 0-0. Drużyna pasów odskoczyła od strefy spadkowej na 2 punkty. Tymczasem irańskie władze odzajęły majątek jednego z najbardziej znanych piłkarzy tego kraju, Aliego Karimiego. Nazywany azjatyckim Maradoną, były zawodnik kadry narodowej Bayernu Monachium, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Niemiec, od lat jest zagorzałym krytykiem ajatollahów, przez to stał się wrogiem poszukiwanym przez irański reżim. Za wspieranie protestujących przejęto jego nieruchomości. Podobnie było w przypadku Zary Ganbari. Majątek kapitan kobiecej reprezentacji Iranu został zajęty po tym, jak zawodniczka złożyła wniosek o azyl w Australii, jednak po wymuszonej zmianie decyzji odzyskała swoje dobra.
9: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
30: Dziś w nocy w pogodzie bez mrozu, ale od 5 do maksymalnie 10 stopni, deszczowo głównie w centrum i na południu kraju. Michał Korościel już w studiu, ale nie widzę Marcina Sońty.
10: Wiesz co, Marcina nie ma.
30: No właśnie, bo ja widziałem, słuchacze nadsyłają takie zdjęcia, był widziany na lotnisku w Newark.
10: Tak, był widziany na lotnisku, ponieważ on poleciał odblokowywać ciśninę Ormus, wiesz? Także to jest sprawa wagi światowej, powiedziałbym. Ale kto ma to zrobić, jeżeli nie Cinek?
30: Ale jak ja go znam, to on raczej zablokuje tę ciśninę.
10: Może tak być, jeżeli się położy wzdłuż, to może ją jeszcze doblokować niestety. No zobaczymy. Będziemy informować na bieżąco, jak się sprawy mają. The Weeknd i Blinding Lights na początek poniedziałkowego wydania programu Co za wieczór, co za noc.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: She's So High, Kurt Nielsen w Radiu Z. 16 minut po 21. To jest ten czas, kochani.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
0: Michał Korościel, kłaniam się. Redaktor Marcin Soń, tak jak już ustaliliśmy, jest dzisiaj nieobecny, ponieważ poleciał odblokowywać cieśninę Ormus. Mamy nadzieję, że to się uda. Będę informował, co i jak. Tymczasem właśnie teraz, w tej sekundzie, Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. To jest bardzo prestiżowy turniej. I Iga szybciutko rozprawiła się z naprawdę poważną tenisistką Naomi Osaką, której trenerem jest pan Tomasz Wiktorowski, były trener Igi Świątek. Ta nawierzchnia ziemna to jest oczywiście ulubiona nawierzchnia Igi. Zbliża się wielkimi krokami wielkoszlemowy Roland Garros. Mamy szczęście, że Iga jest, zdaje się, w dużej formie. Tak jak my, muzycznie, Bebe Rexha, Faceless, New Religion w Radiu Z.

0: Call Me Maybe. Bardzo fajna piosenka i bardzo ciekawy teledysk, bo dziewczyna tak podgląda, jak chłopak myje samochód i ten chłopak jest bez koszulki i ewidentnie ten chłopak się tej dziewczynie podoba, no i ona tam ciągle śpiewa call me maybe, zadzwoń może, zadzwoń może, zadzwoń może. No i finał tego teledysku jest taki, że ten chłopak nie jest nią zainteresowany, w ogóle nie jest zainteresowany płcią przeciwną, a jest zainteresowany płcią swoją. I to jest finał tej piosenki. Także on na pewno do niej nie zadzwoni. Gdyby państwo się zastanawiali, czy ostatecznie on call her, czy nie call her, to on nie call her, nie zadzwonił. Nie, za chwilę po polsku, zawsze tam, gdzie to i Lady Punk.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara?
6: No.
7: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Po reklamie.
17: Mówi Jan Borysewicz. Słuchacie Radia Z.

0: Man Eater i Nelly Furtado w Radiu Z za 25 minut 22. Wczoraj, proszę Państwa, Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Piłkarzami Barcelony są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy oczywiście brali udział w paradzie takiej po zwycięstwie. No i zostali wyposażeni w mikrofon kanału sportowego. I ten mikrofon rejestrował naprawdę bardzo ciekawe rozmowy między Wojciechem Szczęsnym a Robertem Lewandowskim. Proszę posłuchać.
1: Słuchaj, ja mam 100% mistrzostw z Barceloną, wiesz? 2-2. A ty masz tylko, wiesz ile? 66%. Nie, bo ty byłeś 3-4, tak?
2: 3-4.
1: No to masz 75%, a ja 100.
2: Mam 3-4.
1: A ja mam, czyli 75%, no. A ja mam 100%. Będzie 3-3.
2: Ale w Bayernie masz też 100%.
1: 100%? A ja mam w Arsenalu 100%. Niewygrany.
2: Czego?
1: Niewygrany.
0: Humory dopisywały panom. Mimo że nie odegrali w tym ostatnim meczu jakiejś największej roli, to jednak doświadczeni piłkarze z wielkim, ogromnym doświadczeniem, potrafiący się bawić i inteligentni, znający się na matematyce, co przed chwilą udowodnili.

0: Alize Mła Lolita w Radiu Z. Jest taka książka rosyjskiego pisarza zatytułowana Lolita. Bardzo dobra. Proszę sobie przeczytać w wolnej chwili. Za chwilę Jeremij Sikorski w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: The tide is high, Atomic Kitten w Radiu Z. Za 10 minut 22, proszę Państwa, jak mówiłem już, Barcelona, wczoraj to było Mistrzostwo Hiszpanii, piłkarze Barcelony Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski porozmawiali sobie na antenie kanału sportowego o przyszłości Roberta, klubowej przyszłości.
1: Co zostajesz w Barcelonie?
2: No ty mi mówisz coś innego, ale...
1: Nie, bo słuchaj, bo w Barcelonie jest więcej Polaków niż w Chicago już.
2: A w innych miastach?
1: W Turynie nie ma. W Turynie jest tylko Arek Milik.
2: Cześć, powiedz tak, cieszę się z tego mistrzostwa.
0: No właśnie, ciesz się z mistrzostwa, nie zawracaj sobie głowy, czy Robert pójdzie do Turynu, czy nie pójdzie. Danny, If Only You w Radiu Z.

0: Nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z.
1: Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego.
0: Żywe złoto.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Po reklamie.
13: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
14: Ziobro wyjechał do USA na paszport genewski, oficjalnie potwierdza jego adwokat. Prezydent nie zgadza się na likwidację CBA, jest weto. I górnośląskie przebudzenie, coraz więcej osób dumnych z bycia Ślązakiem.
13: 22.
14: Zbigniew Ziobro uzyskał tak zwany paszport genewski od poprzednich władz Węgier. Potwierdza to Radiu Z adwokat byłego ministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski. Ziobro ma posługiwać się tym dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu i właśnie na jego podstawie wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Więcej o tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
15: W grudniu ubiegłego roku Zbigniewowi Ziobrze unieważniono polski paszport. Genewski dokument podróży przeznaczony jest dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia.
16: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
15: Mówił obrońca posła PiS Bartosz Lewandowski. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobro, jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
14: Polska zwróci się też oficjalnie do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Węgier i wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba miała przestać istnieć od października. Karol Nawrocki tłumaczy, że zawetował ustawę w tej sprawie, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
17: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
14: Rząd tłumaczy, że nie chodziło o likwidację, a uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Ważna inicjatywa Społecznego Komitetu Rozwoju Krakowa. Chodzi o budowę niezależnych od energii elektrycznej źródeł wody w mieście. Stowarzyszenie przygotowało obywatelski projekt uchwały w tej sprawie. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody w przypadku kryzysu, wojny, braku prądu czy zatrucia wodociągów. Wkrótce ruszy zbiórka podpisów pod tym projektem, tak żeby jak najszybciej trafił do Rady Miasta. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
18: Projekt przewiduje wykonanie studni głębinowych z ręcznymi pompami, wyjaśnia jego autor Michał Kostrzyński.
19: Zakłada 1000 tych ujęć, by około 500 metrów było do źródła takiej wody, żeby swobodnie mógł każdy dojść, czy to osoba młoda, czy osoba starsza.
18: I chodzi nie tylko o wodę pitną. W sytuacji kryzysu równie ważna jest woda do celów sanitarnych, dodaje współautor projektu dr Adam Zwierzyński z Akademii Górniczo-Hutniczej.
20: Jeżeli na przykład nie będą fekalia spuszczone, to grozi to wybuchem epidemii.
18: Autorzy projektu szacują, że wykonanie 1000 studni kosztowało by około 55 milionów złotych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
14: 2 lata temu problemem zajęła się Najwyższa Izba Kontroli. Żadna ze skontrolowanych wtedy 10 gmin nie była przygotowana do zaopatrywania mieszkańców w wodę w sytuacjach kryzysowych. Coraz więcej mieszkańców Górnego Śląska otwarcie mówi: jestem Ślązakiem i robi to z dumą. Tak wynika z badań dotyczących postaw mieszkańców regionu wobec tradycji i dziedzictwa kulturowego. Kluczowym wyznacznikiem śląskości okazuje się język. Badania mogą stać się ważnym argumentem w politycznym sporze o uznanie języka śląskiego. Nazywam to górnośląskim przebudzeniem, tak mówi dr Tomasz Słupik z Uniwersytetu Śląskiego.
2: W stosunku do spisu powszechnego tego z 2021 roku o ponad 10% wzrosła chęć deklaracji narodowości śląskiej. Mamy nadzieję, że wreszcie Ślązacy będą mogli się cieszyć i wsparciem państwa, i pełną swobodą.
14: O uznanie języka śląskiego zabiega koalicja rządząca, ale ustawa została już dwa razy zawetowana. 2 lata temu przez Andrzeja Dudę i w tym roku przez Karola Nawrockiego. W spisie powszechnym z 2021 roku ponad 500 000 osób zadeklarowało język i narodowość śląską. Czas już na sport w Radiu Z. Zaprasza Marcin Powideł.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
4: Kolejna pewna wygrana Igi Świątek w Rzymie. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału, pokonując Naomi Osakę 6-2, 6-1. Na nic dała się wiedza Tomasza Wiktorowskiego, obecnego trenera Japonki, a w przeszłości szkoleniowca Polki. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Jessica Pegula. Za to remisem zakończył się ostatni mecz 32. Kolejki PKO Ekstraklasy. Krakowia Radomiak 0-0. To bardziej 2 punkty stracone niż 1 zyskany, mówi po spotkaniu trener walczących o utrzymanie pasów Bartosz Grzelak.
5: Było ciężko dzisiaj, bo uważam, że ambicja była u zawodników duża. Duże serce dzisiaj było, ale nam się nie udało wygrać meczu, to fakt. Ja to tak widzę, że dalej mamy wszystko w własnych rękach.
4: Na 2 kolejki przed zakończeniem sezonu Krakowia ma 2 punkty przewagi nad strefą spadkową i w perspektywie mecze z Motorem w Lublinie i Koroną u siebie. Na tę chwilę pod kreską Lechia, Arka i Termalika, która już wcześniej straciła szansę na utrzymanie w Ekstraklasie. Najbliżej tytułu Lech. A na 31 dni przed rozpoczęciem Mundialu z funkcji selekcjonera reprezentacji Curaçao, która zadebiutuje na Mistrzostwach Świata, zrezygnował Fred Rutten. Holender pełnił tę rolę niewiele ponad 2 miesiące. W tym czasie przegrał 2 mecze towarzyskie z Chinami i Australią.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
13: A jutro będzie znacznie chłodniej niż dzisiaj i deszczowo. W całym kraju będzie deszcz padał, a na Białostocczyźnie mogą być nawet burze. I właśnie tam w okolicach Białegostoku będzie najcieplej, 17 stopni. W ogóle na wschodzie cieplej, 15 w Suwałkach, 16 w Rzeszowie. Najchłodniej jutro na Podhalu, tylko 7 i też deszcz. Sześć minut po 22. Michał Korościel, kłaniam się i zapraszam do konkursu Państwa Miasta. Nasz numer 321 321 321. Proszę dzwonić.

0: Hello, hello, tu Radio Z, 16 minut po 22, gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Gabriel z Sulejowa. Cześć, Gabriel.
2: Cześć, witam Kościela i Sońce.
0: Nie ma Sońty, wiesz? Pojechał odblokowywać cieśninę Ormus. Pojechał odblokowywać cieśninę Ormus, wiesz?
2: A, dobra. To
0: poważne zadanie. Gabriel, mówi do ciebie Gabrielu, Gabrysiu, Gabrych.
2: Wszystko jest i Gabi, i Gabry, wszystkie formy dozwolone.
0: Okej, okay, twoim rywalem dzisiaj jest Patrycjusz lub Patryk. Witaj, Patryku.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Ty chcesz, Patryk, żebym mówił na ciebie?
3: Tak, Patryk niech będzie.
0: Patryk niech będzie, okej. Okay. Zasady, panowie, dzisiaj odpowiedzi na literę A jak anakonda. Każdy dostaje swoje kategorie na odpowiedź 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi, punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 punktów, odpowiadacie alfabetycznie. Czyli najpierw Gabryś, a później Patryk. Gramy?
2: Gramy.
0: No to gramy. Gabrielu, sympatyczny, na literę A. Coś gorzkiego.
2: Anakonda.
0: To było po pierwsze powtórzone, a po drugie ona chyba nie jest gorzka. Także...
2: Gorzka.
0: Gorzka? Jadłeś anakondę kiedyś?
2: Jadłem jej jad.
0: Przestań mnie, Gabryś, wkręcać, wiesz? Chyba nie... Producent tego programu mówi, że nie zaliczamy. Jest dzisiaj strasznie surowy. Przechodzimy do Patryka. Patryku, coś, co można wziąć w rękę.
3: Agrafka.
0: Agrafka. 2-0 dla Patryka w takim razie. Gabrielu, żeby przedłużyć tę wspaniałą grę, musisz teraz odpowiedzieć poprawnie. Można to naładować.
2: Akumulator.
0: Akumulator, oczywiście. Tutaj nie ma dyskusji. Punkt pierwszy dla Gabriela. 2-1 dla Patryka i Patryk może rozstrzygnąć teraz rywalizację. Może to spaść na ziemię.
3: Aparat.
0: Aparat może spaść na ziemię. Myślałem, że powiesz asteroida, ale aparat może spaść na ziemię. Patryk wygrywa, proszę państwa, wygrywa super kubek Radia Z z limitowanej kolekcji. A dla przegranego, dla Gabriela, butelka Duffy typu bidon. Gratulacje, panowie.
2: Dzięki, pozdrawiamy Radio Z wszystkich domowników, którzy słuchają.
0: Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru poniedziałkowego.
2: Miłego, hej.
0: Hejka. Damiano Dawid, The First Time w Radiu Z, 18 minut po 22, czyli za godzinę i 42 minuty będzie już po poniedziałku i z górki.

Margaret i Cool Me Down w Radiu Z, 25 minut po 22, jak tak dobrze nam idzie ze śpiewającymi dziewczynami, to teraz będzie tak. O, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody w Radiu Z. Proszę dać głośniej, tego się dobrze głośno słucha.

0: Je, Prayer in C w Radiu Z. 24 minuty 23, to jest czas na bezużyteczną ciekawostkę. Cinka co prawda nie ma, proszę państwa, ale zostawił nam dżingielek, całe szczęście.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Bardzo fajny, dziękuję uprzejmie. Kojarzycie te nuggetsy z kurczaka, nie? Chicken nuggetsy. Tylko 40% chicken nuggetsa jest z mięsa. Pozostała część to tłuszcz, skóra, naczynia krwionośne i kawałki kości. No ale co, dziecku odmówisz? No odmówisz dziecku? No nie odmówisz, nie? Nie ma się co tam zagłębiać w ten skład za bardzo, bo wtedy byś odmówił. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, teraz w Radiu Z.

0: Ophelia i Taylor Swift w Radiu Z. Za 14 minut będzie godzina 23, proszę Państwa, czyli będzie już po poniedziałku, a tymczasem zadzwoniła do nas słuchaczka. Halo, w czym mogę pomóc?
1: Panie redaktorze, dzień dobry. Bardzo proszę podać jeszcze raz albo mi napisać w SMS-ie, jaką książkę pan polecał przed pół godziną.
0: Rozumiem. Polecałem książkę Lolita, pana Nabokowa, proszę pani. To jest klasyk literatury światowej. Ważna książka. Nie wszystkim może się spodobać, ale myślę, że warto. Lolita, jeszcze raz powtarzam dla pani, autorem jest pan Nabokow. When the rain begins to fall, teraz w Radiu Z. Za 13 minut będzie 23.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie. Za 2 minuty 23 za chwilę będą wiadomości w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Our 12 points go to Poland.
3: Eurowizja 2026 w Radiu Z. Drogę do Wiednia czas zakończyć występem w stolicy Austrii.
4: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radia Z.
3: Już 12 maja przez cały dzień słuchaj specjalnego programu Radia Z i kibicuj razem z nami polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej. Eurowizja 2026 już we wtorek. Tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
1: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości, które ma dla nas Lucyna Płużyczka.
12: Afera korupcyjna w Ukrainie. Wśród podejrzanych były szef biura prezydenta. Burze, deszcz i silny wiatr możliwe tej nocy. IMGW wydaje alerty. Ósmoklasiści zaczęli egzaminy. Dziś zdawali język polski.
1: 23.
12: Skandal w Ukrainie. Były szef biura prezydenta Andrii Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała zajmować się legalizacją około 460 milionów hrywien. W przeliczeniu to blisko 38 milionów złotych. Sprawa dotyczy m.in. luksusowej inwestycji pod Kijowem. Wcześniej ujawniono szeroką aferę korupcyjną w sektorze energetycznym. Jermak zaprzeczył, jakoby posiadał luksusowe nieruchomości. Zapowiedział, że do czasu zakończenia śledztwa niczego nie będzie komentował. Jermak przez lata był jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego. W listopadzie zeszłego roku w związku z aferą korupcyjną służby przeszukały jego mieszkanie. Później polityk podał się do dymisji. W styczniu na stanowisku zastąpił go Kyryło Budanow. Załamanie pogody nas czeka. Tej nocy możliwe burze, opady deszczu i silny wiatr. IMGW wydaje ostrzeżenia. Gdzie pogoda będzie szczególnie niespokojna, sprawdził reporter Radia Z Michał Dzienyński.
13: Żółte ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dotyczą w zasadzie całej Polski. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko zachodnie Pomorze, ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW.
14: Możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
13: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe nawet przymrozki. Od wtorku zaczynają się trzej zimni ogrodnicy, a potem zimna Zośka. Najchłodniejsza ma być noc ze środy na czwartek.
12: Ciepło zrobi się prawdopodobnie dopiero w weekend. Fala zawiadomień płynie do służb po targach końskich, które odbyły się w zeszły weekend w Pajęcznie w Łódzkiem. Internet obiegły bulwersujące nagrania z tego wydarzenia. Widać na nich m.in. mężczyznę szarpiącego i ciągnącego konia za ogon. Zwierzę kopie mężczyznę, a ten nieprzytomny upada na ziemię. Wiadomo, że to jeden z krakowskich dorożkarzy. Władze Krakowa już rozwiązały z nim umowę, ale w sieci szokujących filmików jest więcej. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: Jedno z zawiadomień złożył burmistrz Pajęczna, potwierdza aspirant Wioletta Mielczarek z pajęczańskiej policji.
16: Dzisiaj otrzymaliśmy oficjalne zawiadomienie w sprawie znęcania się nad zwierzętami.
15: Burmistrz mówi jednak o incydencie, dlatego zawiadomienie na burmistrza złożył wiceprzewodniczący sejmiku województwa łódzkiego. Prokuraturę w sprawie wydarzeń na targach końskich powiadomiła też organizacja SOS dla zwierząt Aleksandr Wódzki, Katarzyna Rezler.
17: Na giełdach samochodowych samochody są traktowane lepiej niż te konie, które były traktowane właśnie na tych, w cudzysłowie mówiąc, targach.
15: Jest też zawiadomienie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Władze regionu łódzkiego nie chcą, by targi końskie w Pajęcznie odbywały się w kolejnych latach. Łatwo nie było. Tak egzamin z języka polskiego dla ósmoklasistów ocenia nauczyciel polonistyki Bartłomiej Rosiak. Dziś blisko 400 tysięcy uczniów klas ósmych rozpoczęło obowiązkowe egzaminy. To ich furtka do szkół ponadpodstawowych. Zdaniem naszego eksperta dużo było kreatywnego myślenia. Z tekstów do analizy były m.in. Bajki robotów Stanisława Lema i Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
18: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. A to jest trudne dla ucznia w tym wieku.
12: Jutro egzamin z matematyki, pojutrze z języka obcego, a wyniki mają być 3 lipca. 4 obywateli Szwecji napadło w Gdańsku na Norwega. Zostali zatrzymani na lotnisku, a z niego trafili prosto do aresztu, gdzie spędzą najbliższe 3 miesiące. Wszystko zaczęło się w klubie ze striptizem, gdzie mężczyźni się poznali. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
19: Norweg przybył do Gdańska z kolegą, żeby się pobawić. 6 maja po wyjściu z klubu nocnego okazało się, że są śledzeni. Napastnicy rzucili się na Norwega, szarpali go, popychali, wyciągnęli też nóż, żeby mu grozić. Wymusili w ten sposób wypłacenie z bankomatu gotówki, a potem wzięli jego kartę i wydali z niej jeszcze około 1000 złotych. Mohamed H., Aran Acip A., Jabril H. i Senam Sanet O. już chcieli wracać do siebie do Göteborga, ale wylot uniemożliwiła im polska policja. Obywatele Szwecji usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi im nawet 20 lat więzienia. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Tylko jeden podejrzany przyznał się do winy, inni zapewniali, że nie stosowali wobec swojej ofiary przemocy. Autostrada A4 do remontu. Drogowcy szykują się do naprawy jednego z najważniejszych odcinków trasy w województwie śląskim. Prace ruszą w tym roku, a razem z nimi będą utrudnienia i korki. Gdzie dokładnie, to wie śląski reporter Radio Z, Szymon Kasterik.
20: Do wymiany jest nawierzchnia na odcinku od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. To ponad 5 kilometrów. Po latach intensywnego użytkowania zwykłe łatanie dziur już nie wystarcza, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
21: Roboty będziemy prowadzić tak, aby przez cały czas utrzymać po 2 pasy ruchu w każdym kierunku.
20: Remont ruszy po wakacjach, potrwa do końca roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Generalna Dyrekcja planuje demontaż bramek na tym odcinku, przez które często tworzą się korki. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Jutro istotnie, jak mówiła Lucyna, ochłodzenie i deszcze w całym kraju. Temperatury od 7 stopni na Podhalu do nawet 17 w Białymstoku. W Białymstoku to mogą być nawet burze, a reszta kraju to będzie miała przyjemność z deszczykiem takim nawadniającym trawniki wiosennie. Także nic strasznego. 5:23. Michał Korościel, bardzo mi przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie. Tak przyjemnie, że aż zagram Coolio i Gangsta Paradise teraz w Radiu Z.

is a roller coaster. Ronan Keating w Radiu Z. 15 minut po godzinie 23. Sprawdźmy, co na świecie, proszę Państwa. Otóż w Instytucie Nauki w Tokio otwarto Centrum Innowacji Robotyki. W tym laboratorium nie zatrudniono żadnego człowieka. Pracuje tam dziesiątka robotów. Kierownik podkreśla, że celem projektu jest uczynienie z Japonii światowego lidera nauki dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i robotyki. Według zapowiedzi do 2040 roku liczba robotów w laboratorium ma wzrosnąć do około 2000. No i wtedy prawdopodobnie przeprowadzą grupowe zwolnienia, co nie? No chyba, że roboty się skrzykną, założą związek zawodowy i będzie to, co znamy, tylko że z robotami, a nie z ludźmi. No bo skoro te roboty takie mądre, to związek zawodowy sobie założą pewnie, nie? Roxy i Faust teraz.

0: Katy Perry i Roar w Radiu Z. 22 minuty po 23. Pamiętam, jak Katy Perry była młodą, obiecującą wokalistką i wszyscy się nią zachwycali, a teraz sprawdzam, że Katy Perry ma już 42 lata. Czyli dalej jest młodą wokalistką, ale czy obiecującą? No, ona zrealizowała swój potencjał w całej okazałości i jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Urodziła się w Kalifornii, jest córką pastora, dorastała słuchając muzyki gospel i śpiewając w kościele. Ale jak Państwo słyszą, teraz nie wszystkie jej piosenki są szczególnie kościelne. Za chwilę Teddy Swims będzie śpiewał utwór zatytułowany Bad Dreams w Radiu Z.
1: Radio Z i już reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

Anastasia Left Outside Alone w Radiu Z. Za 27 minut będzie północ i będzie już po poniedziałku, co jest na pewno dobrą informacją. Gorsza informacja jest taka, proszę Państwa, że będziemy mieli chwilowe załamanie pogody. Już się wydawało, że maj i już teraz będzie tylko szło ku lepszemu, a jutro na przykład w Zakopanem 7 stopni powyżej zera. No nie wiem, na nartach chyba jeszcze nie będą skakać, bo śniegu już raczej nie ma, no ale 7 powyżej zera w połowie maja to tak średnio. Dobrze, że będzie padał deszcz, bo tam straszą, że susza, że coś, także niech popada i te susze przegonimy może, co nie? Iga Świątek pokazują w telewizji, bo Iga Świątek dzisiaj awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie, no i szykuje się Iga do Rolanda Garrosa. Chyba wróciła radość z gry, energii, pełno, uśmiech na twarzy, tego dawno u Igi nie widzieliśmy, także dobrze, że widzimy. Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam, to teraz w Radiu Z.

0: Kamakamakamakamilion w Radiu Z. Za 19 minut będzie północ, a skoro tak, to teraz czas na element kończący program Co za wieczór, co za noc, który to element nazywa się tak.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Każdy dzień w Radiu Z kończymy dowcipem dnia, tak żeby się lepiej spało. Oto dowcip dnia na dziś. Jak czuje się ogórek w śmietanie? Mizernie.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: północ. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jest ruch Prokuratury Krajowej w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy zamierzają zwrócić się do ambasady USA z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Chcą też ustalić, gdzie dokładnie przebywa podejrzany o popełnienie 26 przestępstw w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Ze szczegółami reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
1: Prokuratura Krajowa sprawdza, czy ktoś mógł pomagać Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz w uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo w jego sprawie, mówi prokurator Przemysław Nowak.
2: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
1: Ziobro nie jest jednak osobą poszukiwaną międzynarodowo, choć w lutym prokuratura skierowała do sądu wniosek o europejski nakaz aresztowania, pozostaje nierozpoznany. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję byłego szefa resortu sprawiedliwości. Jego złożenie będzie jednak możliwe dopiero po rozpoznaniu przez sąd zażalenia obrońców Ziobry w sprawie zgody na jego tymczasowe aresztowanie. Rozprawę wyznaczono na 8 września. A w Sejmie bez zaskoczenia po wyjeździe Ziobry do USA są jednak pytania o skuteczność naszego wymiaru sprawiedliwości.
3: Ja się nie spotkałem w mojej karierze zawodowej, żeby nie tak długo czekali na europejski nakaz aresztowania. Jest maj, dalej nie ma terminu posiedzenia. To jest, bez względu chodzi o tę decyzję, terminu posiedzenia. Jest to po prostu wstyd dla wymiaru sprawiedliwości.
0: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba też ma zastrzeżenia do działania sądu i używa jeszcze mocniejszych słów.
4: To jest patologia i to powinno być wyjaśnione, dlaczego ta sprawa tak się wlecze, dlaczego ta osoba, której tę sprawę przydzielono, no, można powiedzieć, gra razem z Ziobrą i trzeba o tym mówić wprost.
0: W połowie kwietnia prokuratura wysłała do sądu pismo ponaglające, wskazała na ponad 2-miesięczną zwłokę i zażądała wyznaczenia terminu posiedzenia. Reakcji do tej pory nie ma. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. Te informacje potwierdził Radiu Z europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Wcześniej na naszej antenie w programie Trzy pytania na koniec dnia. Surowe konsekwencje wobec senatora zapowiedziała ministra w kancelarii premiera Marzena Okła-Drewnowicz.
5: Każdy za swoje czyny odpowiada. Politycy Koalicji Obywatelskiej ponoszą konsekwencje i nikt nikogo nie kryje. I tutaj decyzja bardzo tkliwa, konkretna.
0: Wykluczenie senatora to wynik afery, która wybuchła po medialnych informacjach, że syn senatora został przyjęty bez kolejki na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Aneks do raportu z likwidacji WSI jak kłopotliwa przesyłka. Kancelaria Sejmu pisze do Kancelarii Prezydenta z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii. Obawy budzi status tego, co zostało dostarczone na biurko marszałka. W związku z tym nie ma też opinii do dokumentu. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Sprawa wymaga pewnych wyjaśnień stricte proceduralnych, bo przesyłka, o której marszałek Sejmu mówi, tu cytat, worek, przyszła nie od prezydenta, a z BBN-u. I jak tłumaczy w Radiu Z Włodzimierz Czarzasty, nie za bardzo wiadomo, jaki jest status tego, co przesłano.
7: My chcemy, żeby wszystko było to zgodne. To są poważne sprawy i te poważne sprawy mogą się zakończyć tragicznie dla Polski.
6: Stąd pismo z Sejmu do Kancelarii Prezydenta, ale też pewne nazwisko. Mówimy to zawieszenie, bo marszałek na razie aneksu nie zaopiniował i nie wiadomo, kiedy to zrobi.
0: Zgodnie z przepisami ma na to 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów, a przesyłka trafiła do parlamentu 23 kwietnia. Sprawa śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy wciąż budzi ogromne emocje i niewykluczone, że wróci jeszcze na salę sądową. Prokuratura Regionalna w Gdańsku złożyła wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku wobec ojczyma i matki chłopca. Jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu, sąd skazał mężczyznę na 25 lat więzienia, a kobietę na 16 lat. Ale prokuratura rozważa apelację i chce surowszych kar. Dlaczego? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Prokuratura nie zgadza się przede wszystkim ze zmianą głównego zarzutu przez sąd z zabójstwa na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
9: Kara również różni się od tej wnioskowanej przez prokuraturę. Będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd.
8: Mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska. Śledczy domagali się dożywocia dla ojczyma i 25 lat więzienia dla matki. Apelacja może dotyczyć też cioci i wujka Kamilka, którzy dostali wyroki w zawieszeniu. Szymon Kastelik, Radio Z. przed.
0: Apelacji i surowszych kar chcą też przyrodnia siostra Kamilka oraz rzecznik praw dziecka. Chłopiec zmarł 3 lata temu po brutalnym pobiciu i oblaniu wrzątkiem przez ojczyma. Przez kilka dni nie otrzymał żadnej pomocy, a lekarze przez ponad miesiąc walczyli o jego życie. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Są też przeprosiny od dyrektora instytucji. Chodzi o weekendową imprezę, która odbyła się na terenie zabytkowego obiektu. Mieszkańcy skarżyli się na hałas i śmieci. Ekolodzy zwracali uwagę na znajdujący się w pobliżu rezerwat przyrody. Kontrola wykazała, że budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały. Przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, mówi mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz.
10: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
0: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałacu w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. Przed festiwalem uwagi zgłaszała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ale nie doczekała się odpowiedzi. Na koniec Trójmiasto. Martwy wieloryb zostanie zabrany z plaży na terenie rezerwatu Mewiołacha nieopodal Mikoszewa. Do tej pory do tej operacji szykują się specjaliści z Urzędu Morskiego w Gdyni. Jaki jest jej plan? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Trzeba do tego użyć jednego ze statków, jakie ma w swojej dyspozycji Urząd Morski. Mierzące około 5 metrów zwłoki wieloryba trzeba będzie delikatnie podnieść, by się nie rozpadły, umieścić na pokładzie, a następnie przetransportować do utylizacji. Wstępne hipotezy błękitnego patrolu WWF mówią o tym, że to może być fiszbinowiec, który zabłąkał się w okolicy cieśnin duńskich i trafił przez intensywne wlewy wody do Bałtyku. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Operacja ma szansę rozpocząć się już dziś. Wszystko odbędzie się na zamkniętym terenie rezerwatu Mewiołacha, a błękitny patrol WWF bada próbki pobrane z ciała wieloryba. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
12: Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Dzisiaj będzie deszczowo, szanowni państwo, i bardzo dobrze, bo już nas tutaj suszą, straszą, także przeganiamy tę suszę. Będzie padało dzisiaj wszędzie. Temperatury od 7 stopni na Podhalu do nawet 17 w Białymstoku. Tam będzie dzisiaj najcieplej, ale tylko tam mogą wystąpić burze. Reszta kraju będzie się zmagać ze zwykłym deszczem.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek ostrzeżenie pogodowe i IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w 5 województwach, w części województw śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, a także na terenie województwa podkarpackiego oraz małopolskiego. Możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę. Wcześniej IMGW wydał też alerty przed burzami w znacznej części kraju i intensywnymi opadami deszczu na południu. Burze ulewy i silny wiatr ominął tylko zachodnie Pomorze i częściowo wschód kraju, ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
0: Wraz z przejściem tego frontu burzowego zrobi się chłodniej, możliwe nawet przymrozki, ale nie ma co się dziwić. Dziś zaczynają się trzej zimni ogrodnice, a potem zimna Zośka. Najchłodniejsza ma być noc ze środy na czwartek. Ciepło zrobi się prawdopodobnie dopiero w weekend. Weto prezydenta do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało istnieć do końca września. Prezydenckie weto prawdopodobnie przekreśla te plany. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją. Jak mówił prezydent, z korupcją nie walczą tylko republiki bananowe i dlatego zawetował ustawę likwidującą CBA.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
0: To prezydenckie weto było spodziewane. Prezydenccy ministrowie już kilka tygodni temu mówili, że weto jest bardzo możliwe. Rząd tłumaczy, że nie chodziło o likwidację, a uproszczenie działania służb. CBA miało być między innymi w strukturach policji i ABW. Karol Nawrocki zgłosił także weto do ustawy o uproszczeniu obrotu ziemią rolną dla przedsiębiorców. Prezydent wręczył wczoraj także nominację 162 nowym sędziom. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim radził wszystkim, by pamiętali, że choć Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, to w swojej pracy powinni kierować się wyłącznie konstytucją.
3: Jesteście Państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście Państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
0: Jak podkreślał Karol Nawrocki, traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznacza jasno, że nasze sądownictwo to sprawa Polek i Polaków. PSL-owski projekt Save 0% może być projektem rządowym. Pierwotnie był poselską odpowiedzią na propozycję prezydenta i szefa NBP. I jak się okazuje, po chwilowym zawieszeniu ma szansę rzeczywiście zaistnieć. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: W tej sprawie toczyły się i wciąż się toczą rozmowy koalicyjne, ale szala jednak coraz bardziej przechyla się w stronę tego, by projekt zgłoszony jako poselski stał się oficjalnie rządowym. Jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli jest taka możliwość, to należy z niej skorzystać.
5: Ja jestem do tego gotowy, żeby na Radę Ministrów wnieść projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. I myślę, że się w tej sprawie dogadam.
4: Kluczowe pytanie brzmi jednak kiedy, bo na razie w harmonogramie pracy rządu takiego punktu nie ma.
0: Projekt ludowców naprawia błędy dokumentu prezydenckiego i zakłada powołanie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Związkowcy proszą senatorów o wsparcie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Głosowanie to pomysł prezydenta. Wniosek Karola Nawrockiego trafił do Senatu w zeszłym tygodniu. Prezydent zaproponował pytanie na temat realizacji polityki klimatycznej. Marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska ocenia, że ma ono tezę i nie traktuje obywateli poważnie. Wczoraj w całym kraju do biur polityków pracujących w Senacie trafiły petycje.
6: Referendum! Referendum! Tak pracują wybrańcy narodu.
7: Oczywiście pan senator nie ma czasu.
8: Żeby mieli odwagę, żeby nie słuchali tylko swoich prezesów i zaleceń partyjnych, ale żeby głosowali zgodnie z swoim sumieniem.
9: W ogóle potrzebne to referendum, ono coś w ogóle zmieni?
8: Dałby naród też potężny oręż rządzącym w negocjacjach Unii, że trzeba zrobić potężną zwrotkę w tej polityce klimatycznej.
0: W Katowicach związkowcom towarzyszył reporter Radia Z Szymon Kastelik. Jest polska skarga na umowę z Mercosurem, jest też wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia. Tymczasowa umowa obowiązuje od maja, zdecydowała tak Komisja Europejska, mimo sprzeciwu rolników z wielu krajów. Umowę zaskarżył też Parlament Europejski, który jeszcze w styczniu skierował wniosek do Trybunału o zbadanie jej zgodności z traktatami unijnymi. Znów będzie tańsze paliwo na stacjach. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł za olej napędowy 6,93. Jest decyzja w sprawie mężczyzny, który podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie brutalnie traktował zwierzę. Internet obiegło nagranie, na którym widać, jak szarpie konia i ciągnie go za ogon. Mężczyzna był dorożkarzem w Krakowie. Prezydent miasta Aleksander Miszalski zapowiedział natychmiastowe rozwiązanie umowy.
10: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Konsekwencji może być więcej, bo trwa policyjne dochodzenie w sprawie. Dorożkarz miał około 3 promili alkoholu we krwi. Po tym, jak został kopnięty przez konia, trafił do szpitala. Opuścił już lecznicę. Łatwo nie było, tak egzamin z języka polskiego dla ósmoklasistów ocenia nauczyciel polonistyki Bartłomiej Rosiak. Wczoraj blisko 400 tysięcy ósmoklasistów rozpoczęło obowiązkowe egzaminy. To ich furtka do szkół ponadpodstawowych. Zdaniem naszego eksperta dużo było kreatywnego myślenia z tekstów do analizy, m.in. bajki robotów Stanisława Lema, Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
11: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. A to jest trudne dla ucznia w tym wieku.
0: Ale uczniowie bardziej niż wynikami testu z polskiego stresowali się już wczoraj dzisiejszym arkuszem, bo przed nimi królowa nauk.
12: Matematyka będzie najcięższa, to na pewno.
13: Korki około 3 miesiące miałam z matematyki. No z matematyką trochę słabo.
0: Mówili uczniowie szkoły podstawowej nr 70 w Łodzi naszemu reporterowi Mateuszowi Szkudlarkowi. Dyrektorka szkoły Bogumiła Cichacz zapewnia, że dadzą radę.
14: Na pewno potrafią dużo, dużo więcej niż sami teraz o tym myślą.
0: Egzaminacyjny maraton zakończy w środę sprawdzian z języka obcego. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Klub żużlowy w Gnieźnie organizuje wsparcie dla swojego zawodnika, który przedwczoraj podczas meczu ze Śląskiem Świętochłowice miał dramatyczny wypadek. Po operacji kręgosłupa Patryk Budniak jest w śpiączce, ruszyła zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Jaką kwotę chce uzbierać klub? Z jego prezesem rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
1: Krótko mówiąc, jak najwięcej. Jak usłyszałem, na razie nie wiadomo, jakie będą koszty leczenia Patryka, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedł wszystkich badań diagnostycznych. Jednak biorąc pod uwagę liczne złamania i uraz kręgosłupa, koszty rehabilitacji mogą być ogromne. Klub zaapelował również do kibiców, aby oddawali krew dla Patryka i innych potrzebujących osób. W tym celu można się zgłaszać do regionalnych centrów krwiodawstwa. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Niespełna 19-letni Patryk podczas niedzielnego meczu zderzył się z innym zawodnikiem, wypadł z toru i uderzył o betonowy mur. Żużlowiec został zabrany helikopterem do szpitala w Poznaniu. Przyczyny wypadku bada policja, sprawdza m.in. czy zawody były dobrze zabezpieczone. Nie tylko na armię, także na zdrowie. Marszałek Czarzasty o innym podziale środków budżetowych. Jak mówił w Radiu Z, bezpieczeństwo to nie tylko czołgi, ale też bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne Polek i Polaków. Zdaniem Włodzimierza Czarzastego możemy zastanowić się nad tym, by część środków planowanych na zbrojenia przeznaczyć m.in. na poprawę sytuacji pacjentów.
2: Myślę, że jeżeli mamy w tej chwili 200 miliardów złotych z budżetu na ten rok na zbrojenia, 184 miliardy z sejfu, to myślę, że trzeba jasno i mocno powiedzieć, czas myśleć o lokacji środków finansowych w inne branże niż zbrojenia.
0: Czyli marszałek Czarzasty dodaje, że Lewica ma pomysły na ratowanie ochrony zdrowia, wśród nich przeznaczenie 80% wpływów z akcyzy na NFZ czy wprowadzenie nowego podatku opłaty tłuszczowej. Kolejne szkoły pod nóż. Samorządy w Wielkopolsce chcą likwidacji lub przekształcenia 60 placówek. Wnioski do kuratorium dotyczą wygaszania szkół albo ich zmniejszenia, mówi wicekurator Izabela Libert-Jędroszkowiak. Głównym powodem jest niż demograficzny.
3: Zły stan techniczny budynku, czy oddanie do użytku nowego obiektu lub planowane inwestycje, a także sytuacje, że istnieje szkoła, natomiast od wielu lat nie było tam naboru i nie ma tam uczniów.